zmęczonych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkość.

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że znów spotykamy się po obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk. A dzisiaj zastanowimy się chwilę nad tym, jak można włączyć się do tej historii powszechnej i historii Kościoła, jak można stać się świętym. Mamy wspomnienie o błogosławionym Ignacym Kłopotowskim. Powiemy sobie nieco więcej o tym błogosławionym i kandydacie na świętego, bo tak trzeba o tym mówić. A powiedzą nam coś o tym dzisiaj dwie siostry ze zgromadzenia sióstr Loretanek, siostra Klara i siostra
2: Daria,
1: które serdecznie witam dzisiaj w Radio Plus. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże wszystkim.
1: Dlaczego siostry Loretanki w naszej audycji będą opowiadały o księdzu Kłopotowskim? To myślę powiemy sobie w dalszej części spotkania. Ale cóż, jeżeli mówimy o błogosławionym, to trzeba powiedzieć słów kilka o jego biografii, o jego przeszłości. To jest święty z naszej, powiedzmy, historii najbliższej, najnowszej. To jest raptem trochę ponad 100 lat przeszłości, czyli jeszcze ta historia, którą bezpośrednio możemy dotknąć. Święty urodził się w czasie, kiedy Polski jeszcze nie było.
3: Błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski urodził się, kiedy Polska była pod zaborami, dokładnie 20 lipca 1866 rok, Korzeniówka koło Drohiczyna. Tu spędził dzieciństwo,

0: Potem lata gimnazjum, chodził do Siedlec przez 6 lat i tu zrodziło mu się powołanie. Zdecydował zostać kapłanem i w roku 1883 rozpoczął seminarium w Lublinie. Przez 4 lata był seminarium. Ponieważ był jeszcze za młodym człowiekiem, ażeby otrzymać kapłaństwo, został wysłany na kolejne 4 lata do Akademii w Petersburgu i tam studiował głównie teologię, którą zakończył w 1891 roku tytułem magistra i 5 lipca 1891 roku otrzymał kapłaństwo.
1: Tutaj pozwolę się na chwilkę wtrącić, gdy siostra mówi o tej Akademii Duchownej w Petersburgu, bo tu warto zaznaczyć, że uczelnia ta, ona mimo, że znajdowała się wtedy w Petersburgu, kształciła kapłanów katolickich i teologów katolickich, prawda?
0: Tak, to wówczas było w zasadzie dwie możliwości. Bardzo słaba możliwość, żeby studiować w Rzymie, a nieco większa możliwość studiowania w Petersburgu. Oczywiście bardzo mała liczba kapłanów mogła studiować poza ukończeniem seminarium duchownego.
1: I tu warto na chwilę właśnie zatrzymać się przy tej sytuacji, w jakiej znajdował się nie tylko błogosławiony Ignacy, ale znaczna część kapłanów, czy też ludzi w ogóle myślących o wyborze drogi kapłańskiej wtedy w zaborze rosyjskim. Przy zupełnie okazji innej audycji wspominaliśmy o tym, że zaborca, czyli carat, nie był zainteresowany w tym, żeby poziom naszego kapłaństwa katolickiego wtedy na przełomie XIX-XX wieku był wysoki. I najprzeróżniejsze trudności stawiano, żeby się rozwijały seminaria, żeby rozwijały się wyższe szkoły teologiczne. I to, że, no tak jak siostra mówi, ten dostęp do Akademii Duchowej w Petersburgu nie był dla wszystkich otwarty, był dość wąski. To, że jemu się udało tą uczelnię skończyć, no świadczy w dużej mierze o tym, chyba takim samozaparciu i silnej determinacji, żeby podwyższać tą swoją wiedzę teologiczną, starać się być dobrym kapłanem.
0: To na pewno, ale też zadziałał może element ludzki, mianowicie błogosławiony dziś ksiądz Ignacy Kłopotowski miał wuja, który był kapłanem i który właśnie pracował w Petersburgu. To wuj Franciszek Dobrowolski, ksiądz Franciszek Dobrowolski pomagał mu kształcić się już zaczynając od gimnazjum. I również był jakimś wsparciem, bo nie otrzymał też ksiądz Ignacy Kłopotowski stypendium od razu i tak naprawdę finansował mu wuj, ksiądz Franciszek Dobrowolski. Dopiero w ostatnim roku otrzymał stypendium i mógł jakoś już swobodniej się kształcić. Ale na pewno zarówno gimnazjum kończone w zaborze rosyjskim i z takim prześladowaniem tego, co polskie i katolickie. I potem doświadczenie Petersburga rzutowało na całość jego duszpasterstwa. Oczywiście również rzutowała jego dom rodzinny, czyli wychowanie religijne, patriotyczne. Ojciec był powstańcem, gdzie potem musiał się przez pewien czas kryć, ale ojciec przekazywał mu te głębokie wartości patriotyczne, umiłowanie ojczyzny, potrzeby ofiary dla ojczyzny, a także umiłowanie Boga bezgranicznie.
1: No właśnie, tutaj wspomniała siostra o powstaniu styczniowym. To jest szalenie ważne wydarzenie kształtujące w ogóle całe pokolenie Polaków z końca XIX wieku. My teraz w wieku XXI często nie pamiętamy o tym, w jakich realiach politycznych się Polska XX wieku kształtowała. Mówię Polska XX wieku, dlatego że Polska weszła w ten wiek XX w roku 1918, tak? Można powiedzieć, że błogosławiony Ignacy był jednym z współtwórców tej Polski, tej II Rzeczpospolitej, ale korzenie tego procesu to jest właśnie druga połowa wieku XIX, straszne przeżycia po powstaniu styczniowym. Często znajduje się analogię między dzisiejszymi czasami, a tą epoką po powstaniu styczniowym, pewien taki poczucie marazmu. Coś się nie udało, mówię tu o

0: powstaniu styczniowym, znaczna część inteligencji, elit ówczesnych polskich odwraca się od polskości w drugiej połowie XIX wieku. I to jest to, o czym siostra mówi. Pewna pogarda, z którą on się stykał w Petersburgu, tak, wśród nawet środowisk polskiej inteligencji, która tam dotarła, odwrócenie się od Boga, od tradycyjnej polskiej religijności, od także tradycji patriotycznej. Gdy czytałem sobie biografię błogosławionego księdza Ignacego, spotkałem się z takim stwierdzeniem, że w swojej pracy duszpasterskiej ksiądz Ignacy często stykał się z nędzą materialną i moralną. Jak rozumieć tą nędzę moralną? Bo ja rozumiem to właśnie jako coś takiego, odwrócenie się od tradycji, od Boga, od tradycji polskiej, tradycji patriotycznej.
1: Nie. Błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski otrzymał jako pierwszą pracę duszpasterską w Lublinie. I to otrzymał bardzo szeroki zakres pracy, bo od razu otrzymuje posadę, tak można to otrzymać, obowiązki wikarego w parafii Nawrócenia Świętego Pawła, otrzymuje posadę wykładowcy, profesora w seminarium i kapelana szpitala. Bardzo szeroki zakres pracy, bardzo dużo obowiązków, ale ponieważ był to człowiek o szerokim umyśle i o szerokim sercu, on jeszcze widział inne potrzeby Lublina i on dojrzał tą biedę materialną, która była w Lublinie, wiele osób starszych, żebrzących, widział dzieci, sieroce, które gdzieś tam się błąkały i nie były odpowiednio, nie miały odpowiedniego ukierunkowania, odpowiedniej opieki. Widział ten kryzys dziewcząt, które napływały ze wsi, żeby zarabiać w Lublinie, a ponieważ nie znalazły godziwej pracy, oddawały się prostytucji. I on widział ten problem, ale od razu, natychmiast usiłował te problemy jakoś rozwiązywać. I co robi? Organizuje bardzo szybko dom zarobkowy dla tych ludzi biednych, tułających się, którzy jeszcze mogą pracować, organizuje ochronki oddzielnie dla chłopców, dla dziewcząt i organizuje tak zwany przytułek świętego Antoniego dla dziewcząt, które może nie z wyboru, ale po prostu jakby z konieczności życiowej oddały się prostytucji i on dla nich organizuje inne życie, organizuje im dom, organizuje im pracę, żeby w ten sposób wyciągnąć z tej takiej nędzy moralnej, z tego zagubienia, żeby ich po prostu wprowadzić na nowo do normalnego życia.
0: To są cały czas lata 90. XIX wieku, prawda? To, o czym mówimy, te pierwsze lata jego pracy duszpasterskiej.
1: Łącznie do roku 1908, bo do tego roku pracował w Lublinie. I potem widzi, że oprócz tej pomocy takiej materialnej, ci ludzie wymagają pomocy duchowej. Wie, że skazaniem swoim nie dotrze do wszystkich, że do konfesjonału nie dotrą wszyscy. Dlatego on decyduje się również apostołować, docierać, katechizować ludzi poprzez prasę katolicką, poprzez drobne broszurki wydawane, pisane językiem prostym, zwyczajnym, na temat tym, jak należy uczestniczyć we mszy świętej, czym jest Eucharystia, jak się spowiadać, czym jest Kościół. Informował o różnych wydarzeniach z Kościoła po to, by podnieść poziom religijny, poziom moralny, by zachwycić ludzi czymś dobrym, zachwycić ludzi czymś pięknym.
0: Później, ja trochę wybiegam w przód w naszej rozmowie, jedna z licznych publikacji periodyków, które wychodzą pod jego opieką, nosi tytuł Polak Katolik, prawda? Tylko, że to już jest sprawa znacznie późniejsza, ale chciałbym powiedzieć...
1: Nie, to jest sprawa Lublina, to nie jest późniejsza.
0: Czyli
1: to
0: jeszcze przed odzyskaniem niepodległości.
1: Oczywiście, on wykorzystuje moment, rok 1905,
0: kiedy... Rewolucja w Rosji.
1: Rewolucja w Rosji, kiedy car zaczęła być łagodniejszy w stosunku do Polski, bo chce, żeby Polska przyszła z kolei jakoś z pomocą. I wtedy on wykorzystuje moment, składa natychmiast podanie o tym, że chce wydawać dziennik i to Polak Katolik i drugi,

tygodnik posiew. I władze carskie się zgadzają. I on rusza natychmiast w grudniu 1905 roku z posiewem, z tygodnikiem, a już w lutym 1906 roku rusza z Polakiem katolikiem. I właśnie tu jego doświadczenie, że jedni się odwracają,

tygodnikiem, a już w lutym 1906 roku rusza z Polakiem katolikiem. I właśnie tu jego doświadczenie, że jedni się odwracają,

0: wiadomości.
1: No i to jest właśnie taki ciekawy wątek związany z tym wydawaniem Polaka katolika, czyli czegoś, co później w XX wieku stało się swoistym symbolem dla jednych czegoś bardzo pozytywnego, dla innych jakieś środowiska lewicowe, liberalne uważają to hasło Polak katolik za obiekt śmiechu, obrazy, że to jest coś bardzo negatywnego. Natomiast ja znalazłem sobie, czytając o różnych dokonaniach błogosławionego księdza Ignacego, znalazłem sobie taką informację, że on mimo tego głoszonego hasła Polak katolik udzielał także intensywnego wsparcia unitom, ponieważ ten obszar wschodniej Polski był dość silnie zamieszkały przez unitów, czyli tak naprawdę, no co tu dużo mówić, Rusinów należących do, czy Polaków należących do kościoła grekokatolickiego.
0: Tak, czynił to z wielkim narażaniem się swojego życia, ponieważ car jakoby zabronił udzielania posług religijnym grekokatolikom. W ten sposób jakby zmuszając, że grekokatolicy mają stopniowo przechodzić na prawosławie. I tu narażał się wielki misjonarz jezuita Jan, ojciec Jan Urban, który pracował i chodził od jednej miejscowości do drugiej, przyjeżdżał, chrzcił, spowiadał, błogosławił związki małżeńskie, a bardzo intensywnie włączył się nasz błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, bo to on drukował broszurki i to on dostarczał te broszurki misjonarzowi, ojcu Janowi Urbanowi po to, żeby on mógł katechizować tam, gdzie dociera, to on dostarczał komunikanty, to on dostarczał wino mszalne, to on przechowywał, czy przyjmował w swoim domu w Lublinie jego właśnie na jakieś zatrzymanie, na rozeznanie się na nowo w sytuacji.
1: Także tu warto zaznaczyć, że ten Polak katolik to nie jest hasło, jak często liberalne środowiska próbują, mówiąc po gombrowiczowsku, przyprawić gębę, tak, człowieka fanatycznego, zamkniętego wyłącznie właśnie na owych Polaków i katolików. Okazuje się, że nie, że w tym haszle mogli się znaleźć także grekokatolicy, a warto tutaj zaznaczyć, że to był okres bardzo ostrego kursu władzy carskiej przeciwko właśnie owym grekokatolikom, których na siłę próbowano włączyć do cerkwi prawosławnej i do, no, uznać za Rosjan, tak, w gruncie rzeczy. No skoro chodzicie do cerkwi, fakt, że grekokatolickiej, to w gruncie rzeczy jesteście Rosjanami i powinniście być uznawani za prawosławnych. No zresztą mamy męczenników, tak, kościół katolicki.
0: Truliński chociażby. Tak, na pewno błogosławiony ksiądz Ignacy Łopotowski miał szacunek dla

0: ortodoksyjnym wyznaniem, on zawsze reagował i prosił o szacunek. Miał szacunek dla Żydów. Natomiast patrzył realnie, że jeśli naród żydowski zbyt mocno bogacił się kosztem narodu polskiego, to ingerował. Ale jeśli naród żydowski w czasie pierwszej chociażby wojny światowej był w wielkiej biedzie i kryzysie, on tak samo otwierał kuchnię, tanią kuchnię, czy bezpłatną kuchnię zarówno dla Polaków, jak i dla Żydów. Nie dzielił to. Widział człowieka, w którym żyje Chrystus, w którym potrzeby takie właśnie, że każdego człowieka. Podchodził z szacunkiem do każdego człowieka.
1: Do dalszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do rozmowy o bohaterze dzisiejszego dnia, wspomnienie o błogosławionym Ignacym Kłopotowskim. Mieliśmy przed przerwą opis jego życia w Lublinie, no tu kilkanaście lat pracy duszpasterskiej związanej z Lublinem, a potem rozpoczyna się drugi ważny, może nawet jeszcze ważniejszy, chyba ważniejszy nawet okres pracy, związany już z Warszawą i bezpośrednio ze zgromadzeniem sióstr, których dwie przedstawicielki dzisiaj gościmy. No i śladów działalności błogosławionego księdza Ignacego w Warszawie i w okolicy jest do dziś sporo, łącznie z nazwami ulic.
3: Nasz ojciec założyciel, pracę, którą podjął w Warszawie, była od razu z miejsca kontynuacją tej całej działalności, którą prowadził w Lublinie i w dosłownym, takim samym ogromnym zakresie, jak to miało miejsce właśnie w Lublinie, co tak naprawdę jest zadziwiające, ponieważ wchodził w nowe miejsce i w nowe miasto, a był w stanie od razu rozpocząć publikację, czasopism, które pisał i drukował i które rozpowszechniał w Lublinie, nawet mając, to siostra Klara nie wspomniała, nawet zakładając księgarnie, które w różnych miejscach Polski zaczęły funkcjonować. Więc jedna rzecz szeroko, zajmująca wiele czasu i szerokim kręgiem działająca, to jest ta prasa katolicka, natomiast drugi zakres jego działalności to również działalność dobroczynna, którą też z miejsca podejmował i jest to widoczne na przykład w jego pracy przy Freta w kościele świętego Jacka, gdzie zakładał już ochronki dla dzieci, gdzie zaczynał współpracę z siostrami szartkami, które potem prowadziły tą działalność. Taka ciekawa rzecz u naszego ojca założyciela, to jest wcześniej, żeśmy wspominali o jego otwartości na inne nacje, na inne wyznania, ale też taka cecha, która świadczy o wielkiej wolności i wielkim wyczuciu ducha Kościoła, i jak bardzo pozwalał też Chrystusowi działać przez siebie, to jest otwarcie na cały Kościół i na przykład współpraca z mnóstwem różnych innych zgromadzeń. Ojciec nie przywłaszczał sobie innych dzieł, czy też nie chciał zatrzymywać ich dla siebie, na przykład prowadząc przytułek świętego Antoniego dla dziewcząt upadłych w Lublinie. Po wyjeździe, wyjeżdżając, ojciec oddaje to siostrom pasterzankom, które do tej pory, dom funkcjonuje do dnia dzisiejszego, prowadzą to miejsce. Sprowadza do Warszawy braci Albertynów, siostry Albertynki i bracia Albertyni w dalszym ciągu funkcjonują. To dzięki naszemu ojcu założycielowi, ponieważ widział potrzebę, ogromną biedę dzielnicy praskiej.
1: I no właśnie, na chwilkę zatrzymajmy się przy tej dzielnicy praskiej, bo on od samego początku związany jest z kościołem pod wezwaniem świętego Floriana, prawda? O ile dobrze pamiętam.
0: Nie, przychodzi rok 1908, czyli pierwsze 5 lat to jest takie troszeczkę tułaczki, kiedy on usiłuje cały organizować właśnie wydawnictwo i rozszerza, bo przyszedł z tygodnikiem Polak Posiew, z dziennikiem Polak Katolik, a tu powstaje Kółko Różańcowe, powstaje Anioł Stróż. Dopiero później jest przez jeden rok wikarym u świętej Anny.
1: Czyli po stronie lewej.
0: Tak.
1: Po stronie lewej Wisły.
0: Pierwszą wojnę światową, czyli rok od 1914 aż do roku 1919 on spędza w kościele świętego Jacka, tutaj. I tutaj przeżywa tragedię I wojny światowej z ludźmi, a dopiero rok 1919 przechodzi na drugą stronę Wisły, tam zostaje problem.

0: proboszczem i zostaje dziekanem. Ale ślad wielki zostawił po tej stronie też Wisły, ponieważ jego cały koncert, można powiedzieć, wydawniczy, to był na krakowskim przedmieściu. I stąd wychodziły na całą Polskę jego czasopisma, jego broszurki. Uważał, że ten sposób apostołowania jest takim najlepszym, że dociera do największej liczby ludzi. Uważał i cenił już wtedy mass media, co jeszcze, powiedzmy, Kościół powoli to wprowadzał. On bardzo to cenił. Dlaczego przeniósł się do Warszawy? Bo sądził, że jakby ucieknie troszeczkę spod tego nadzoru ściśle rosyjskiego, że będzie miał dużo większą możliwość tego oddziaływania na ludzi. To była jego główna myśl przejścia do Warszawy. I dopiero właśnie rok 1919, kiedy jako proboszcz, dziekan pełni, angażuje się w tę biedę Warszawa-Praga.
1: Staje się proboszczem. I to właśnie rzecz ciekawa, bo kościół jest pod wezwaniem świętego Floriana, ale parafia nie jest pod wezwaniem świętego Floriana.
0: Ponieważ parafia jest dużo starsza. Parafia jest Matki Bożej Loretańskiej. Na Ratuszowej wtedy był kościół. Był to wielki kościół, kiedy niestety rok 1811 Napoleon kazał to wszystko wyburzyć, żeby mieć dobrą przestrzeń nad Wisłą, ale parafia stara i ten sławetny domek loretański, który dla warszawiaków był bardzo cenny, ocalał do dnia dzisiejszego. Stąd parafia była pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej, a był już wybudowany, jeszcze może nie w całości wykończony, ale wybudowany duży kościół świętego Floriana.
1: I tutaj, w tych właśnie okolicach, zaczynają się początki zgromadzenia, do którego obie siostry w tej chwili należą, prawda?
2: Tak, tak. Zgromadzenie powstało w 1920 roku. Ojciec założyciel potrzebował ludzi do

0: Tak, a jeszcze wtedy kwestia powojennych strajków i tak dalej, to było bardzo trudne. Rodząca się nowa Polska, to było bardzo trudny okres.
1: Często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak. Czyli rozumiem, że on chciał mieć niezależny jakby system pozwalający wydawać, pisać i wydawać prasę oraz innego rodzaju wydawnictwa, niezależny od, nie wiem, jakichś prywatnych zakładów.
0: Niezależnie od tego, czy na przykład strajkują drukarze, czy strajkuje introligatornia, prawda? Chciał mieć ludzi, którzy nie będą strajkować, którzy będą wiedzieć, że to jest Słowo Boże, że to jest potrzeba niesienia duchowej pomocy i tu nie może być strajków. No i właśnie dlatego decyduje
1: się. I powstają siostry Loretanki, ale to jest nazwa skrótowa. My posługujemy się tym określeniem siostry Loretanki, ale przecież nie jest to oficjalna nazwa zgromadzenia.
2: Pełna nazwa zgromadzenia, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, czyli jest tutaj w centrum Maryja, nikt inny, o tej osobie jeszcze nie wspomnieliśmy, a Maryja jest to osoba bardzo bliska naszemu założycielowi i jego duchowości. Był to człowiek na wskroś maryjny i mnóstwo wspomnień sióstr naszych, jak czytamy sobie przygotowywanych na proces beatyfikacyjny, na przykład, no to siostry się powtarzają, wszystkie siostry niemalże uwielbiał odprawiać mszę świętą, bardzo lubił przy obrazie, przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej. Człowiek nieustannie chodzący z różańcem, biegający po Warszawie, żeby zaoszczędzić, nie jeżdżący tramwajem, tylko do sióstr, dochodzący pieszo z różańcem w ręku i sam też siostry czasami zwalniał z jakiejś modlitwy, gdy był bardzo zmęczony i obciążony pracą, ale z różańca nie zwalniał. Człowiek oddany Maryi i też szczególnie jakoś w tym miejscu, jakim jest właśnie kościół Matki Bożej Loretańskiej na Ratuszowej, czyli dom Matki Bożej. Czym jest dom Matki Bożej, to może też nie wszyscy kojarzą. Jest to Nazaret, czyli jest to miejsce, gdzie Matka Boża wzrastała sama i gdzie doświadczyła tego ogromnego działania Bożego, zwiastowania i gdzie nastąpił ten ogromny cud, o którym Pan wspomniał na początku programu, wcielenie, tak. Czyli gdzie Chrystus wszedł w nasze życie. I jakby to uczynił tak naprawdę ksiądz Kłopotowski centrum swojego życia, co może też to może tak naprawdę dawać odpowiedź, skąd te wielkie otwarcie widoczne w całej działalności naszego ojca założyciela. A to wszystko przez Maryję. Jakby to też pewnie potwierdził zgodnie też współczesny naszemu ojcu założycielowi Maksymilian Maria Kolbe. Też ciekawa.
1: Właśnie, ciekawa postać. Jak się czyta biografię obu, no, jednego świętego, drugiego błogosławionego, znajduje się mnóstwo analogii między nimi. Ja przynajmniej takich analogii mnóstwo znalazłem.
0: Dlatego, że można powiedzieć w pewnym sensie, że święty Maksymilian Kolbe był uczniem błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Jest wspomnienia sióstr, że młody kapłan pojawił się na plebanii i rozmawiał bardzo długo z księdzem Kłopotowskim, a kiedy odszedł, to ksiądz Kłopotowski podzielił się z siostrami. To jest ojciec Maksymilian Kolbe. On rozpoczyna działalność, a duszpasterstwo poprzez wydawnictwo. I właśnie przyszedł, żeby podyskutować, żeby zaczerpnąć doświadczenia. I to jest właśnie wielki charyzmatyk, nasz założyciel i chyba bardzo wielki charyzmatyk, oddany Maryi, oddany Bogu, Maksymilian Kolbe. Powiedzmy, losy potem inaczej się potoczyły, no ale obaj są zdecydowanie święci.
1: Z tym, że jeden z nich jest świętym męczennikiem, drugi świętym wyznawcą i o tym sobie powiemy w dalszej części naszego spotkania. Błogosławiony Ignacy Kłopotowski do końca swego życia pozostał księdzem diecezjalnym, prawda? Nie wstąpił, mimo że związany był z ogromną ilością różnych zgromadzeń żeńskich, męskich, sam do żadnego nie wstąpił, zmarł jako ksiądz diecezjalny, to było dokładnie
0: 1931 rok, 7 września.
1: Właśnie, 7 września, nie bez przyczyny dzisiaj spotykamy się. Rozmawiamy tutaj

0: jako ksiądz diecezjalny, to było dokładnie...
1: 1931 rok, 7 września.
0: Właśnie, 7 września, nie bez przyczyny dzisiaj spotykamy się, rozmawiamy tutaj

0: studiach historycznych wiele, wiele lat temu, jest taki piękny zwyczaj, że dzień śmierci świętego czy błogosławionego nazywany jest jeszcze dawniej, po łacinie nazywano to dies nati, dzień narodzin. Tak?
1: Narodzin dla nieba.
0: Właśnie, prawda? Narodzin dla nieba. To jest taki ciekawy rys naszej duchowości, obyczajowości chrześcijańskiej, jak my patrzymy na śmierć. Wbrew temu, co się często właśnie środowiska liberalne czy jakieś inne wrogie Kościołowi zarzucają katolikom, chrześcijanom, takie cierpiętnictwo, takie spoglądanie na życie ludzkie przez pryzmat śmierci, która gdzieś tam czyha nad nami. Nieprawda. W prawdziwym spojrzeniu chrześcijańskim na śmierć, śmierć to jest dzień narodzin, to jest dzień w jakiś sposób radosny, prawda?
1: Tak, przejście do innego życia.
0: Lepszego.
1: Tak, a jeśli my myślimy, powiedzmy, o śmierci jako prawdziwy katolik, to w sensie radosnym, w tym, że to, co trudne w tej chwili, z czym się borykamy, czym nieraz możemy sobie nie radzić, to się skończy. Skończy się, bo będzie przejście do nowego życia, gdzie będziemy już rzeczywiście żyć w aurze Pana Boga, gdzie to ludzkie nasze niemożliwości skończą się i otworzy się przed nami nowy świat. I myślę, że prawdziwy katolik nawet cieszy się, czy czeka na tę śmierć, tak jak na przykład czekał i wspominał o tym ojciec, ksiądz Kłopotowski, nasz ojciec założyciel, kiedy mówił, że czeka na spotkanie z najwyższym kapłanem. Bo wierzył, że tam spotka go jakby cała nagroda za jego twórcze życie, a też z drugiej strony od razu zapowiedział, on w niebie nie będzie leniuchował, on będzie dalej pracował, że będzie dalej pośrednikiem między ludźmi, Panem Bogiem i będzie właśnie wypraszał dla nas łaski. I my jako zgromadzenie bardzo mocno to odczuwamy, że jest nadal ogromnie pracowity.
0: A proszę jeszcze powiedzieć, bo zaczęła tutaj siostra cytować fragmenty jakichś jego myśli z ostatnich lat życia, tak? Kiedy on szykował się do tego przejścia, wielkiego przejścia. Czy są jakieś inne jeszcze relacje dotyczące tych ostatnich jego lat? Bo to często w jakichś hagiograficznych opisach żywotów świętych ze średniowiecza spotykamy jakieś takie wydarzenia towarzyszące ostatnim latom życia, czy ostatnim chwilom życia, wręcz cudowne. Czy tutaj coś podobnego mamy może w relacjach?
1: Częściowo tak, z tym tylko, że trzeba widzieć, że ksiądz Kłopotowski zmarł w wieku 65 lat, czyli zmarł nagle, kiedy był twórczy, kiedy zaczął budowę domu parafialnego, prawda? Ale już od kilku lat, tak jakby w rozmowach z siostrami trochę przygotowywał. Kiedy w roku 1928 zakupił majątek niedaleko Wyszkowa i temu majątkowi nadał tytuł Loretto, tam jakoby chciał przeszczepić kult Matki Bożej Loretańskiej, to od razu, będąc jednego dnia na spacerze z siostrami, wyznaczył miejsce i powiedział: tu będzie cmentarz. Ja tu pierwszy spocznę, a potem kolejno siostry, jak będą odchodzić do Pana Boga, będą tutaj spoczywać. Drugie, to co nam bardzo mocno podkreślał, że jego zabraknie, ale my jako loretanki, chociaż jesteśmy młodym zgromadzeniem, musimy pamiętać o silnej wierze. O to, by wzrastać miłość, w miłości, by ta miłość była tak wielka, która nie pozwoli zniszczyć nas jakimkolwiek przeciwnościom, które przyjdzie. Podkreślał ogromnie pokorę wobec Boga, pokorę wobec wzajemnych relacjach. Dawał nam taki testament duchowy, który bardzo, bardzo mocno się jednak zakodował siostrom, bo nawet jeśli nie miały za wiele rzeczy pisanych, już typowo dla zgromadzenia, to jednak było mnóstwo takich czy konferencji, czy takich zdań mówionych przy różnych sytuacjach. Przekazał mocno, że mamy kochać modlitwę. Sam był wielkim czcicielem i Matki Bożej, i Eucharystii. Rozmiłowany w modlitwie, bo uważał,

0: że cała świętość nasza rodzi się na modlitwie i cała nasza twórcza duszpasterstwo rodzi się na modlitwie, przekazał nam w testamencie umiłowanie modlitwy. I to zarówno tej eucharystycznej, ukochanie mszy świętej, jak i kultu Matki Bożej.
1: I zmarł, tak jak siostra mówi, no jeszcze w sile, zmarł w sposób nagły, ale później rozpoczął się pewien proces, najpierw nieoficjalny, potem oficjalny, który doprowadził do sytuacji, że dzisiaj jest on jednym z błogosławionych Kościoła, a w jakiejś przyszłości, trudno powiedzieć jeszcze jakiej, ufamy, że także świętym Kościoła. Jak to wszystko się potoczyło, czyli jego funkcjonowanie no już po tym przejściu, po wielkim przejściu, czyli po 7 września, powiemy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy do ostatniej już części naszego dzisiejszego spotkania, czyli dlaczego w ogóle świętowane jest święto w tym wspomnianym już Loreto podwyżkowym, powiedzmy sobie może słów kilka, to jest w tej chwili no wielki ośrodek, tak? Taki żywy pomnik.
0: Sanktuarium Matki Bożej.
1: Po pierwsze Matki Bożej, no bo ona jest tutaj jakby główną gospodynią, ale w jakiejś mierze no taka pamiątka, taki żywy, funkcjonujący pomnik błogosławionego księcia Ignacego.
0: Ludzie, którzy szczątki, też jego szczątki
1: i także doczesne szczątki. Ludzie, którzy nie byli nigdy w Loreto, co mogą tam spotkać?
0: Ci, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy do Loreto, naprawdę zachwycają się od razu. Czyli to, co nieustannie podkreślają, atmosfera, gdzie się czuje obecność Pana Boga, gdzie się czuje obecność Matki Bożej i gdzie się czuje obecność założyciela, błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, który czuje się, że on jest tu takim pośrednikiem. On czuwa i on widzi potrzeby, z którymi ludzie przyjeżdżają i naprawdę robi wszystko u Pana Boga, żeby pomóc tym ludziom. Stąd nieustanne podziękowania, które napływają, że ludzie wyjeżdżają z Loreto, wyjeżdżają inni, wyjeżdżają mocni. Często otrzymują nawet te materialne sprawy, o które proszą, na przykład bezrobotni, nagle po takich właśnie żarliwych modlitwach w Loreto otrzymują pracę, taką jaką chcą. Zwaśnione rodziny nagle zaczynają żyć takim innym życiem, zaczynają się rozumieć. Przyjeżdżają do Loreto też małżeństwa, które mają problemy z urodzeniem dziecka, z poczęciem dziecka. I właśnie wiele jest osób, które dziękuje, że pobyt w Loreto, modlitwa w Loreto, zarówno przed proszeniem Matki Bożej Loretańskiej i Błogosławionego, dają dla nich nowe życie i nową radość, którą wprowadzają.
1: Loreto to jest także w jakiejś mierze ta kontynuacja tego rysu charytatywnego, społecznikowskiego księdza Ignacego, prawda? Tam też zostało to w ogóle założone jako miejsce, gdzie mogły na kolonie wyjeżdżać dzieci z Warszawy, no z tych biedniejszych rodzin, prawda?
0: Tak, jako proboszcz widział, ile biedy jest w Warszawie, Pradze i on przede wszystkim pomyślał o dzieciach, pomyślał także częściowo o siostrach, które pracowały na przykład w dawnych drukarniach przy metalu.
1: Ołów straszliwy.
0: I tak dalej.
1: Ołowica, choroba zawodowa wszystkich drukarzy.
0: Więc chciał również, żeby i siostry miały takie miejsce wśród lasów sosnowych na odpoczynek, na odprążenie.
1: O, proszę Państwa, zatrzymajmy się chwilę. Siostry zakonne to też ludzie i też potrzebują wakacji.
0: Zdecydowanie
1: to
0: tak.
1: Nam się może wydaje, a przez długi czas myślałem, że ksiądz i zakonnica to jest taki trochę robot kościelny, który no, pracuje cały czas, wykonuje te swoje czynności, a przecież to są normalni ludzie, którym też jest potrzebny odpoczynek, są potrzebne po prostu wakacje od czasu do czasu.
3: Chociaż nasz ojciec założyciel też był ciekawym człowiekiem, bo on widział mocno tę krótkość życia. Myślę, nie chodziło mu tutaj o pracoholizm, ale to jak wiele jest do zrobienia, jak wielu ludzi jest jeszcze daleko od Chrystusa i jak ma krótko czasu. I on na przykład nie jeździł na wakacje.
1: Tak funkcjonował.
3: Śmierć, tak, jego zbyt...
0: Chociaż później był w Truskawcu. Zapiski są. Tak.

0: po śmierci pojawiła się myśl, że no, człowiek w jakiś sposób odróżniający się od swoich bliźnich na plus, co tu dużo mówić, święty, tak? No i pojawiła się myśl, żeby rozpocząć starania o uznanie, bo to przecież nie Kościół czyni kogoś świętym, Kościół co najwyżej uznaje, tak, za świętego. Myślę, że warto byśmy tutaj słów kilka powiedzieli w ogóle o tym, jak to się odbywa, tak? Jak to jest, że ktoś nagle, nie tak nagle, staje się błogosławionym czy świętym.
1: Tak, na pewno świętym zostaje się podczas swojego życia. Zdecydowanie nie po śmierci. Świętym zostaje się podczas swojego życia. I kiedy osobiście śledziłam rozgłos świętości błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, rozpoczynając od jego narodzenia, nie od jego śmierci, to już było wiele akcentów zauważonych w dzieciństwie, zauważonych w liceum, potem w kapłaństwie, kiedy ludzie patrząc na postawę czy dziecka, ucznia, czy potem kapłana, mówili: to jest kapłan z prawdziwego powołania, on jest święty. Do niego zwracali się w różnych sprawach nie tylko ludzie z parafii, z diecezji, ludzie z Polski, wtedy, kiedy by nie radzili. I takie sygnały, że jest to kapłan święty, pojawiały się w ciągu życia. Najbardziej odczuwały to siostry loretanki, które założone w 20 roku, czyli 11 lat, ocierały się o założyciela. One najbardziej to odczuwały. I wtedy, kiedy założyciel zmarł, one natychmiast pocierały różaniec o ciało założyciela, brały sobie kawałek sutanny na relikwie. One miały już wtedy przekonanie, że to umarł człowiek święty. Ale oczywiście mieć przekonanie, a żeby doszło do beatyfikacji chociażby, to musi wiele upłynąć. I tutaj były różne rzeczy. Pierwsza rzecz, że siostry wierzyły w to, że on jest święty, doznawały takich ewidentnych łask. Na przykład jest zapiska: siostra, która cierpi bardzo uporczywe bóle głowy, idzie do jego grobowca, kładzie głowę na jego trumnie, jest tam, tkwi jakąś godzinę czasu, i ona potem dopiero się po kilku dniach orientuje, że ona już w ogóle nie ma najmniejszych bóli głowy. I jak zeznała, tyle lat upłynęło, ból głowy nie pojawił się. Więc to były już takie drobne, powiedzmy, czy takie przekonanie sióstr. Również kapłani, którzy współpracowali wcześniej z założycielem, znowu dawali takie znaki, że to był człowiek święty. Przyjeżdżali na grób. To przyjeżdżanie na grób, nawiedzanie, po to, żeby się modlić, nie tyle za niego, ale modlić się do Boga za jego pośrednictwem. To było bardzo wcześnie. Bo często ludzie ciągle dają intencje, że modlą się za zmarłych 10 lat, 20, 30 po śmierci. To była bardziej modlitwa przyjeżdżających nie za zmarłego, tylko za pośrednictwem zmarłego. I taka już myśl, powiedzmy, żeby rozpocząć kanonizację, była rok 1957. Dlaczego nie wcześniej? Bo przecież początek to młode zgromadzenie musiało samo jakoś stanąć na nogi, bo zmarł ich główny przewodnik duchowy, prawda? Potem II wojna światowa. Nie ma mowy o myśleniu o beatyfikacji. I potem bardzo trudny czas powojenny. Ale już na kapitule generalnym, rok 1957, loretanki stwierdziły, trzeba zająć się procesem. Ale brakowało jeszcze zebrania materiałów, bo w obecnych czasach ten proces to jest taki w pełnym sensie tego znaczenia. Czyli muszą być zebrane materiały, muszą być badanie życia. Nie wystarczy oprzeć się tylko, jak było to kiedyś, że duża grupa ludzi była przekonana o świętości danej osoby, duża grupa ludzi szerzyła kult danej osoby i to było już główną podstawą do beatyfikacji czy kanonizacji. W tej chwili jednak te badania są zdecydowanie głębsze, dokładniejsze i tak dalej.
0: I główna myśl, jak rozumiem, wyszła ze strony zgromadzenia, tak, sióstr loretanek. To one były tą stroną, która formalnie zainicjowała od strony tej takiej czysto formalnej sam proces.
1: Tak, inspirował już prymas polski kardynał Wyszyński, ale jakby inspirował loretanki. Natomiast loretanki właśnie jeszcze odkładały dlaczego? Czuły się, że nie są do tego przygotowane, w sensie, że jest za mało sióstr, które mają wyższe wykształcenie, które potem zajmą się rozpracowaniem różnych pozycji, które wydawał założyciel, a to jest bardzo ważne. I dlatego było takie troszeczkę ściąganie. Potem była zachęta od strony przełożonych, że na przykład, jeśli ktoś robi studia, kończy studia, ma napisać pracę magisterską, no to napisz pracę magisterską o błogosławionym księdzu Ignacym Kłopotowskim. I zaczęły właśnie mnożyć się, jak grzyby w jesieni, że

pracę magisterską, no to napisz pracę magisterską o błogosławionym księdzu Ignacym Kłopotowskim. I zaczęły właśnie mnożyć się jak grzyby w jesieni, że

0: rozpracowany pod różnymi aspektami. I w końcu rok 1988 już oficjalne otwarcie procesu.
1: Czyli zobaczmy, od 57 do 88 roku, no kilkadziesięcioleci trwały te takie nieformalne, nieoficjalne
0: przygotowanie, prace, tak. A potem już 88 rok, już takie oficjalne, kiedy jest powołany trybunał, kiedy już zebrany materiał jest grupowany, szeregowany, systematyzowany, kiedy jeszcze zaczyna się widzieć, że jeszcze są jakieś braki w dokumentacji, poszukiwanie po archiwach, po bibliotekach, szukanie jeszcze może żywych świadków, które złożą swoje świadectwa. Trzeba przyznać, że dużo mamy świadków, tych naocznych, bezpośrednich, którzy żyli z założycielem i którzy zdali swoje zeznania, co jest bardzo istotne w procesie. No i 4 lata trwa taki tak zwany proces informacyjny w Polsce i w roku 92 już jest zamknięcie tego procesu informacyjnego, który się odbywał na terenie Polski i przesłanie dokumentów do Watykanu. Co jest charakterystyczne, że zamknięcie tego procesu dokonuje się w katedrze świętego Floriana. Tam, gdzie on pracował jako proboszcz, a potem ten kościół staje się katedrą. I tu następuje już zamknięcie tego procesu informacyjnego. No i potem Rzym. Procedura jest taka, że najpierw trzeba przekazać akta do Watykanu, do Kongregacji Spraw Świętych. Trzeba nieco odczekać, żeby te akta były otwarte, sprawdzone, czy proces informacyjny na terenie Polski został prawidłowo przeprowadzony. Potem jest wyznaczony postulator, który ma się zająć pisaniem pozycji, tak zwane pozycjo beatyfikacyjne. Wyznaczony jest od strony kongregacji relator, który jakby śledzi tę pozycję. Są dwie strony. Jest strona zgromadzenie i strona Watykanu. Zgromadzenie daje swojego człowieka, który będzie pisał pozycję, a Watykan daje swojego człowieka, który będzie to kontrolował. Akceptuje albo nie akceptuje.
1: A tutaj kusi mnie, by zadać jeszcze jedno pytanie, bo czasem, gdy czyta się o jakichś procesach beatyfikacyjnych, kanonizacyjnych, pojawia się postać advocatus diaboli i to najczęściej taka prasa brukowa strasznie to podchwytuje, bo to sam tytuł jest już taki niesamowity. Czy tutaj też tego rodzaju urzędnik, bo jest to rodzaj urzędnika, tak, się pojawia i tak naprawdę o co chodzi z tym advocatus diaboli?
0: Pojawił się u nas zarówno w Polski, na etapie polskim, jak i na etapie, można powiedzieć, watykańskim. Ta funkcja ma za zadanie wyłapywać momenty, gdzie może jeszcze trzeba właśnie coś uzupełnić, wytłumaczyć. Na przykład w wypadku naszego założyciela takim punktem, gdzie trzeba było szeroko wytłumaczyć, to jest przynależność ojca założyciela do tego ruchu, który się był w Lublinie, ruch maryjno-eucharystyczny, który potem przeszedł, czy stworzył się z tego ruchu, stworzyła się sekta Mariawitów. I trzeba było wyjaśnić, do kiedy ojciec założyciel był w tym ruchu, a kiedy się wycofał i od kiedy tak bardzo publicznie, poprzez swoje czasopisma, wszystkich przestrzegał, że ten ruch, święty ruch, stał się ruchem jednak już niezgodnym z Kościołem, nieposłuszny Kościołowi, prawda? Drugie też na przykład takie wyjaśnienie dokładne, sprawa Żydów, że tutaj ojciec założyciel potrafił napisać: nie kupujcie u Żyda, idźcie do sklepu polskiego. Czy był to antysemizm, czy nie? Antysemityzm, czy nie? Ale właśnie trzeba było wytłumaczyć, że wtedy, kiedy Żydzi czegokolwiek potrzebowali, pojedyncze osoby i tak dalej, on był pełen otwartości i ofiarności jak dla każdego potrzebującego Polaka. Czyli ten diabolus jakby wyszukuje takich momentów, że coś, można znaleźć jakiś haczyk, prawda? I trzeba po prostu

0: wyjaśniać, dlaczego coś takiego się dzieje. Nawet powiedzmy, Watykan niekiedy nie rozumie sytuacji Polski, nie rozumie do końca zaboru i co się działo. I nie wystarczy napisanie jednego zdania, trzeba niektóre sytuacje jakby wyjaśnić. I to jest jego rola. W tej chwili ta rola albo jest całkowicie likwidowana, albo już nie odgrywa większego znaczenia. No, ale istnieje.
1: Wciąż jeszcze istnieje. Nie udało mu się nic ciężkiego znaleźć na błogosławionego księdza Ignacego i już w XXI wieku, tak, został ogłoszony błogosławionym.
0: Tak. Można powiedzieć, że z jednej strony jest to krótki okres, bo czasami pisanie pozycji i czekanie, żeby ta pozycja została rozpatrzona, to trwa latami. W naszym wypadku pozycja została rozpoczęte pisanie rok 1993, zakończone 2002 i złożenie już gotowego, wydrukowanej pozycji do kongregacji. Jest tylko tyle, że skoro my mamy wydawnictwo, to Watykan zgodził się, że również wydrukiem pozycji zajęło się samo zgromadzenie. To był też taki wyjątek. I potem pozycja taka musi odczekać na swoje rozpatrzenie. W tym wypadku czekała bardzo krótko, więc bardzo szybko została dana teologom, kardynałom do oceny i już w roku 2004 były te sesje teologów, którzy orzekli heroizm założyciela, te kardynałowie, sesja kardynałów orzekli heroiczność, Ojciec Święty jeszcze to podkreślił dekretem i od razu był przygotowany domniemany cud. Już była napisana pozycja i bezpośrednio po ogłoszeniu heroiczności cnót była pozycja rozpatrywana druga o cudzie. I znowu trzy komisje. Komisja lekarska uznała, że jest to prawdziwy cud. Komisja teologiczna uznała, że jest to prawdziwy cud. I komisja kardynalska uznała, że jest to prawdziwy cud. Ostatnie uznanie komisji kardynalskiej to jest 3 maja 2005 rok, a już 20 czerwca tego samego roku, czyli półtora miesiąca później, jest beatyfikacja tu w Polsce na Placu Świętego, na Placu Piłsudskiego.
1: Proszę Państwa, beatyfikacja to jest pierwszy krok do kanonizacji, tak, czyli uznania za świętego, co ufam w jakimś niedługim czasie jeszcze nadejdzie. Teraz wiemy nieco więcej o, mówię tutaj do Państwa słuchaczy, do siebie też, bo też się w ciągu dzisiejszej audycji znowu czegoś dowiedziałem o błogosławionym księdzu Ignacym Kłopotowskim. Wiemy, dlaczego czas pędzi nieubłaganie. Przyjdzie nam się teraz już pożegnać. Żegnam się, zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach historii Kościoła.
2: Historia Kościoła.

0: Warszawa. Eska Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie, witajcie. Współczesna psychologia i neurologia wskazują jasno, że nikt nie rodzi się z góry zaprogramowany jako zły. Zamiast tego rodzimy się z biologicznymi predyspozycjami. Chodzi na przykład o poziom empatii, który mamy albo go nie mamy, tak? Które w połączeniu z doświadczeniami życiowymi, środowiskiem i też traumami decydują o tym, jak traktujemy innych źle albo dobrze. Czy jesteśmy w stanie oszukiwać, kraść, ranić, a nawet zabijać innych ludzi? Czy nawet najgorszą bestię w ciele człowieka da się w toku na przykład resocjalizacji, terapii zamienić na potulnego baranka albo chociaż kogoś, kto już nie będzie więcej krzywdził innych. A może resocjalizacja też ma swoje nieprzekraczalne granice i jest całkowicie bezsilna wobec szczególnie zdeprawowanych jednostek. I te jednostki muszą być trwale odizolowane od reszty społeczeństwa, bo są po prostu zwyczajnie niebezpieczne. O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów, a moim i waszym gościem jest dziś Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam Ciebie, Błażeju, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Bardzo miło, witam Cię serdecznie i witam Państwa.
1: Czy resocjalizacja osób, które zeszły, że tak to ujmę, na złą drogę, Błażeju, popełniły przestępstwa, także te najcięższe, w ogóle ma sens? Czy jest skuteczna? A jeśli nie w 100%, to na ile jest w stanie przywrócić przestępcę społeczeństwu? W jakich przypadkach resocjalizacja, może tak, jest najtrudniejsza, w jakich jest wręcz syzyfową pracą dla specjalistów?
2: Te elementy, które powodują, że jest syzyfową pracą, ja bym znalazł ich kilka. Pierwszym takim elementem może być na przykład sytuacja, w której ktoś całkowicie wyrósł i ukształtował się w środowisku, które nie dało mu żadnych takich elementów, które pokazywały mu, co jest obiektywnym dobrem, a co jest obiektywnym złem. Czyli byśmy kiedyś powiedzieli, że to jest takie środowisko zdemoralizowane, w którym na przykład ilość relacji, kwestia bliskości, kwestia docenienia w zasadzie nie istniała. Czyli osoba dana funkcjonuje na pewnym poziomie relacji, bardzo elementarnym, w którym liczy się tylko i wyłącznie mój zysk. I rzeczywiście tutaj to nawet trudno powiedzieć o resocjalizacji, tylko to jest taka konieczność w ogóle pierwszej socjalizacji, bo każdy z nas przechodzi pewien etap socjalizacji i myślę, że to jest tego typu element trudny. Na pewno trudnym elementem jest sytuacja, w której mamy do czynienia z różnego rodzaju zaburzeniami, na przykład zaburzeniami też intelektualnymi, ponieważ wtedy w ogóle proces resocjalizacji z perspektywy poznawczej jest trudny, on może być trudniejszy, ale także te sytuacje, kiedy mamy do czynienia z ciężkimi na przykład zaburzeniami psychotycznymi. Gdy mamy ciężkie na przykład psychozy i w wyniku psychozy ktoś popełnił przestępstwo, bardzo często wy jako też dziennikarze, to też zrozumiem, no informujecie nas jako społeczeństwo o tego typu sytuacjach, to jest też ważne. Ale co mnie bardzo cieszy, to taki mały trend, coraz rzetelniej, coraz lepiej to media robią, to taki mały ukłon w stronę dziennikarzy. Ale myślę, wiesz, na początek, że to są takie elementy szczególnie trudne, gdzie mamy jakieś obojętne, niezależne, może nie tyle obojętne, co niezależne od nas czynniki, które musimy przejść, żeby w ogóle dotrzeć do danej osoby z procesem resocjalizacji.
1: A co ma, Błażeju, takie decydujące znaczenie w przypadku resocjalizacji? Co ma największy wpływ na jej powodzenie albo też na porażkę? Co i dlaczego? Poproszę o takie wachowe wyjaśnienie.
2: No to zależy z jakim klientem, że tak powiem, mamy do czynienia, prawda? Jeżeli, podam przykład. Mamy takie badania, przez pewien czas byłem szefem, potem członkiem Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, tak w skrócie mówiąc. I w pierwszym raporcie, który opublikowaliśmy, to był raport, który polegał na zbadaniu ponad 200 spraw. To była pewna wyciągnięta próba z ponad 2000 spraw dotyczących właśnie wykorzystania seksualnego dzieci. Okazało się, że 60-70% sprawców, którzy dokonali tego typu przestępstwa, to byli ludzie, którzy popełnili ten czyn pod wpływem substancji psychoaktywnej, alkoholu albo innej substancji. I tutaj na przykład w procesie resocjalizacji my pierw musimy, żeby odpowiedzieć na pytanie, które zadałeś, dokonać bardzo konkretnej diagnozy tego, z czego wynika tak naprawdę dany czyn. Czy dany czyn wynika właśnie z tego, że ktoś moralnie tak naprawdę jest osobą, która nie ukształtowała się w jakiś sposób i on funkcjonuje na poziomie moralności, moje jest dobre, więc jest dobrze, twoje jest źle, więc dla mnie jest dobrze, prawda? Na tej zasadzie takiej elementarnej, bardzo niskiego poziomu moralności. Czy też mówimy tutaj na przykład o osobie, która ma na przykład zaburzenia określonych preferencji, na przykład seksualnych. Możemy mówić o osobie, która ma jakieś zaburzenia psychiczne, zaburzenia psychotyczne, czyli występują jakieś objawy takie typu psychoza i w końcu możemy mówić też o osobie, która popełnia przestępstwo w związku na przykład z jakimś uzależnieniem. I te elementy my musimy zdiagnozować, żeby następnie krok po kroku wypracować pewien proces terapii i resocjalizacji, bo tutaj terapia i resocjalizacja, one w pewnym momencie będą się przenikać.
1: A jakie słyszałeś takie największe mity albo po prostu bzdury zwyczajne na temat resocjalizacji i zasadności, też skuteczności?
2: Przede wszystkim takim mitem, który się bardzo często pojawia, jest takie stwierdzenie, że nie ma czegoś takiego resocjalizacji i resocjalizacja nie działa. Ja też rozumiem, że my patrzymy na resocjalizację z perspektywy takiej, że ktoś jedzie, nie wiem, do jakiegoś dużego zakładu karnego czy do aresztu, albo ogląda jakieś takie programy typu nie wiem, więzienie, typu nie wiem, ocela, prawda, tak, i tak, tak dalej, i dochodzi do przekonania, że to jest niemożliwe. Powiem tak, to nie jest zero-jedynkowe, prawda? Ja mogę podać przykłady ludzi, którzy, że tak powiem, resocjalizacji nigdy nie uchwycili i tak naprawdę są osobami z racji na przykład socjobiologicznych czy psychobiologicznych, które nie podlegają resocjalizacji. Mhm. Bardzo w 2013-2014 roku myśmy mówili o takiej grupie ludzi bardzo mocno przy okazji tworzenia ośrodka w Gostyninie, gdzie na przykład z perspektywy bardzo poważnych zaburzeń psychicznych te osoby, pomimo ponad 20 lat procesu terapii i resocjalizacji, u nich nie doszło do realnych zmian i nadal stwarzają zagrożenie. Ale możemy też powiedzieć o osobach, które, mówiąc wprost, jak to byśmy powiedzieli tak kolokwialnie, w kryminale spędzili po kilkanaście lat. Ba, ja poznałem ostatnio człowieka przy okazji pewnej uroczystości w jednym z zakładów poprawczych, który był wychowankiem tego zakładu poprawczego, uciekł z tego zakładu poprawczego, na tej ucieczce zabił człowieka, spędził 25 lat w więzieniu i on, wychodząc stamtąd, powiedział wprost: ja się zmieniam. I zmienił się totalnie. Obecnie jest studentem psychologii i pomaga ludziom uzależnionym. I można powiedzieć, nie, to na pewno on się tam ukrył, prawda? I on tam za chwilę coś z niego wyjdzie. Nie, to ja nie wiem, co wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo nie jestem Anatolijem Kaszpirowskim, prawda? Oczywiście. Więc nie potrafię tego powiedzieć. Ale wiem jedno, że są takie przypadki, gdzie mówimy o jakimś elemencie, który zadziałał, i mówimy o ogromnej zmianie. A są takie,

studentem psychologii i pomaga ludziom uzależnionym. I można powiedzieć, nie, to na pewno on się tam ukrył, prawda? I on tam za chwilę coś z niego wyjdzie. Nie, to ja nie wiem, co wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo nie jestem Anatolijem Kaszpirowskim, prawda? Oczywiście. Więc nie potrafię tego powiedzieć, ale wiem jedno, że są takie przypadki, gdzie mówimy o jakimś elemencie, który zadziałał i mówimy o ogromnej zmianie. A są takie...

0: pamiętam, jak mój profesor, promotor na studiach z resocjalizacji mówił, że recydywista to najlepszy skazany, bo przynajmniej wie, jak się zachować w zakładzie karnym, prawda?
1: Już wie.
0: Tak. Już wie, prawda? Natomiast też jest tak, że my w służbie więziennej, w ogóle w takiej formacji, jaką jest służba więzienna, od tak kilku lat widzimy spektakularne zmiany. To znaczy tam rzeczywiście taka wiedza dotycząca funkcjonowania psychospołecznego w instytucji bardzo mocno została zaaplikowana. Bardzo mocno zwraca się uwagę na przykład na to, jak do celi danej umieszczać konkretne grupy osób, tak? Czyli tutaj mamy choćby relację zawodową pomiędzy wychowawcą a psychologiem, że na przykład w danej celi nie może być takiej grupy osób, nie? Nie mogą być ze sobą, ponieważ tam będzie regularny konflikt. Ostatnio do nas na Akademii Pedagogii Specjalnej dotarła prośba o to, żebyśmy przeszkolili chociażby funkcjonariuszy służby więziennej w temacie spektrum autyzmu. Bo dzisiaj doskonale zdajemy sobie sprawę, niektórzy mówią, że to jest moda na autyzm. I myślę, że to nie jest kwestia mody, tylko to jest też kwestia świadomości i rzetelności narzędzi badawczych i diagnostycznych, jakie mamy. I jak ja się uczyłem resocjalizacji, studiowałem ją, potem przez szereg lat pracowałem też w oddziałach psychiatrii sądowej, to myśmy nie mówili w ogóle o zaburzeniach neurorozwojowych jako o pewnej specyficznej grupie zaburzeń, zakłóceń, które funkcjonują u osób, które mogą być na przykład izolowane z racji popełnionych przestępstw. Dzisiaj służba więzienna mówi wprost tak, mamy, nie tylko mamy ludzi, których rozpoznano, nie wiem, schizofrenię paranoidalną, niepełnosprawność intelektualną, ale mamy też inne zaburzenia neurorozwojowe, które powodują pojawienie się szczególnych, specyficznych zachowań, więc widzimy, że ta wiedza taka socjologiczno-psychologiczna, ona weszła za mury, i ona naprawdę, że tak powiem, tam jest konkretnie realizowana.
1: Resocjalizacja, jak czytam w fachowej literaturze Błażeju, jest prawem, a nie obowiązkiem skazanego. W sieci też czytam, że w krajowym systemie penitencjarnym są do wyboru takie narzędzia resocjalizacyjne jak praca, nauka, sport, kultura i oświata. Można korzystać także ze środków terapeutycznych, zarówno terapii grupowych, jak i indywidualnych. A co jeśli osoba osadzona w zakładzie karnym nie chce się resocjalizować? Co w takiej konkretnej sytuacji tak zwane państwo może tutaj zrobić? I kto ocenia i na jakiej podstawie, czy więzień został skutecznie zresocjalizowany?
0: No pamiętajmy, że dana osoba od zakładu karnego idzie na określony czas, tak? W przeciwieństwie na przykład, to być może do tego też dotrzemy, do działów psychiatrii sądowej, gdzie nie ustala się z góry czasu, natomiast z zakładu karnego dana osoba idzie odsiedzieć, mówiąc zupełnie kolokwialnie, wyrok, prawda? I mamy coś takiego jak pewnego rodzaju, nazwijmy to pewne gifty, tak? To znaczy, jeżeli ja wchodzę w proces resocjalizacji, czyli nie wiem. Już tak zupełnie powiem tak od czapy. Na przykład w niedzielę chodzę na mszę świętą. Nie jestem generalnie szczególnie wierzący, ale przynajmniej będę pokazał, że tam idę do kapelana. Chodzę na jakieś zajęcia, kółka literackie. Nie wiem, biorę udział w konkretnych projektach, które są realizowane na przykład, nie wiem, z jakimiś fundacjami. To ja wychowawcy, psychologowi i generalnie oddziałowemu daję do zrozumienia, że i dyrektorowi przede wszystkim zakładu karnego, że ja wchodzę w pewien proces resocjalizacji, ja tego chcę. Czy to jest szczere, czy to jest nieszczere? Mhm. Nie wiem, jak powiedziałem, kaszpirowskim nie jestem, ale generalnie ktoś idzie w tę stronę. Andrzej Widelec, że tak powiem, coś chyci, jak mówią na Śląsku, prawda? I może być tego typu sytuacja. Może być sytuacja też taka, osób, które powiedzą wprost, nie będę z wami rozmawiać, generalnie mundur, i tutaj powinny się pojawić teraz trzy kropki i nie będę używał różnych sformułowań, prawda? Nie będę miał z wami żadnej relacji, odsiedzę, do widzenia. Jeżeli pierwszy ten gość, który będzie wchodził w tą relację terapeutyczną, resocjalizacyjną, w momencie na komisji penitencjarnej ktoś może powiedzieć, kurczę, facet wyraźnie widać, że chce się zmienić i na przykład zmieniłem mu zakład zamknięty na zakład półotwarty, gdzie ten rygor jest zupełnie inny, a potem możemy powiedzieć, to będzie tak naprawdę zakład karny, ale w formie otwartej, bo taka forma też istnieje, gdzie ten kmieciek będzie mógł na przykład chodzić do pracy, bo taka forma też istnieje. Jak powiedziałeś, resocjalizacji, nazywana jest ona ergoterapią, notabene jedna z lepszych form chociażby resocjalizacji osób uzależnionych, które popełniły przestępstwa. Ale jeżeli taki gość powie wprost, mam was generalnie, nie powiem gdzie, ja tu odsiedzę i wyjdę i nie interesuje was, co ja będę dalej robić, to ja po prostu odsiedzę cały wyrok. Nie można człowieka zmusić do zmiany. To jest troszeczkę tak, jak właśnie w psychoterapii uzależnień, gdzie pracujemy z ludźmi, którzy też mogli popełnić na przykład pod wpływem różnych substancji przestępstwa, prawda? To jest tak, że my możemy przymusić kogoś do terapii uzależnień. Tak, formalnie tak. Ale fizycznie nie możemy powiedzieć człowieku, zmień swoje wewnętrzne przekonania i przyzwyczajenia, bo my ci każemy. Nie. Ja tego nie mogę formalnie zrobić. Podobnie z resocjalizacją. Ktoś chce wejść, mój kolega, który jest majorem służby więziennej i pracuje ze sprawcami najcięższych przestępstw seksualnych, mówi wprost, że oni na początku, na rozmowach motywujących, mówią wprost, tak naprawdę od was tylko i wyłącznie zależy, jak to będzie długo trwało. Co po tym będzie.

0: będzie. Mhm.
1: W Polsce, Bożeju, resocjalizacja jest obowiązkowa jedynie dla osób młodocianych, czyli do 21 roku życia. Mam aktualne dane? Tak to mniej więcej wygląda?
2: Znaczy, no, w tym momencie mówimy o osobach nieletnich.
1: Nieletnich, okej.
2: Popełniły czyn karalny, bo od 13 roku życia mogą trafić do ośrodków wychowawczych albo poprawczych.
1: Czyli zakładam, że im człowiek jest młodszy, tym ta szansa na resocjalizację jest większa, tak?
2: Tak,
1: a tak na marginesie właśnie też ostatnio wyczytałem w sieci, że 3 szwedzkie zakłady karne są właśnie dostosowywane pod kątem potencjalnego pobytu 13-latków. Dzieci mogą tam trafić już w sierpniu tego roku za poważne przestępstwa, jeśli w Sztokholmie przegłosowano, oczywiście zostanie też nowelizacja ustawy, obniżająca wiek odpowiedzialności karnej. Ten temat grzeje Szwedów bardzo mocno ostatnio, tak też wyczytałem. Nowe przepisy mają właśnie wielu krytyków. Jak sądzisz, dlaczego szczególnie zdemoralizowany, zły, bardzo niebezpieczny 13-latek za kratkami, odizolowany od reszty społeczeństwa, przymusowo resocjalizowany. Gdzie są wady?
2: No, przede wszystkim pojawia się pytanie dotyczące dlaczego, co się takiego stało. To znaczy, generalnie okres rozwojowy 13-latka jest tym momentem, kiedy z perspektywy jest taka skala rozwoju moralnego Kolberga. On pokazywał nam, przez jakie fazy moralne przechodzimy, tak? Co jest dla nas ważne. 13-latek dla 13-latka średnio, inaczej u dziewczyn, inaczej u chłopaków oczywiście, a dla niego najważniejsza jest grupa. I tak możemy powiedzieć, że ta osoba weszła na przykład w grupę, tylko z perspektywy 13-latka mnie jest trudno powiedzieć w tym momencie jako pedagogowi resocjalizacyjnemu, że ten młody człowiek może ponosić odpowiedzialność. Bo jeżeli mówimy o karze, to pierw mówimy o tym, że ta osoba ponosi odpowiedzialność, na bazie której ma być dolegliwość. Czyli ty masz odpowiadać i macie być niefajnie, można powiedzieć tak zupełnie w skrócie, nie? Z perspektywy 13-latka ja mam świadomość tego, że 13-latki popełniają, my nawet tego nie nazywamy w Polsce przestępstwem, tylko czynami karalnymi.

0: Mówimy o tym, że ta osoba ponosi odpowiedzialność, na bazie której ma być dolegliwość. Czyli ty masz odpowiadać i macie być niefajnie. Można powiedzieć tak zupełnie w skrócie, nie? Z perspektywy 13-latka ja mam świadomość tego, że 13-latki popełniają, my nawet tego nie nazywamy w Polsce przestępstwem, tylko czynami karalnymi. Karny, prawda? Ale z perspektywy dziecka my mówimy o osobie, której moralność się kształtuje. Profesor Marek Konopczyński, taki bardzo znany pedagog resocjalizacyjny, kiedyś na spotkaniu w Senacie, powiedział coś, co mnie bardzo zatrzymało, że my nie mówimy tutaj tak naprawdę o resocjalizacji tych młodych ludzi, tylko mówimy o ich w ogóle na początek socjalizacji. Ciebie i mnie, nie obraź się, ale moglibyśmy zresocjalizować, bo jesteśmy dojrzałymi facetami, którzy przeszli swoje w swoim życiu i być może coś im się, że tak powiem, rypnęło w postępowaniu i trzeba ich na nowo ukształtować, tak? Jakby wrócić do pewnej bazy. U młodego człowieka tak naprawdę tej bazy nie ma. Trudno mi powiedzieć w tym momencie, żeby ta osoba mogła ponieść odpowiedzialność karną. Mhm. My tą osobę powinniśmy tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie resocjalizacji, dopiero postawić na pewnym torze, znaleźć jej tor i dopiero pokazać jej, że ona może w tym torze funkcjonować. Ja nie twierdzę, że 13-latek nie może popełnić zbrodni.
1: Tak.
0: Z perspektywy oczywiście kodeksu karnego to nie będzie zbrodnia, bo tutaj każde słowo się liczy, ale z perspektywy oceny społecznej może to być zbrodnia. Tak, tego typu sytuacje znamy. Mhm. Ale odpowiedzialności karnej nie może ponosić człowiek, który jeszcze nie wie, co to jest słowo, nie rozumie pojęcia odpowiedzialności. Powinien, być może, tak jak w Polsce, my mówimy wtedy o oddziaływaniach

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam ponownie i zapraszam. Czy resocjalizacja zawsze jest skuteczna? Jak wskazują eksperci, nie zawsze. Jest to złożony proces, na którego powodzenie wpływa bardzo wiele czynników, a jego efekty nie są gwarantowane w każdym przypadku. Zwłaszcza osób szczególnie niebezpiecznych, zdegenerowanych, które mają na swoim koncie najcięższe przestępstwa. Co zrobić z takimi ludźmi, którzy też są częścią składową naszego społeczeństwa? Czy nad zabójcami, gwałcicielami, pedofilami mamy się litować w duchu szeroko pojętego humanitaryzmu, czy zasługują na drugą, trzecią, czwartą, nawet piątą szansę? O tym dziś w Drogowskazach. W roli eksperta dziś ze mną i z wami jest Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wykładowca akademicki, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam ciebie, Błażeju, po raz drugi.
2: Witaj, Michale, witam państwa serdecznie.
1: Skandynawskie więzienia opierają się na koncepcji resocjalizacji i normalizacji, a nie zemsty, tak czytam. Choć panujące tam warunki często nazywa się luksusowymi, no nie oznacza to też bezkarności, tak? System stawia na rygorystyczną dyscyplinę, edukację i pracę, co przynosi jeden z najniższych wskaźników recydywy na świecie, w Skandynawii, tak czytam. Skazani za poważne przestępstwa, w tym zabójstwa wielu osób, jak to ma miejsce w przypadku na przykład pana, pamiętasz pewnie Breivika na wyspie Utoja, mają tam warunki wręcz hotelowe. Czy to jednak, widzisz, nie jest przesada?

0: zauważają, że przestępcy w izolacji, żeby oni mieli nawet lepsze warunki niż na wolności. Przecież to budzi taką uzasadnioną złość tak zwanej opinii publicznej, nie? Że oni mają cieplarniane warunki.
1: Tak, chociaż myślę, że ten proces resocjalizacji skandynawski i ten, który mamy, bym powiedział, taki właśnie środkowoeuropejski czy europejski, on jest bardzo mocno powiązany z naszym postrzeganiem też kulturowym, tak? I Skandynawowie rzeczywiście inaczej podchodzą do tego procesu. I pamiętam tą dyskusję przy okazji Andrasa Breivika, pamiętam też bardzo ciekawą dyskusję psychiatrów na jego temat, bo on pierwotnie miał być skierowany do szpitala psychiatrycznego jako osoba niepoczytalna i tam doszło do bardzo poważnej dyskusji społecznej, głównie rodzin też, które były zaangażowane, ofiar młodych ludzi na wyspie Utoja, zabitych przez niego. I rzeczywiście tam jest taka sytuacja związana chociażby z tym, że tam z tego co pamiętam nie ma chociażby kary dożywotniego pozbawienia wolności, tylko jest kara maksimum 21 lat i ona może być wydłużana. I rzeczywiście ten system skandynawski, on wzbudza w nas takie emocje. Pamiętam moje koleżanki, które były na wizytacjach różnych w zakładach karnych w Norwegii, w Szwecji i rzeczywiście to jest zaskakujące. Pewnie nie ma jednej odpowiedzi na to. Na pewno polski system penitencjarny z tej perspektywy, bym powiedział, filozoficznej może tutaj bardzo dużo czerpać. Też przede wszystkim dlatego, że następuje rzeczywiście bardzo mocne inwestowanie w tego człowieka i my to widzimy też z perspektywy dyskusji chociażby o Gostyninie, tak? Gostynin, który jest takim granatem, którego nikt nie chce, mówiąc zupełnie wprost.
0: Prawda. Jeszcze o tym powiem.
1: Tak, później. Pewnie tak. Natomiast chodzi mi o to, że to jest takie miejsce, które rzeczywiście jest takim miejscem troszeczkę zapomnianym. Na terenie, nie wiem, Niderlandów, na terenie też Niemiec, czy na terenie właśnie Skandynawii, my mamy ośrodki, które są dedykowane osobom, które popełniły najczęstsze przestępstwa, jakieś najcięższe przestępstwa seksualne i resocjalizacja tam polega bardzo mocno, i teraz być może niektórych zszokuje, ale na inwestowaniu w tych ludzi. To znaczy na inwestowaniu w ich zmianę, tak? W takim konkretnym pokazaniu, że zmiana w tym człowieku jest realna i możliwa, prawda? Właśnie nie poprzez wprowadzenie kolejny raz elementu dolegliwości, czyli macie, mówiąc wprost, boleć od każdej strony, prawda? Takie doświadczenie egzystencjalnego bólu, że masz być tutaj izolowany. Nie, tylko jest to sytuacja, w której my pokazujemy ci, że zmiana w tobie jest możliwa. Tak? Czyli pokazywanie takiego elementu, w którym my odnajdujemy w tobie element pozytywny i chcemy go jakby w ten sposób jakby wypunktować do góry, żeby pokazać, że na bazie tej zmiany jest to możliwe.
0: W sieci czytam, Błażeju, że zbyt rzadko sądy w Polsce orzekają kary alternatywne do więzienia, takie jak na przykład dozór elektroniczny, grzywna, ograniczenie wolności czy prace społeczne. W przypadku samych kar więzienia za mało jest możliwości odbywania kar w zakładach półotwartych i otwartych, gdzie skazany nie jest tak mocno izolowany od codzienności, od społeczeństwa. Czy podpiszesz się pod taką diagnozą? Jak można by było to zmienić? A może sędziowie po prostu, no, nie chcą też ryzykować, prawda? Wsadzimy gościa za kratki i tyle. Będzie spokój na kilka lat, prawda? Na tej zasadzie. Taka filozofia.
1: Na pewno taka filozofia mówiąca w ogóle w polityce penalnej od wielu lat widzimy taką politykę i myślenie, że złapać, skazać, zapomnieć. I to dotyczy tak naprawdę bardzo wielu rodzajów przestępstw. Dlatego my na przykład w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo mocno zwracamy uwagę na to, że konieczna jest resocjalizacja postizolacyjna, na przykład najcięższych przestępców, tak?
0: Dokładnie.
1: Nie wiem, podam przykład, znowuż taki być może, żeby państwo nie usnęli przy moim głosie, to taki mocniejsze przestępstwa pedofilne, prawda? Czyli osoba, która wykorzystała seksualnie osobę poniżej 15 roku życia. Każda tego typu zbrodnia wzbudza w nas największy sprzeciw słuszny, największy bunt, największą złość i agresję, tak? Różne myśli się w tym momencie pojawiają, prawda? Kto oglądał Czas zabijania według Johna Grishama, wie o tym, co człowiek wtedy myśli. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ten człowiek w pewnym momencie wyjdzie z zakładu karnego. I oczywiście można mówić o karze śmierci i tak dalej. Polska jest tym, z mojej perspektywy bardzo dobrze, jest tym krajem w tej przestrzeni socjokulturowej, który nie dopuszcza kary śmierci. I to jest moje przekonanie bardzo mocno głęboko osadzone. Więc ten człowiek kiedyś z perspektywy formalno-prawnej wyjdzie. Kara dożywotniego pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne dopiero w Polsce jest od niedawna. Przez szereg lat to były kary do 12 lat pozbawienia wolności. Więzienie, zakład karny, tak, u części osób doprowadza do pewnej zmiany jakiejś, tak? Ale to nie jest miejsce, które wychowuje świętych. To nie jest miejsce takie, że ta osoba po 12 latach wyjdzie i powie, słuchajcie, ja się nawróciłem, generalnie chcę być teraz przykładnym człowiekiem, prawda? W ogóle to będę wyjadę nie z Czerwonym Krzyżem i będę pomagać w Syrii. Nie, te osoby, one tam są poddawane w zakładzie karnym resocjalizacji i terapii, ale pojawia się pytanie, co dalej? Bo jeżeli ja przez, na przykład, jestem, nie wiem, skazany i odbywam karę w ośrodku terapeutycznym zakładu karnego, bo w zakładzie karnym można odbywać karę w tak zwanym systemie terapeutycznym, gdzie nie byłem niepoczytalny, tylko miałem świadomość popełnionego czynu, ale jakieś zaburzenia psychiczne, wspomniałeś o socjopatii, psychopatii, tak w skrócie możemy powiedzieć, jestem w oddziale terapeutycznym i wychodzę z tego oddziału terapeutycznego w pewnym momencie na wolność. Idę do

0: poradni zdrowia psychicznego i mówię: dzień dobry, bo ja wyszedłem z zakładu karnego, nazywam się Kmieciak Błażej i ja tam miałem taką terapię intensywną i teraz chciałbym iść do psychologa. Super, świetnie, brawo. Wie pan co, za 3 miesiące mamy wizytę. I tu jest problem, że my nie mamy takiego myślenia, że to resocjalizacja postizolacyjna jest też jest inwestowanie w bezpieczeństwo. Tu myślę, że jest przede wszystkim
1: zgadzam się
0: poważny
1: z tobą.
0: Problem.
1: Tak, tak. A czy w ogóle cokolwiek da się zrobić, Błażeju, żeby zakład karny, więzienie nie demoralizowało, bo bardzo często tak się dzieje i człowiek wychodzi z niego, z tego więzienia, jeszcze gorszy niż do niego wchodził. Tak też się zdarza niestety. A do tego jeszcze mogą dojść, tak sobie to wyobrażam, traumy, wiesz, PTSD i tak dalej, tak? Jeśli więzień nawet nie wyjdzie zdemoralizowany, to właśnie psychicznie mocno poturbowany. Trochę to jest błędne koło, prawda?
0: Jest taka książka Patryka Galeskiego, pewnie kojarzysz Jana Kaczkowskiego. Mhm. I Kaczkowski był księdzem, nie żyje od 10 lat, ale on był też osobą, która bardzo mocno zajmowała się osobami właśnie zdemoralizowanymi i mocno inwestował właśnie w nich poprzez pracę w hospicjum. Chłopaki, którzy generalnie byli właśnie uczniami zawodówek, wąchali różne rzeczy, oni zabierali do hospicjum, żeby pracowali z ludźmi, którzy umierają. I dla nich to była zupełnie perspektywa taka, takie właśnie, bo oni potrzebowali, mieli zapotrzebowanie na stymulację, jak niektórzy psychologowie by powiedzieli, no to tam mieli taką stymulację, że wychodzili i normalnie funkcjonować nie mogli. On ich w ten sposób zmienił i Patryk Galeski, on ma teraz taki kapital, on spędził chyba 6 lat łącznie w zakładzie karnym, ale w rozmowie synek z Piotrkiem Żyłką, taka fajna, bardzo ciekawa książka, synek księdza Jana, dość prowokacyjny tytuł, ale no, polecam bardzo tą książkę. Tam jest taki bardzo poważny rozdział dotyczący tego, jak Patryk przygotowuje się, żeby wrócić do zakładu karnego, żeby odbyć resztę kary. W nim nastąpiła totalna zmiana. On był obecny przy śmierci kobiety, był obecny przy przewijaniu ludzi. Młody, można powiedzieć, kryminalista, który nagle spotyka człowieka w jego naprawdę totalnej odsłonie, prawda? Wiecie państwo, to tam nie da się grać, tam nie da się gry psować, bo śmierć jest śmiercią. Zapach człowieka umierającego, czy zapach człowieka chorego, może nie chcę tutaj poniżać czyjejkolwiek godności, nie, wręcz przeciwnie, ale tego się nie da udawać. I on w pewnym momencie już po tej resocjalizacji w hospicjum dostaje kwity z sądu i mówią: słuchaj, musisz wrócić na, nie wiem, 4 czy 6 lat. I on się przygotowuje do tego i się panicznie boi, prawda? I on akurat był wyposażony, że tak powiem, w relacje już tam, prawda? Nie da się w zakładzie karnym oczywiście porównać jednej osoby do drugiej pewnie, tak? Też zakłady karne są różne. Mamy, nie wiem, Białołękę, która jest ogromnym zakładem karnym. Mamy mały, nie wiem, zakład karny na Kraszewskiego w Łodzi. To są inne jednostki penitencjarne. I pewnie tutaj penitencjarystycy by się lepiej wypowiedzieli niż ja, ponieważ ja nie pracuję w zakładach karnych. Natomiast myślę, że bardzo dużo w służbie więziennej się zmieniło. Polecam państwu książkę i rozmowy w ogóle z panią pułkownik Danusią Augustyniak, która była wicedyrektorem zakładu karnego na Białołęce. I ona tam opowiada, ja w swojej książce 30 lat za murami, czy 30 lat za klatkami, przepraszam, już chyba w ten sposób, ona opowiada o tym, jak inwestowała w to, żeby ci ludzie w zakładzie karnym spotykali ludzi z zewnątrz. I dla nich bardzo często to jest taka perspektywa mówiąca, kurczę, ten świat jednak poza jest. Jest. Aczkolwiek znowuż, to nie jest, ja nie chcę teraz przeidealizować tego, że państwo teraz pomyśleli, tam są aniołki, baranki, prawda? Nie. Tam są ludzie, którzy są skazani za popełnione przestępstwa. Rolą państwa, rolą systemu penitencjarnego jest to, żeby pokazać im perspektywę, w której mówimy, nie musisz tu człowieku wrócić.
1: Właśnie, kto ma pokazać tę perspektywę? Podobno w Polsce pracuje jeden wychowawca na kilkudziesięciu skazanych, czasem nawet na 100. W Skandynawii, do której jeszcze raz pozwolę sobie na moment wrócić, to relacje, jak czytam w sieci, 1:1. A czasem na trudnego więźnia przypada więcej niż jeden wychowawca. Dlaczego w Polsce, Boże, tak to wygląda i jak to wpływa na skuteczność resocjalizacji, że są te braki kadrowe? To jest wszystko kwestia pieniędzy znowu?
0: Ja myślę, że to jest kwestia, osobiście takie jest moje takie przekonanie, też rozmów z kolegami z studiów, którzy poszli do pracy w służbie więziennej. Ja nigdy nie miałem takiego pomysłu z racji słabego wzroku. Wiedziałem, że mnie po prostu nie przyjmą i bym się czuł jak Marek Kondrat w Killerze, któremu tam wyjechało 200 więźniów i nie zauważył tego. Ale to tak z dystansem troszeczkę. Natomiast zmierzam do tego, że jak moi koledzy szli w 2005-2006 roku do służby, to oni wchodzili już w taki etap podchorążych i ten etap możliwości rozwoju był troszeczkę inny niż przez następne lata. I przez bardzo długi czas wydaje mi się, że właśnie te ostatnie lata w służbie więziennej, to były takie o tyle zaniechania, że wielu ludzi tak naprawdę nie miało perspektywy i pomysłu na siebie. No bo pomysł na siebie polegający tylko i wyłącznie na tym, że ja będę, nie wiem, na jednym odcinku, czy będę wykonywał dane działania przez, nie wiem, 20 lat i te działania naprawdę nie są łatwe, bo klient nie jest łatwy, to tak naprawdę nie jest motywujące, tak? Ten element pieniędzy, on jest ważny, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest jeden tylko element. Drugim elementem jest tak naprawdę możliwość realnego rozwoju.

0: I w momencie, w którym tak naprawdę idzie na przykład absolwent resocjalizacji, on widzi, że tak, ja zaczynam pracę, nie wiem, jako wychowawca, młodszy wychowawca, ale nie wiem, oni dają mi możliwość przejścia do takiego oddziału, czy do innego oddziału. Mam możliwość zrobienia takiego kursu, na przykład nie socjoterapeutycznego i innej pracy z osadzonymi, prawda? Bo na przykład na oddziałach terapeutycznych, owszem, mamy cele, i ci ludzie są izolowani, ale tam personel na przykład nie chodzi w mundurze i mówi do osadzonych, są ich pacjentami. I to jest znowuż inny rodzaj pracy. Więc z mojej perspektywy jednak jest tak, że oprócz tego elementu kasy, mówiąc zupełnie wprost, liczy się też element tak naprawdę pomysłu na siebie jednak w bardzo specyficznej służbie. Bo to jest służba, która działa na rozkaz.
1: Moje ostatnie pytanie na koniec drugiej części drogowskazów. A dlaczego tak jest, że zaostrzenie przepisów prawnych, nawet świadomość nieuchronności kary, nie skutkuje zmniejszeniem się liczby przestępców oraz też nie ma związku ze skutecznością resocjalizacji, bo tak wynika z badań? Wiesz, kto jest złym człowiekiem, zdemoralizowany może w ten sposób i ma w planach popełnienie przestępstwa, to i tak je popełni i nic go od tego nie odwiedzie. No tak to należy rozumieć, czy to jest też takie trochę uproszczenie z mojej strony?
0: To jest tak, że my proponując ostrzejsze kary zakładamy, że potencjalni sprawcy znają kodeks karny.
1: Ja jestem
0: socjologiem prawa i badam, jak prawo działa w społeczeństwie, ale moja jednak wiara i nadzieja w to, że potencjalni przestępcy znają kodeks karny lepiej niż dobry adwokat, jest jednak mała. To znaczy my zakładamy, że jeżeli podwyższymy karę pozbawienia wolności za dany czyn, to ta osoba powinni, nie, to ja tego nie zrobię.
1: Tak,
0: bo ostatnio Sejm i prezydent w ogóle przyjął kodeks, nowelizację kodeksu karnego, dziennik ustaw, numer i tak dalej. No nie, ja oczywiście to trywializuję, ale dla naszej rozmowy troszeczkę, ale to tak nie działa. To znaczy, drogi prowadzące do przestępstw są bardzo różne, tak? To znaczy, jest w ogóle też tak, że wspominałeś o tym na początku naszej rozmowy. Nikt nie rodzi się, był taki film Urodzeni Przestępcy, prawda? To nie jest tak, że my się rodzimy jako źli ludzie. To nie jest tak, że my się rodzimy jako ci słynni psychopaci, którzy tylko już w przedszkolu myślą, co zrobić komuś. Tak, na etapie przedszkola my możemy zauważyć pewne zachowania, które są niepokojące.

nikt nie rodzi się, to był taki film Urodzeni Przestępcy, prawda? To nie jest tak, że my się rodzimy jako źli ludzie. To nie jest tak, że my się rodzimy jako ci słynni psychopaci, którzy tylko już w przedszkolu myślą, co zrobić komuś. Tak, na etapie przedszkola my możemy zauważyć pewne zachowania, które są niepokojące.

0: agresywnych, ale ten dzieciak nie jest zły dlatego, że on się taki urodził, prawda? I od tego etapu tak naprawdę my musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co prowadziło do przestępstwa. Ostatnio była sprawa, wróciła sprawa świętej pamięci Kamilka z Częstochowy i mnie coś podkusiło, żeby przeczytać troszeczkę informacji o tym ojczymie, czy nie wiem, czy to ojczym do końca, ale mężu tak. mamy Kamilka, o jego historii. Teraz chcę, żeby państwo zrozumieli. To nie jest tak, że ja teraz wchodzę w rolę obrońcy tego człowieka, że on w ogóle został skrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości miał czelność skazać go za zabicie dziecka. Nie. On powinien ponieść surową odpowiedzialność karną za czyny, które zostały mu udowodnione. To nie ulega żadnej kwestii. Ale w procesie resocjalizacji teraz my musimy wziąć pod uwagę także, że ten facet od dzieciństwa był gościem, który doświadczał uzależnienia bliskich, totalnej samotności, wychowywania się w środowisku, które było środowiskiem przemocowym, w ogóle podejmowania działań, które od początku były działaniami, można powiedzieć, z perspektywy zewnętrznej, zdemoralizowanej, przestępcze, prawda? Mhm. On funkcjonował w środowisku, w którym liczyła się tylko, nie wiem, wulgarność, brutalność, przemoc. Tak, zyski, straty. Moje zyski, twoje straty i tak powinno być. Mhm. I znowuż, to nie jest usprawiedliwienie, bo to nie jest fakt, że on teraz w takim razie był niepoczytalny, bo on był skrzywdzony. Przecież pamiętam, że jeden ze słynnych sprawców przestępstw seksualnych tak się tłumaczył. Krzywdziłem dzieci, bo sam byłem krzywdzony w dzieciństwie. To jest element ważny dla nas diagnostyczno-terapeutycznie, ale nie z perspektywy odpowiedzialności karnej. Ale właśnie odpowiedzialność karna musi brać pod uwagę też wiedzę właśnie psychologiczną, psychopatologiczną, po to, żebyśmy podjęli próbę tego, żeby on nie wrócił do tego w przyszłości.
1: Rozumiem. Czy więzienie demoralizuje jeszcze bardziej osadzonego w nim człowieka? Czy zakład karny to taki trochę jakby hotel dla przestępców? Co zrobić, żeby nie przybywało recydywistów? Kto zajmuje się sprowadzaniem złych ludzi, tak zwanych zdemoralizowanych, na dobrą drogę? Jak chronić się na przykład przed chorymi psychicznie przestępcami po pełnym odbyciu kary przez nich? O tym między innymi dziś z moimi pytaniami mierzy się Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Błażej jest wykładowcą akademickim, między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Błażejem wracam już za chwilę, jeszcze w trzeciej części Drogowskazów. Zapraszamy.
2: Reklama. Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama. SK Rok

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Michał Poklękowski, zapraszam Was jeszcze do wysłuchania trzeciej, ostatniej części Drogowskazów. Ze statystyk wynika, że około 60% polskich więźniów po odbyciu kary ponownie w swoim życiu popełnia jakieś przestępstwo, a z czego około 20% już w pierwszym roku po wyjściu zza krat. Czasami tak drastyczne jak Stefan W., który w Gdańsku, jak pamiętacie, kilka lat temu zabił prezydenta Pawła Adamowicza. Ktoś powie, że wychodzi na to, iż resocjalizacja przestępców za bardzo nie działa. Jakie są fakty w tej sprawie? Dziś z moim gościem przyglądam się temu tematowi w roli eksperta. Ze mną i z Wami cały czas jest Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Błażej jest wykładowcą akademickim, m.in. w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Błażeju, w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, tak zwanym Ośrodku dla Bestii w Gostyninie, przebywają najgroźniejsi polscy przestępcy seksualni, wielokrotni mordercy, którzy po odbyciu kary więzienia nadal mogą stanowić wysokie zagrożenie dla społeczeństwa. Czy ci ludzie też są tam poddawani Bożej resocjalizacji? Czy są tam i zawsze będą wyłącznie przestępcy nie rokujący żadnych nadziei? I czy słusznie nazywamy ich bestiami? Ja bym się na przykład czuł lepiej, gdyby takie jednostki po świecie już nie chodziły, nawet w zamknięciu, i nie boję się o tym mówić.
2: Jasne. Myślę, że gdy nazwiemy te osoby bestiami, to jest nam paradoksalnie łatwiej.
1: Tak, tak.
2: Ja domyślam się, na Akademii Pedagogiki Specjalnej mieliśmy konferencję pod tytułem Człowiek nie jest bestią. A bardzo celowo ten tytuł zresztą troszeczkę ja sprowokowałem, bo też w ostatnim czasie miałem okazję zawodowo być w Gostyninie i w Czersku z wizytacją Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Mogę na pewno powiedzieć, że tam są osoby, które w wielu wypadkach popełniły bestialskie czyny. Tak, to nie ulega żadnej kwestii. Rzeczywiście sam jako badacz, działacz praw, ochrony praw człowieka nie nazywam tej grupy osób bestiami, ponieważ uważam, że to jest strasznie idealistyczne i naiwne, ktoś powie, i możemy o tym podyskutować, ale gdzieś mam takie przekonanie i nadzieję, że w każdym tkli się chociaż mikron czegoś dobrego, mikron nawet, nie? Co nie znaczy, że gdyby nagle wszystkie osoby z Gostynina wyszły, ja czułbym się z tym bezpiecznie. Nie, pewnie nie czułbym się, aczkolwiek muszę powiedzieć, bo być może nie wiesz ani ty, ani radiosłuchacze, to tylko powiem, że z Gostynina rzeczywiście Gostynin opuściło niespełna 20 osób.
1: Tak, tak, tak.
2: I rzeczywiście to nie jest tak, że tam są osoby, które nie rokują w procesie terapii czy resocjalizacji. Nie, są tam takie osoby, powiem więcej, z osobami takimi też rozmawiałem. Na pewno mamy tam kilka grup osób, natomiast Gostynin to też od razu, by państwo zrozumieli, tam nie przybywają z założenia przynajmniej ludzie chorzy psychicznie. Czyli jeżeli mieliśmy ostatnio bardzo słynną, to też zobrazować sprawę na Uniwersytecie Warszawskim, dramatyczną, potworną, niepojęcie bolesną, i tam młody człowiek, który z tego co wiem już jest wyrok, pozbawił życia pracowniczkę Uniwersytetu Warszawskiego. Uznano, że ta osoba popełniła ten czyn w stanie niepoczytalności, czyli my nie możemy tej osobie, jak kodeks karny mówi, przypisać winy. Jeżeli ta osoba była nieświadoma popełnianego czynu z powodu doświadczenia objawów choroby psychicznej, ona nie może ponieść odpowiedzialności karnej, ale to nie znaczy, że ona nie jest izolowana. Tak jest. I powiem więcej, tak jak już zaznaczyłem wcześniej, w ośrodkach psychiatrii sądowej sąd nie ustala z góry czasu, jaki ta osoba będzie spędzać w danym ośrodku. Podobnie jest w Gostyninie, ale w Gostyninie z założenia nie ma takiej grupy osób. W Gostyninie są ludzie, którzy odbyli karę pozbawienia wolności i właśnie na etapie analizy wychowawczo-psychologiczno-penitencjarnej widać, że te osoby po właśnie też popełnieniu bardzo poważnych przestępstw, bo na przykład wspomniany przez ciebie Stefan W. nie mógł trafić do Gostynina, formalnie rzecz biorąc, ponieważ jego wyrok karny był, mówiąc zupełnie kolokwialnie i wprost, za niski dla Gostynina. To nie był taki wyrok, tak? My wiemy, wszystko wskazuje na to, na podstawie analizy, że u tego człowieka w trakcie odbywania kary pojawiły się bardzo poważne zaburzenia psychiczne. On zresztą, z tego co pamiętam, pewną część czasu odbywania kary przebywał w zakładzie

0: psychiatrycznym, natomiast on nie kwalifikował się zgodnie z ustawą gostynińską. Rozumiem. Tam, nie? Mhm. Natomiast rzeczywiście w Gostyninie proces terapii, resocjalizacji, mogę państwu powiedzieć, jest bardzo intensywny. To znaczy, jeżeli mamy na przykład sprawcę przestępstwa seksualnego, który popełnił czyn pod wpływem jakiejś substancji psychoaktywnej, to on co tydzień ma jedną albo dwie formy terapii z seksuologiem, z psychoterapeutą, ma psychoterapię grupową i ma psychoterapię uzależnień. I to jest bardzo intensywny proces terapii. Czy on jest skuteczny? Naprawdę zależy to jednostkowo. Tutaj musimy jednostkowo, ja rozmawiałem z wieloma osobami, pacjentami, ustawa nie nazywa tych osób pacjentami, tylko osobami stwarzającymi ryzyko czy zagrożenie. Natomiast no, traktujemy ich jako pacjentów. Są ludzie, ja podam przykład nawet człowieka, no ogólnie powiem, więc nie można go zidentyfikować, który w rozmowie powiedział, ja wiem, że nie powinienem stąd wychodzić. I to już jest świadomość terapeutyczna bardzo, bardzo duża.
1: A właśnie odnośnie tego, Błażeju, kto na jakiej podstawie trafia do ośrodka w Gostyninie, jest bardzo wiele wątpliwości, także ze strony karnistów, tak, prawników. Eksperci zastanawiają się, czy to bardziej szpital psychiatryczny, czy może więzienie bardziej, tak, że łamane są tam prawa człowieka. Czy mógłbyś tak krótko i fachowo wyjaśnić, o co tutaj chodzi z tymi wątpliwościami?
0: Wątpliwości przede wszystkim polegają na tym, że sami pacjenci mówią wprost, że my tu jesteśmy bezprawnie. Wszedłem do jednej z sali i kilku pacjentów do mnie podeszło i powiedziało wprost, proszę pana, my jesteśmy osobami, które są osobami wolnymi. My nie powinniśmy tutaj nigdy przebywać. To była cała dyskusja 2013-2014 rok, kiedy wiedzieliśmy, że Mariusz Trynkiewicz i Leszek Pękalski, dwie najbardziej znane osoby, o których możemy mówić, że one wychodzą po 25 latach pozbawienia wolności, prawda? I te osoby właśnie, tak jak powiedziałem, one z racji też doświadczenia różnych zaburzeń psychicznych, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń preferencji seksualnych, tego typu kwestii, one nie weszły niejako w tryby resocjalizacji, nie uległy procesowi resocjalizacji. Na podstawie badań te osoby stwarzały bardzo poważne ryzyko popełnienia przestępstwa znowuż na wolności, tak? Mamy tam tego typu grupy osób. Natomiast to, co budzi na przykład wątpliwości związane z poszanowaniem praw człowieka, są sytuacje, kiedy ktoś na przykład wychodzi z zakładu karnego, otrzymuje, bo w ustawie gostyńskie mamy do wyboru albo Gostynin, albo terapię wolnościową. I dostaje tak zwany nadzór prewencyjny w postaci terapii wolnościowej i on chce go odbyć, ale nie ma gdzie. I nagle okazuje się, że on musi iść do Gostynina, ponieważ on nie realizował obowiązku, jaki nałożył mu sąd. I tu mamy do czynienia z bardzo poważnym naruszeniem praw człowieka. Bo mamy potencjalnie człowieka, który może być w warunkach wolnościowych. Bo jedno z form na przykład terapii jest terapia uzależnień albo terapia seksuologiczna. Ale w Polsce na przykład terapii seksuologicznej dla sprawców przestępstw seksualnych w warunkach wolnościowych my poza kilkoma dosłownie przypadkami Ministerstwo Zdrowia nas informowało o 6 takich miejscach, tak? My nie mamy takich miejsc. Na przykład gdybym mieszkał w Olsztynie, nie miałbym gdzie jeździć poza Warszawą. Jak mieszkam w Łodzi, to jeszcze mogę sobie jeździć na Dolną do Warszawy, bo ośrodek na Dolnej taką terapię prowadzi. I tu jest rzeczywiście bardzo poważny problem. Inną kwestią jest kwestia warunków, jakie tam są. Gostynin był przewidziany maksimum dla 60 osób. Ja nie pamiętam teraz dokładnie statystyk, ale z tego, co pamiętam obecnie po uruchomieniu ośrodka w Czersku, czyli filii ośrodka w Gostyninie, w samym Gostyninie mamy z tego, co pamiętam, około 70 paru osób. W Czersku jest ponad 30 i już się myśli o kolejnym ośrodku. Tu jest rzeczywiście kwestia warunków. To miał być dedykowany szpital, w którym poddawani są procesowi resocjalizacji połączonej z intensywną psychoterapią pacjenci w pewnych specyficznych strukturach prawa, bym tak powiedział bardzo ogólnie, ale nie chcę państwa zanudzać relacji między prawem cywilnym a prawem karnym, więc zostawię to. Natomiast wyszła nam sytuacja taka, w której my mieliśmy przeludnienie. Jeszcze 2-3 lata temu były sytuacje buntów, protestu pacjentów z racji chociażby na warunki, w jakich przebywają. Bo rzeczywiście pacjenci mówią też wprost, ja będąc w zakładzie karnym wiedziałem, kiedy z niego wychodzę, a tu nie wiem, bo znane są przypadki sytuacji, gdzie ktoś ma pozytywną opinię personelu Gostynina, a sąd i tak go nie zwalnia. I tu mówimy rzeczywiście o naruszeniach praw człowieka. Ostatni raport Rzecznika Praw Obywatelskich mówi na przykład o naruszeniu w postaci braku realnej obecności adwokata, który będzie bronić tego człowieka. Z perspektywy takiej społecznej my tego człowieka możemy, jeżeli nam łatwiej z tym nazywać go bestią, we mnie jest niezgoda na to, ale to nie jest najważniejsze, że we mnie na to jest niezgoda. Ale nawet jeżeli kogoś nazywamy w taki sposób, możemy o tym przy kawie podyskutować, to i tak ten człowiek ma prawo do obrony. Dlaczego? Bo właśnie jeżeli my nie chcemy się zachowywać jak bestie, to naszym obowiązkiem jest dać temu człowiekowi możliwość realnej obrony.
1: Realnej obrony, tak.
0: I niestety

0: my na podstawie analiz widzimy, że ta obrona jest, ale nierealna, bo na przykład adwokaci nie jeżdżą do tych pacjentów.
1: Nie jeżdżą, bo nie zostają tam wpuszczeni?
0: Nie, nie. Adwokat ma pełne prawo, żeby wejść do takiego miejsca. My widzimy to też na przykład w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, już tutaj na przykładzie sytuacji, kiedy nie każdy z nas może z powodu choroby psychicznej być leczony w szpitalu bez zgody, jeżeli zagraża sobie albo innym.
1: Tak, tak, tak.
0: I wtedy też mam obowiązek, sąd ma obowiązek wyznaczyć mi adwokata i wyznacza. Tylko znowuż, ten adwokat nie przyjeżdża często do pacjenta. Dlaczego? Bo widzicie państwo, w nas jest nadal ogromny lęk przed chorobą psychiczną. On socjologicznie jest może uzasadniony i tak dalej. Mam wrażenie, że my go coraz lepiej rozumiemy, ten lęk, tą obawę i łatwiej nam walczyć ze stygmą, ale niestety jest tak, że mówimy tutaj o tej grupie pacjentów, która często nie jest zbyt dobrze traktowana.
1: Większość znanych badań naukowych prawie jednoznacznie stwierdza, Błażeju, że istnieje bardzo nikła szansa na to, aby osoby przebywające w instytucjach zamkniętych w zakładach karnych powyżej 3 lat miały szansę normalnego funkcjonowania z ludźmi i wśród ludzi w środowisku pozawięziennym. Jak takie osoby wspierać na wolności? Trochę już o tym powiedziałeś, ale to jest też, myślę, że ważny aspekt naszej dzisiejszej rozmowy. Co państwo ma im do zaoferowania, żeby zmniejszyć ryzyko, że znów wejdą na przestępczą ścieżkę po wyjściu z zakładu karnego?
0: Jest taki film z Sandrą Bullock, ja nie pamiętam jej nazwy ostatniej, gdzie ona po kilkudziesięciu latach zabójstwa policjanta wychodzi na wolność. Ciekawy film, natomiast ona trafia na kuratora, który tylko po niej, przepraszam za wyrażenie, jedzie. To znaczy on tylko jej mówi wprost, z łaskawości państwa wyszłaś wcześniej z zakładu karnego i masz teraz się trzymać i pilnować. To jest taka forma rygorystyczna. Podam drugą formę, która zawiera konkretne normy, konkretne zasady, ale jednocześnie wspiera. To jest bardzo często sytuacja osadzonych, którzy popełnili przestępstwo i są osobami uzależnionymi. I to jest w ogóle największe ryzyko, że ten człowiek wyjdzie za mury i on, przepraszam za sformułowanie, już powiem tak po ludzku, popłynie. To znaczy, że on wejdzie do pierwszego lepszego sklepu z zielonym logo, żeby nie lokować produktu i on po prostu kupi sobie nie piwo zero, tylko wódkę. I on pewne mechanizmy, które on wypracował, skontrolował, one nagle puszczą. Jest coraz więcej różnych organizacji pozarządowych, które właśnie powinny, i tutaj z perspektywy państwa mamy konkretną rolę, bo to nie chodzi teraz o to, żeby państwo zabezpieczyło nam pewne elementy w postaci takiej, że my stworzymy takich, nie wiem, strażników miłosierdzia, którzy będą na bramce, po prostu dzień dobry, my jesteśmy tutaj zatrudnieni przez państwo, my ci pomożemy. Nie. Rolą państwa jest, według mojej oceny, wspieranie organizacji pozarządowych, które będą miały możliwość wejścia do zakładu karnego. Tam rozmowy z tymi ludźmi i to się dzieje już rzeczywiście bardzo fajnie, bardzo ciekawe fundacje są i tak naprawdę na podstawie tego dadzą im perspektywy na zewnątrz. W Łodzi pamiętam, jak kończyliśmy studia, mój przyjaciel brał udział w takim stowarzyszeniu, jakoś tam jako wolontariusz. Oni regularnie jeździli do zakładów karnych, regularnie rozmawiali w ramach meetingów, grup z ludźmi, którzy byli osadzeni, ale kiedy każdy z nich wychodził, to na nich tak naprawdę czekali już ludzie, których oni znali. Oni dawali im konkretną perspektywę. Konkretne możliwości. Nie na zasadzie takie, że my ci wszystko dajemy, masz tutaj milusio, fajnie i tak dalej i ty się niczym, człowieku, nie przejmuj. Nie. Prawdziwa relacja wychowawcza polega też na tym, że ja sam siebie na pewnym etapie wychowuję i ja mam obowiązek od siebie wymagać. To jest właśnie element taki, gdzie my mówimy wprost, słuchaj, jesteśmy z tobą, ale twoim zadaniem jest trzymanie siebie też w ryzach. My ci w tym pomożemy. My dajemy ci konkretne normy, konkretne zasady. Ale ty się musisz też tego pilnować. Jeżeli czujesz, że odjeżdżasz, tu masz telefon.
1: Tak, my jesteśmy do nas
0: w ciągu, tak, jesteśmy tutaj w tym momencie, prawda? Ale to nie jest wyręczanie kogoś.
1: Jasne.
0: Nie, to jest pokazanie pewnej perspektywy i znowuż, to jest pokazanie pewnej alternatywy, bo myślę, że to jest też często tak, że wiele osób wraca na przykład z zakładu karnego nawet za drobne przestępstwa. Dlaczego? Bo to jest atrakcyjniejsze, bo to jest ciekawsze. Mnie dlatego jako pedagoga specjalnego czy resocjalizacyjnego wkurzają czasem filmy, w których tak naprawdę my pokazujemy świat kryminalny czy przestępczy jako ten atrakcyjny. I ja wiem, że to kręci,

wraca na przykład z zakładu karnego nawet za drobne przestępstwa. Dlaczego? Bo to jest atrakcyjniejsze, bo to jest ciekawsze. Mnie dlatego jako pedagoga specjalnego czy resocjalizacyjnego wkurzają czasami filmy, w których tak naprawdę my pokazujemy świat kryminalny czy przestępczy jako ten atrakcyjny. I ja wiem, że to kręci.

0: Miałem ochotę zamknąć Hollywood, czy Hollywood, jak niektórzy by powiedzieli, prawda? Nie, tylko chodzi o to, żebyśmy pokazali pewną realność, konsekwencje.
1: Nie może być takiej sytuacji, tak to sobie wyobrażam, Boże, jako niespecjalista, że ktoś, kto opuszcza zakład karny, już niezależnie od tego, jakiej wagi przestępstwo popełnił po kilku latach, i on nie jest w stanie się odnaleźć na wolności,

0: dzieje, takie ze szpitalem psychiatrycznym, gostyninem, zakładem karnym i tak dalej. Nawet zakonem, bo to też forma instytucji totalnej. Ale w pewnym momencie ta osoba wychodzi na zewnątrz i tak naprawdę realna resocjalizacja na pewnym etapie zaczyna się tu. Bo jeżeli mamy sprawcę przestępstwa seksualnego, to my na etapie zakładu karnego musimy nauczyć go takich kontroli, żeby on, mając telefon komórkowy, nie zrobił komuś zła.
1: Tak.
0: Przestępstwa nie popełnił.
1: Kończymy. Mam nadzieję, że ta edycja Drogowskazów była dla kogoś z was wartościowa, przynajmniej ciekawa. Dziś rozmawialiśmy o mandrach resocjalizacji, także w kontekście najgroźniejszych przestępców, potocznie nazywanych bestiami. Moim i waszym gościem był dziś Błażej Kmieciak. Błażej jest pełnomocnikiem do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, jest wykładowcą akademickim, między innymi z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pięknie tobie, Błażeju, dziękuję za poświęcony czas i
0: bardzo
1: za rozmowę w studiu.
0: Pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo. W pełnych wersji Drogowskazów zawsze szukajcie w sieci, między innymi na YouTubie czy na Spotify. A o naszych programach regularnie piszemy też w radiowych social mediach. Polecamy się waszej nieustającej uwadze. Wszystkiego spokojnego i bezpiecznego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Reklama. Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada ona kary za rozpowszechnianie podczas internetowych transmisji treści, które przedstawiają albo pozorują m.in. czyny zabronione. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy wobec ludzi i zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Osobom rozpowszechniającym takie treści ma grozić do 5 lat więzienia. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji.
3: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
2: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamów. Przepisy trafią teraz do Senatu.
1: Koniec. Z utrudnieniami na drodze do Morskiego Oka przez ostatnie tygodnie odcinek od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza był remontowany. Wymieniona została nawierzchnia asfaltowa, jak i poprawione zostały pobocza, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego

0: trafią teraz do Senatu.
1: Koniec z utrudnieniami na drodze do Morskiego Oka. Przez ostatnie tygodnie odcinek od Łysej Polany do wodogrzmotów Mickiewicza był remontowany. Wymieniona została nawierzchnia asfaltowa, jak i poprawione zostały pobocze, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego

0: Zami do Włosienicy, przywracamy jazdy busami elektrycznymi TPN, no i te pojazdy, które mają zezwolenia wydane ze strony parku, to też mogą na tej drodze się poruszać. Działają parkingi na Palenicy i na Łysej Polanie.
1: Do 19 czerwca mają zniknąć także ograniczenia w parkowaniu na poboczu na odcinku od Łysej Polany do Palenicy Białczańskiej. Wykonawca prac przeniesie teraz swoje siły na drogę Oswalda prowadzącą z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. Przejazd jednak na czas prac nie będzie całkowicie zamykany.

0: Zmienia całkowicie strategię walki. To jest jakby bardzo istotnym elementem i one dzisiaj wchodzą na pole karabinku szturmowego, a kończymy tak naprawdę na systematycznym bombardowaniu i minowaniu, tak? Ale co to oznacza? To jest strategia, która pozwala jak najbardziej chronić własne zasoby żołnierzy, własną siłę żywą.
1: Mówił naszemu reporterowi szef UMO Polska Arkadiusz Adam Szuba. Kąpielisko Kościół Niezgody w Bydgoszczy bardzo, ale to bardzo duże emocje budzi plan budowy obiektu obok rzeki Brdy. Zdaniem społeczników inwestycja bezpowrotnie zniszczy cenne przyrodnicze tereny. Miasto nie planuje wstrzymywać projektu i odpowiada na wszystkie zarzuty. O szczegółach Dawid Olszewski.
2: Społecznicy uważają, że park centralny powinien pozostać miejscem natury i spokoju. Są tam różne gatunki zwierząt, wskazuje Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
3: Płazy, gady, ptaki. W czasach, w których walczymy z suszą, to w tym miejscu jest zawsze dużo wody, jest duża wilgotność.
2: Urzędnicy bronią budowy kąpieliska w tym miejscu. Ich zdaniem obiekt odpowiada na potrzeby mieszkańców.
4: Jednakże wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom wiążą się z koniecznością mniejszej lub większej ingerencji w środowisko.
2: Zaznacza Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy. Miasto podkreśla, że inwestycja ma być realizowana przy ograniczeniu wpływu na przyrodę.
1: W sieci pojawiła się także petycja, w której część mieszkańców i aktywistów apeluje o natychmiastowe wstrzymanie tej potężnej inwestycji. Teraz wygląda jak z horroru, zarośnięte chaszczami podwórko, odpadający tynk, grożąca zawaleniem oficyna, wypaczone okna oraz schody. A mowa o zabytkowej kamienicy w centrum Łodzi przy ulicy Więckowskiego 8. Niebawem obiekt będzie zrewitalizowany, przejdzie spektakularną metamorfozę i dostanie nowe życie oraz funkcję. Na miejscu z mikrofonem była Ela Piotrowska.
5: Wygląda to nie najlepiej. Ruina jednym słowem.
6: Naprawdę będzie to perełka. Ten budynek odzyska swój blask, dawną świetność. Z sobą Mirek Granatowski, dyrektor Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi. Wspólne podwórko będziemy tutaj tworzyć z studentami, którzy przygotowali 3 fantastyczne projekty.
7: Te stare miejsca mają już swoją historię i klimat i dają inspirację. Fajnie jest robić coś nowego ze starego.
6: W tym budynku będziemy mieli dom dziennego pobytu dla seniorów, 25 mieszkań komunalnych, będą lokale dla NGO-sów i będą lokale usługowe. Wprowadzamy duży miks społeczny do jednej nieruchomości.
8: Największym wyzwaniem będzie współpraca z konserwatorem, żebyśmy nie zatraciły tych wartości, które musimy zachować.
1: Artystyczne podwórko i jego wspólne integracyjne części zaprojektowały studentki łódzkiej ASP, a zwycięski projekt wybiorą mieszkańcy w specjalnym głosowaniu. Rewitalizacja ma być zakończona za 3 lata.
9: Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek, Michał Poklękowski, zapraszam. Jest areszt tymczasowy dla Magdaleny H., patomorfolożki podejrzanej o zbezczeszczenie zwłok płodów ludzkich. Do dramatycznego odkrycia doszło kilka dni temu w Lutoryżu na Podkarpaciu. Dotychczas służby potwierdzają znalezienie szczątków 32 płodów, choć może być ich zdecydowanie więcej. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła.
10: Na 5-arowej działce na głębokości ponad metra znaleziono szczątki płodów i odpady medyczne. Ich pochodzenie pozostaje nieznane, ponieważ lekarka była związana zawodowo z kilkoma szpitalami w Rzeszowie i Zamościu. Podejrzana przyznała, że zakopała je na swojej posesji. Wczoraj usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu niedozwolonym. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o areszt.
11: Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec pani podejrzanej na 3 miesiące. To jest do 10 września bieżącego roku.
10: Mówił Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Lekarka nie była wcześniej karana. Grozi jej od 2 do 12 lat więzienia.
1: Teraz awantura pod galerią handlową w Nowym Tomyślu w województwie wielkopolskim. 38-latek podszedł do zaparkowanego samochodu i próbował porozmawiać z kierowcą. Chwilę później bez powodu przeszedł na tył pojazdu i wybił tylną szybę. Potem zaczął uciekać.
12: Na reakcję świadków nie trzeba było długo czekać. Właściciel uszkodzonego auta oraz osoby postronne ruszyły za sprawcą i po krótkim pościgu dokonali ujęcia obywatelskiego. Na miejsce wezwano policję, która zatrzymała 38-latka.
1: Mówi oficer prasowy nowotomyskiej policji Barbara Sobieszek. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za co grozi do 5 lat więzienia. 38-latek zapłacił też za naprawę uszkodzonego samochodu. I ślubuję ci miłość, wierność oraz uczciwość małżeńską. Jubileusze 25, 40, 50 i 60-lecia sakramentu. Blisko 50 małżeństw odnowiło w niedzielę w parafii powołania Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie. O przepis na tak długie i szczęśliwe życie pytała ich Małgorzata Oreń.
9: 60-lecie małżeństwa.
13: Jaki jest przepis na te burze i nawet sztormy?

0: Które na pewno były w tym czasie.
1: A na pewno były, ale miłość, wytrwałość i to jest sukces, zrozumienie.
2: I tolerancji w stosunku jedno do drugiego, żeby można było wytrzymać jak z żoną, tak z mężem.
3: 50-lecie. Liczy się miłość, zrozumienie, no i ustępliwość. Jedno drugiemu musi ustąpić, żeby było dobrze. Dużo podróżować i się kochać.
4: Dużo wiary.
5: Dużo wiary. Przede wszystkim dużo wiary.
6: Podczas uroczystości jubilaci otrzymali pamiątkowe błogosławieństwo i prezenty od parafii. W centrum Łodzi rozległo się wielkie mruczenie. W EC1 odbył się Koci Weekend, międzynarodowa wystawa kotów rasowych, połączona z wydarzeniami edukacyjnymi i atrakcjami dla całych rodzin. Przez 2 dni odwiedzający mogli podziwiać około 200 kotów, reprezentujących 30 ras. Z uczestnikami rozmawiała Julia Niewiadoma.
7: Co udało się już zobaczyć?
8: Bardzo duże koty, majkuny, takie, które wyglądają trochę jak tygrysy. Stwierdzam autentycznie, że wszystkie koty, które istnieją, są najsłodszymi zwierzętami na świecie. Wiem, że mogę się spotkać z hejtem, dlatego bo niektóre osoby wolą koty, niektóre psy, ale ja i moja rodzina uważam, że koty są najlepsze.
9: Maine Coony to duże tygrysy. Do jakich rozmiarów rosną? Takie metr długości to jest minimum, czyli to trochę takie kotopsy?
10: Tak, tym się charakteryzują.
9: Jakiś kotek znajdzie się w domu?
11: Chyba jednak taki, któremu można by było dać dom. Ale oczywiście warto zawsze też dowiedzieć się, jak to wygląda też z innej strony.
6: W programie znalazły się także spotkania z międzynarodowym gronem sędziów oraz wykłady poświęcone opiece nad kotami. Jak wygląda i jak działa Urząd Miasta od środka? Odpowiedź na to pytanie można było poznać podczas Dnia Otwartego Magistratu. Mieszkańcy Krakowa, do niego teraz się przenosimy. Oprócz zwiedzania korytarzy i sal Pałacu Wielopolskich, mieli też okazję wziąć udział w warsztatach, zabawach i pokazach artystycznych. Spytaliśmy się zwiedzających o wrażenia.
12: Przechodziliśmy obok.
13: Skończyli Państwo w magistracie i to przy sali Rady Miasta.
12: Tak, chcieliśmy zobaczyć to miejsce od środka.
13: Jak wrażenia?
12: Monumentalnie.
14: My jesteśmy z Krakowianami, no to musimy zobaczyć Pałac Wielopolski i siedzibę pana prezydenta.
15: Nie zawsze ma się okazję być w Urzędzie Miasta, a takie oswojenie takiej przestrzeni to jest dobre. Takie robi wrażenie, że jest to coś wspólnego.
16: Poglądaliśmy budynek ładny.
6: Pałac Wielopolskich, w którym mieści się obecnie siedziba Urzędu Miasta Krakowa, powstał w 1560 roku.
17: Przegląd wydarzeń.
6: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Lekarz i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk, który według medialnych doniesień miał zarobić podczas specjalizacji ponad 1 600 000 złotych w ciągu roku, nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Rezygnację Kacprzyka z członkostwa w koalicji przyjął szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński. Sprawa dotyczy lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii, którego zarobki oraz sposób realizacji dyżurów stały się przedmiotem zainteresowania mediów i samorządu lekarskiego, także władz Warszawy. Według medialnych doniesień grafik pracy lekarza miał pokrywać się z jego aktywnością publiczną, m.in. występami w telewizji i pracą w Senacie. Mateusz Gołębiewski ze szczegółami.
18: W Szpitalu Południowym trwa już kontrola zlecona przez stołeczny ratusz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że audyt obejmie również szpitalne oddziały ratunkowe we wszystkich miejskich placówkach. Jak podkreślił, ochrona zdrowia jest zbyt ważną sferą, by pozostawiać jakiekolwiek wątpliwości dotyczące organizacji.

0: sukcesem zakończyła się zbiórka pieniędzy na kieleckie autobusy dla ogarniętej kryzysem energetycznym winnicy na Ukrainie. Przypomnijmy, że pojazdy miały być oddane za darmo przez miasto Kielce, na co nie zgodziła się część radnych. Więcej o sprawie Wiktoria Kmiecik.
1: W 3 dni Fundacja Sikorki na Ukrainie zebrała ponad 500 000 zł. To reakcja na sprzeciw radnych prawicy, którzy nie chcieli oddać pojazdów za darmo. Po fali krytyki i politycznych sporach miasto Kielce wycofało się z projektu darmowego przekazania tych pojazdów. Za zebrane środki fundacja odkupi od miasta wysuszone solarisy i przekaże je partnerom z Ukrainy.
0: Kielecki ratusz przygotowuje teraz oficjalną wycenę 40 wycofanych z ruchu pojazdów. Prawdopodobnie zostaną one sprzedane w drodze otwartej licytacji. Zaczepiają przechodniów, nachalnie proszą o pieniądze, a w przypadku odmowy często rzucają wyzwiskami. Mieszkańcy skarżą się na zachowanie osób w kryzysie bezdomności na Deptaku, na Krakowskiej w Opolu.
2: Zaczepiają ludzi, zachowują się agresywnie.
3: Proszą o pieniądze, są wulgarni, często agresywni.
4: Pan bezdomny sobie siedział z nożem. Podchodzą, jak nie da im się na przykład papierosa albo pieniędzy, zaczynają wyzywać ludzi.
0: Policjanci przyznają, że dostają coraz więcej zgłoszeń i że na ten główny deptak w mieście są kierowane dodatkowe patrole.
5: Zachęcamy również wszystkie osoby, które są świadkami wykroczeń, też innych zakłóceń porządku publicznego o informowanie policjantów o tego typu przypadkach. Wtedy też to policjanci mogą w granicach prawa interweniować.
0: Powiedział nam Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Również Straż Miejska zapewniła nas, że patroluje ulicę Krakowską w Opolu. Latem trudniej o krew. Punkty krwiodawstwa z niepokojem patrzą na sezon wakacyjny. W tym czasie zwykle występują niedobory tego życiodajnego płynu. Nie da się go wyprodukować, można się nim tylko podzielić, przypominają specjaliści. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.

zapewniły nas, że patroluje ulicę Krakowską w Opolu. Latem trudniej o krew. Punkty krwiodawstwa z niepokojem patrzą na sezon wakacyjny. W tym czasie zwykle występują niedobory tego życiodajnego płynu. Nie da się go wyprodukować, można się nim tylko podzielić, przypominają specjaliści. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.

0: W nocy zwierzęta w parku. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr, by nagrać zwierzynę i ją nieco zrozumieć. Analiza nagrań pomaga lepiej poznawać tatrzańską przyrodę i obserwować zmiany zachodzące w środowisku, mówi Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na nagraniach słychać głównie ptaki, w tym puchacze, ale załapał się także ryś.
1: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Ułatwia nam to znacząco ten monitoring, bo tak to trzeba było tradycyjnie całą noc poświęcać, prawda, przejeżdżać z punktu do punktu, nasłuchiwać. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
0: Rejestrują się także ssaki, wilki czy rysie. Urządzenia rozmieszczone są w różnych częściach Tatr i ustawione na nagrywanie głównie nocą, gdy zwierzęta są bardziej aktywne.

0: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
2: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię znajdę. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca.

0: czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
1: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Gastorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo, Grupa Cygan, Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
7: Zapraszam. Kuba Przygoński.
6: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
8: Reklama. SK Rock Warszawa.

Wiesz, ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko, co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz, bij.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: W jakie technologie należy inwestować, żeby równocześnie podnieść wartość mieszkania? Jak odzyskać zużyte ciepło? Jak magazynować energię w mieszkaniu? O mieszkaniu, prawdopodobnie najbardziej optymalnie urządzonym pod kątem zarządzania energią w Polsce, porozmawiamy w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, ja użyłem tego sformułowania mniej więcej rok temu, kiedy z panem Bartłomiejem Derskim spotkaliśmy się tutaj w naszym studio. Użyję tego sformułowania po raz kolejny. Bartłomiej Derski najprawdopodobniej, albo inaczej, właściciel najprawdopodobniej najbardziej oszczędnego mieszkania w Polsce, to prawda?
2: Nawet porównałem bazę rządową, to jesteśmy rzeczywiście w 4% najbardziej efektywnych mieszkań w Polsce.
1: Gospodarstw domowych. Bartłomiej Derski, drodzy Państwo, ekonomista, dziennikarz, wydawca wysokienapięcie.pl. Pokrótce pana Bartłomieja historię Państwu przypomnimy i opowiemy o tym, jak wygląda jego sytuacja po ponad roku. Rozmawiałem zupełnie niedawno ze specjalistą od termomodernizacji. Używałem parokrotnie takiego terminu termomodernizacja naszych domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej. I on wielokrotnie poprawiał mnie, mówiąc, że termomodernizacja to jest taki pojawiający się w mediach termin, ale tak naprawdę chodzi o tą kompleksową modernizację. I pana mieszkanie taką kompleksową modernizację przeszło. Pan Bartłomiej ma mieszkanie trochę eksperymentalne, drodzy Państwo, gdzie właściwie bardzo mądre mieszkanie myśli za pana, ogrzewa samo decyduje, jak ma być w mieszkaniu ciepło, jak ma być zimno, ma wymienione okna i inne tego typu rzeczy. Chodzi o to, żeby udowodnić, że można zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, prąd, gaz, wodę i inne tego typu rzeczy. Proszę o tym mieszkaniu przypomnieć, co tam zostało wymienione, bo to jest kompleksowa modernizacja całego mieszkania. Mieszkanie z lat 80.
2: Z lat 90. Taki czteropiętrowy blok, jakich są, jest wiele w Polsce. Dość mocno zewnętrzne, to też warto podkreślić, że to nie jest tak, że to w środku budynku, tylko nawet no, ogromna część podłogi, 1/3 podłogi, prawie 1/2 podłogi wisi w ogóle nad przejściem pod tym blokiem. Z obu stron też blok jest, ma ściany na dwie strony świata, klatka schodowa. W zasadzie niewiele mamy styku z sąsiadami. To dla jasności, bo to wielu osobom od razu się zapala lampka, a bo to ich może sąsiedzi dogrzewali, dlatego niskie koszty. To tak nie jest. Raczej to my, jeżeli już, to trochę dogrzewamy sąsiadów czasami, bo to wynika z fizyki, po prostu troszeczkę mamy cieplej tam. Blok z lat 90. zwykłe mieszkanie, które zastaliśmy, kupując je już prawie półtora roku temu, jeszcze z drewnianymi oknami, takimi całkiem przyzwoitymi, ale jednak szpary były, więc tam trochę wiało, z tradycyjnymi takimi już z lat 90. grzejnikami płytowymi, jakby polski standard, można powiedzieć, tamtych lat. I stwierdziliśmy, że skoro zajmujemy się tym zawodowo, bo wysokie napięcie zajmuje się też efektywnością energetyczną, pokazuje te nowe technologie, to zrobimy z siebie królika doświadczalnego i zaimplementujemy te nowe rozwiązania, sprawdzając, jak to działa w praktyce. Korzystaliśmy przy tym z wiedzy, doradztwa wielu osób i tutaj pana doktora Ludomira Dudę warto by wymienić, świetnego też eksperta od efektywności energetycznej, audytora energetycznego z legitymacją numer 001, po prostu człowieka, który ten system audytingu energetycznego w Polsce tworzył. I to jest kluczowe, żeby zacząć w ogóle, jeżeli myślimy o tym, żeby zmniejszać rachunki czy poprawiać coś w swoim mieszkaniu, to zacząć od znalezienia człowieka, który naprawdę rozumie, zna się na tym, wie, co zrobić. I teraz na przykład w tych programach wsparcia typu Czyste Powietrze od audytu trzeba zacząć i warto naprawdę wybrać dobrą firmę, poszukać w internecie opinii o firmie, która nam dobrze doradzi. Bo to jest naprawdę klucz tego wszystkiego. I później to, co z nim zrobiliśmy, to zaczęliśmy od tego właśnie, co nam pan doktor doradził, czyli pierwsza rzecz to jest efektywność energetyczna. Nieważne są jeszcze źródła ciepła, zarządzanie tym, tylko fakt, żeby to jak najmniej energii tracić z tego mieszkania. A w polskich warunkach najwięcej energii tracimy,

i cieplnej zimą, bo to jest największy problem tak naprawdę. Często na przykład rozmawiamy o rachunkach za prąd, nie rozmawiając o tym, że za ciepło płacimy 3 razy więcej, czy 4 razy więcej niż za prąd, więc to ciepło jest kluczowe. No i w tym mieszkaniu, ponieważ no to jest blok, to oczywiście nie docieplimy sobie ścian. Tamte ściany były tak no średnio ocieplone kiedyś, było po prostu cegła, pustak, w tym 5 centymetrów stropiano i znowu ten pustak, więc to taki standard był dość mizerny. Później został on

cieplimy sobie ścian. Tamte ściany były tak no średnio ocieplone kiedyś, było po prostu cegła, pustak, w tym 5 cm stropiano i znowu ten pustak, więc to taki standard był dość mizerny. Później został on

Piano jest całkiem nieźle. Już pewnie nie opłacałoby się dzisiaj jeszcze bardziej go docieplać. To już koszty byłyby na tyle duże, że to by już nie miało większego sensu. Więc tak czy inaczej, no nic nie zrobimy ze ścianami zewnętrznymi. To, przez co najwięcej nam ciepło ucieka, to są okna i wentylacja. Wiele osób popełnia ten błąd, że wymienia okna właśnie z tych starszych, drewnianych na super szczelne, natomiast nie zajmuje się wentylacją, a ta wentylacja w naszych mieszkaniach polega na tym, że świeże powietrze musi nam wpadać przez okna i wypadać kratkami wentylacyjnymi, które mamy w kuchni, na korytarzu, w łazience. I tak wygląda wentylacja mieszkań grawitacyjna, więc jeżeli tylko wymienimy okna na szczelne, to pamiętajmy o tym, że musimy je rozszczelniać, uchylać, otwierać, wietrzyć, czyli wpuszczamy bezpośrednio zimne powietrze, więc drugim krokiem to było zaopiekowanie się tą wentylacją i wyeliminowanie tej standardowej wentylacji grawitacyjnej, właśnie gdzie po prostu nam świeże powietrze wpada przez okno, tylko zamontowanie rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z rekuperacją, która nam odpowiednią ilość tego świeżego powietrza nawiewa do domu i jednocześnie z tego zużytego odzyskuje ciepło, więc nam ogrzewa od razu to powietrze, które nam wpada do mieszkania. I to są dwie absolutnie kluczowe, dwa kluczowe elementy. W zasadzie 80% gdzieś tam zysków, jakie mamy, to po prostu na wymianie okien i wymianie sposobu wentylacji tego mieszkania. Kolejne elementy, które w tym mieszkaniu jeszcze dołożyliśmy, to na przykład rekuperacja wody użytkowej. Ciekawa rzecz, mało rozpowszechniona w Polsce, gdzie z tej wody, jak bierzemy prysznic, która ma około 38-40 stopni, jak się na nas leje, to w zasadzie no, większość tego ciepła spływa nam z powrotem do ścieków. Ta woda ma wciąż 34-36 stopni. No i po prostu tracimy to ciepło, czyli mamy, jakby korzystamy z tego ciepła przez 3 sekundy, jak ta woda jest na nas i później ścieka. A rekuperator ciepłej wody użytkowej to jest po prostu puszka z miedzianymi takimi przegródkami, gdzie ta woda, która pływa do ścieków, ogrzewa zimną wodę, która nam dochodzi do prysznica i dzięki temu jesteśmy w stanie się kąpać w dużej mierze w tej wodzie, która nie była podgrzewana w jakiś inny sposób, nie była podgrzewana przez termę czy z miasta jako ciepła woda, tylko podgrzewamy sobie tą zimną wodę, więc to jest taki element, który też nam znowu ogranicza rachunki za wodę. No i kolejna ważna rzecz to jest energia elektryczna i tutaj zdecydowaliśmy się na taryfy dynamiczne, czyli

0: kWh i zużywamy ją przez resztę dnia. Nie mamy w tym mieszkaniu fotowoltaiki, nie mamy żadnego własnego wytwarzania prądu, a mimo tego jesteśmy w stanie znacząco ograniczyć rachunki za prąd i tu mówimy o skali tysięcy złotych w ciągu roku, więc to są naprawdę potężne pieniądze.
1: Panie Bartłomieju, dwa wątki, które przyszło. Oj, przyszło mi tych wątków do głowy dużo więcej, ale najpierw opowiedzmy o tym, bo ja już tą historię znam, już mi ją pan opowiadał, między innymi a propos okien. Zaczął pan od tego, że to są okna z lat 90. takie zastaliście na miejscu. Wy te okna, ja to wiem, państwu musimy powiedzieć, wymieniliście na nowe, na dużo bardziej szczelne, bo tamtędy zwiewało po prostu ciepło.
0: Tak jest, tak. I pamiętajmy, że te okna, to są kwestia szyb, przez które to ciepło przenika, no i też kwestia nieszczelności, przez które to ciepło ucieka. Te nieszczelności są właśnie pożądane, jak mamy zwykłą wentylację grawitacyjną, bo po prostu i tak musimy to powietrze jakoś zaciągać do domu, ale są bardzo niepożądane, kiedy właśnie idziemy w kierunku tej efektywności energetycznej, bo wtedy my w zasadzie okien przez zimę nie otwieramy w ogóle, tak? W sensie nie dotykamy klamek, bo nie ma takiej potrzeby zupełnie, co też ma swoje plusy w postaci tego, że no raz, nie mamy hałasu z ulicy, a dwa, że też jesteśmy w stanie filtrować powietrze, które do nas dociera, bo no, otwierając okno, to sobie byśmy to powietrze, które niestety w Polsce ma bardzo dużo pyłów zawieszonych, zaciągali do mieszkania i moglibyśmy używać oczywiście takich też wolno stojących filtrów w mieszkaniu powietrza, no ale zawsze lepiej to robić już na wstępie. Mamy elektrofiltr zamontowany, który nam całe powietrze, które do mieszkania zaciągamy, od razu filtruje elektrostatycznie, czyli po prostu ten cały pył osadza się na takich płytkach metalowych. To daje dobre wyobrażenie tego w ogóle, co mamy w tym powietrzu, bo jak ten filtr zobaczymy po dwóch tygodniach sezonu zimowego, tam jest po prostu sadza, smoła, no, jest strasznie dużo tego syfu, który się osadza na tych płytkach. Ten elektrofiltr ma tą zaletę, że po prostu go myjemy wodą i tyle. Nie musimy kupować żadnych filtrów, wsadzać, wymieniać. Nie generujemy śmieci, ale też nie generujemy kosztów.
1: Tak, powiedział pan, że jeżeli chodzi o grawitacyjną wymianę tego powietrza w naszych mieszkaniach, a w większości naszych mieszkań tak to wygląda, to mieszkanie to powietrze musi do mieszkania wpaść. Często mówimy, świeżego powietrza trzeba trochę wpuścić, ale to już pan wytłumaczył, jak wygląda to świeże powietrze na filtrze. Zazwyczaj trzeba albo rozszczelnić okna, albo te okna są już wyposażone w jakieś kratki wentylacyjne, albo tak jak na przykład u mnie w mieszkaniu, tam są kratki zamontowane bezpośrednio w ścianie zewnętrznej budynku. No i teraz tak, była bardzo zimna zima w tym roku. My o ogrzewaniu pana mieszkania jeszcze poopowiadamy. I podobnie jak większość moich sąsiadów, tak również i ja. Zakleiliśmy te kratki, żeby w ogóle to zimne powietrze z zewnątrz nie wpadało. I wtedy zamykamy się tak naprawdę w termosie. Powietrze w środku może i jest ciepłe, ale świeże to na pewno nie.
0: Tak, to jest niestety największa wada wentylacji grawitacyjnej, że ona działa tak, jak powinna przez bardzo małą część roku. Wiosną, jesienią, bo zimą nawiewa nam zdecydowanie za dużo zimnego powietrza, bo no, czysta fizyka, tak? To powietrze jest po prostu mocno rozrzedzone w mieszkaniu względem tego powietrza na zewnątrz, więc to powietrze z zewnątrz nam wpada w dużych ilościach, większych niż byśmy potrzebowali często. Latem bywa odwrotnie, jeszcze potrafi nam nawiewać z komina, co jest bardzo niezdrowe, bo w tym kominie często coś tam sobie rośnie i to później wdychamy, więc wentylacja grawitacyjna niestety jest najtańszym, ale w rezultacie też najgorszym rozwiązaniem, jakie mamy. Ta wentylacja mechaniczna, czy to będzie z odzyskiem ciepła, czy nie, to przynajmniej nam steruje tą ilością powietrza, jaką musimy do domu nawiewać. Te kratki w oknach, takie nawiewniki jeszcze, jeżeli są sterowane wilgotnością, to troszeczkę nam lepiej sterują, bo wilgotność jest takim dobrym miernikiem tego, czy mamy dużo CO2 też w powietrzu zwykle. Nie zawsze oczywiście, bo możemy dużo gotować, jest jedna osoba, CO2 jest mało, wilgoci dużo, no ale to przynajmniej tej wilgoci się pozbędziemy. Natomiast to też nie jest idealne rozwiązanie, no bo tak naprawdę, jeżeli chcemy tak kompleksowo zmodernizować swoje mieszkanie, albo myślimy o nowym budynku mieszkalnym, gdzie możemy jeszcze wiele rzeczy zrobić, no to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli z rekuperacją, sterowana czujnikiem CO2. To jest najlepsze rozwiązanie, najbardziej efektywne. My mamy też taki czujnik CO2 w mieszkaniu, on po prostu mierzy, jakie jest stężenie i trzyma to stężenie na niskim poziomie poniżej 1000 ppm CO2.

0: Mamy porównanie cały czas, bo to nasze mieszkanie jest monitorowane, ale mieszkanie naszych sąsiadów, którzy bardzo im za to dziękuję, też się zgodzili na monitorowanie swojego mieszkania takim czujnikiem, gdzie ich mieszkanie no jest w takim stanie, w jakim my kupiliśmy nasze, czyli właśnie ma jeszcze wciąż te drewniane okna, ma wentylację grawitacyjną. No to też widać, że te stężenia CO2, zwłaszcza nad ranem, są dużo wyższe. To jest poziom na przykład 2500, 3000 czasami ppm CO2 i efekt jest taki, że no też gorzej się wysypiamy. Jeżeli mamy duże stężenie CO2, czyli mamy mniej tlenu w powietrzu, to też gorzej się wysypiamy, możemy się budzić na przykład z bólem głowy i tak dalej, więc znowu, jak sobie za bardzo ograniczymy ten przepływ tego zimnego, ale jednak no, świeżego w miarę powietrza, nie licząc tych pyłów, to szkodzimy sobie w inny sposób.
1: Drodzy Państwo, bardzo szybko zleciała ta pierwsza część naszej dzisiejszej rozmowy. Dzisiaj gościmy pana Bartłomieja Derskiego, ekonomistę i dziennikarza, wydawcę wysokienapięcie.pl, no i przede wszystkim właściciela tego eksperymentalnego, jeżeli tak mogę powiedzieć, mieszkania. Eksperymentalnego, tak sobie mówię, ale tak naprawdę chyba dążymy do tego, żeby wszystkie nasze mieszkania wyglądały w ten sposób. Dobrze mi się wydaje?
0: Tak, myślę, że nawet już przepisy też do tego dążą, że w zasadzie część z tych rzeczy już będzie właściwie obowiązkowa dla nowych budynków i przy termomodernizacji warto naprawdę też się zatroszczyć o to, żeby może do tego stanu doprowadzić swoje budynki.
1: Zapraszamy dosłownie za kilka chwil.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy. Dzisiaj rozkładamy na czynniki pierwsze najbardziej oszczędne mieszkanie w Polsce. Pan Bartłomiej Derski, ekonomista, dziennikarz, wydawca wysokienapięcie.pl jest dzisiaj moim gościem i właściciel tego mieszkania. Dzień dobry.
2: Dzień.

0: dobry.
1: A już pan o tym wspomniał, to ja tylko tytułem takiego no troszkę podsumowania, ale też wyjaśnienia. Pana mieszkanie blisko 80-metrowe albo 80-metrowe, wyposażone jest w najnowsze zdobycze techniki po to, żeby było a ciepłe, b tanie i żeby było w nim świeże powietrze, i to mieszkanie, o którym pan mówił sąsiadów, jest mieszkaniem podobnym, a nawet chyba takim samym, jeżeli chodzi o powierzchnię, o metraż, tylko że wyposażone jest w stylu lat 90., jeżeli tak mogę powiedzieć, inne okna, inny sposób ogrzewania i tak dalej, i tak dalej. Porównuje pan wyniki z tych dwóch mieszkań. To badanie trwa już trochę ponad rok.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Drugi sezon grzewczy za wami w tym roku, prawda? Mhm. To muszę dopytać o dwie rzeczy. Wspomniał pan o tym, że tam nie ma fotowoltaiki. Ja pomyślałem sobie, że dla laika, który usłyszy, że mieszkanie jest na przykład zeroemisyjne, albo że jest nowoczesne, albo że jest tanie w utrzymaniu, albo że ten prąd jest tani, to pierwsze, co przychodzi do głowy, to właśnie zainstalowane panele fotowoltaiczne. Dlaczego tam nie ma na balkonie fotowoltaiki albo na dachu? Dlaczego nie zaczął pan od tego?
0: Co ciekawe, rozmawiamy teraz w ramach spółdzielni o instalacji fotowoltaiki na potrzeby spółdzielni. Być może też na potrzeby mieszkańców, którzy będą tym zainteresowani, bo akurat mamy taki dach, który dość dużo tych paneli może zmieścić. Natomiast my się na to nie zdecydowaliśmy, bo też chcieliśmy pokazać trochę, jak wyglądają. No, większość naszych mieszkań w Polsce jednak nie ma takiej możliwości, żeby tu fotowoltaikę zamontować, więc poszliśmy w tym kierunku, jaki jest możliwy w większości mieszkań, czyli pozyskiwanie, zakup energii elektrycznej do tego mieszkania po cenach dynamicznych, czyli giełdowych, i znowu, cena na giełdzie spada wtedy, kiedy jest dużo energii odnawialnej zwykle. Zimą w nocy wieje wiatr, natomiast w środku dnia latem świeci słońce. I te dwa główne, te dwa źródła zielonej energii kształtują nam te ceny na rynku. Jak jest dużo tej zielonej energii, jest taniej i my wtedy kupujemy energię i kupujemy ją i robimy z nią dwie rzeczy. Jedna to jest, magazynujemy ją na własne potrzeby w baterii 10 kWh, jaką mamy w mieszkaniu zamontowaną, a druga rzecz to też na bieżąco zużywamy tą energię, kiedy jest taniej, bo zimą zwykle taniej jest w nocy, tak jak mówiliśmy, też wiatr głównie wieje w nocy, mamy też mniejsze zapotrzebowanie ze strony przemysłu, transportu, mieszkań pozostałych, więc mamy wtedy taką dolinę cenową nocną i wtedy też ogrzewamy mieszkanie, bo jest najtaniej, i przy okazji też magazynujemy energię na resztę dnia, co sprawia, że te nasze koszty energii zimą, tylko zimą, na tych taryfach dynamicznych i w dystrybucji na dwustrefowych, bo też na tej dystrybucji oszczędzamy dzięki temu, łącznie są mniej więcej o 30%, czasami 40% tańsze od takiej normalnej taryfy regulowanej G11, takiej całorocznej, gdzie mamy cały czas taką samą cenę energii elektrycznej. Latem te oszczędności są dużo większe, bo potrafią sięgać 60-70%. To się może zacznie zmieniać, jak będziemy mieli więcej wiatru w Polsce. Uruchamiamy na przykład dużą farmę wiatrową na Bałtyku. Już w tym roku pierwsze turbiny będą działać, w przyszłym kolejne. Kolejna farma ruszy, więc też zimą tej zielonej energii będzie dzięki temu więcej z tego wiatru, więc bardzo możliwe, że będzie się zdarzać, że zimą będziemy mieli nawet taniej niż latem. To nie jest wykluczone. Dzisiaj jeszcze tak nie jest, ale

0: Płaciliśmy 2000. Mhm. Więc oszczędziliśmy 50% na rachunkach za prąd dzięki tej taryfie dynamicznej, dzięki temu, że mamy ten magazyn energii, więc to, no i dzięki temu też, że ogrzewanie, ponieważ w dużej mierze ogrzewamy się elektrycznie, to chodzi nam w nocy.
1: O to ogrzewanie chciałbym dopytać, no właśnie w dużej mierze elektrycznie, co to są maty grzewcze, no bo wiem, że tak naprawdę energia elektryczna wykorzystywana jest także do napędzania innych urządzeń, dzięki którym też pan ogrzewa, albo przynajmniej dogrzewa niektóre pomieszczenia. W jaki sposób elektrycznie się ogrzewacie?
0: Mamy bardzo drobną rzecz w postaci maty elektrycznej na podłodze w łazience, głównie dla komfortu. Mhm. Ta łazienka jest jednym z tych elementów mieszkania, który wisi nad przejściem pod mieszkaniem, więc jest tam po prostu bardzo zimna podłoga, bo niestety ciężko taki strop ocieplić. Więc to jest bardzo drobna rzecz. Główne źródło ciepła to wciąż zachowane grzejniki grzejniki ciepło sieciowe, jakie mamy, natomiast nie korzystamy z niego. A główne źródło ciepła, jakie wykorzystujemy na co dzień, to jest klimatyzacja. Grzejemy się klimatyzacją, czyli pompą ciepła, która zasysa powietrze z zewnątrz, spręża je i wypuszcza w mieszkaniu o dużo wyższej temperaturze. Przez większość zimy ta klimatyzacja nam po prostu pracuje przez kilka godzin nocnych, kiedy jest tani prąd. Przez większość dnia już jej nie używamy i to też jest ważne. To ocieplenie, o czym mówiliśmy na samym początku, jest bardzo istotne i ta rekuperacja, odzyskiwanie ciepła z powietrza jest bardzo ważne, ponieważ my mamy tą bezwładność cieplną mieszkania. Ono się nie wychładza natychmiast, przez to, że jest jednak efektywne energetycznie, więc my możemy sobie pozwolić na to, żeby ogrzewać to mieszkanie przez 6-8 godzin na dobę. Przez resztę godzin tak wolno nam spada temperatura. Mhm. I tu mówimy o spadku w takich normalnych warunkach, to nawet 5 dni spokojnie moglibyśmy nie ogrzewać tego mieszkania.
1: No to dzięki temu, o czym mówił pan na samym początku, wymiana okien, wymiana...
0: I rekuperacja. Mhm. Te dwie rzeczy w zasadzie. No i oczywiście wcześniej już były ściany ocieplone w miarę przyzwoicie i tak zostały, więc trzy rzeczy można powiedzieć, że o tym decydują. Jak były super mrozy, bo to też jest bardzo ciekawe i tutaj się ja osobiście bardzo zdziwiłem co do działania tej klimatyzacji w trybie grzania, bo pamiętajmy, że mieliśmy w tym roku minus 20 stopni, też w Warszawie. Nasza klimatyzacja, co ciekawe, ma katalogowo napisane, że do minus 15 działa, więc z ciekawości oczywiście, jakby cały czas była nastawiona przy tych minus 20 i sprawdzaliśmy, czy się wyłączy, co się stanie tak naprawdę. Trochę braliśmy ryzyko tego, co się z nią stanie, na swoje barki, aby później o tym opowiedzieć państwu, bo jakby państwo chcieli eksperymentować, to już mamy wyniki tego eksperymentu. Ona wciąż działała przy minus 20 stopniach. Co ciekawe, ja często czytałem i trochę nabrałem takiego przeświadczenia, że jak jest super zimno, to w zasadzie tam tylko grzałki w tej klimatyzacji chodzą i ona w zasadzie ma efektywność taką, jakbyśmy maty grzewcze mieli, czyli 1:1. Z 1 kilowatogodziny prądu robimy 1 kilowatogodzinę ciepła i tyle. Okazało się, że efektywność tego jest dużo wyższa i nawet przy tych rekordowych mrozach, a mieliśmy najsilniejszy mroz od 16 lat w Warszawie, to nawet przy tych mrozach wydajność tej naszej klimatyzacji według producenta, według aplikacji, jaką tam mamy, która liczy ten COP, czyli ten współczynnik efektywności, to wynosiło 2,5, czyli z jednej jednostki prądu 2,5 jednostki ciepła sobie generowaliśmy do mieszkania. Jak zmierzyliśmy to aż tak różowo nie było, ale było 2. Więc wciąż z jednej jednostki prądu produkujemy 2 jednostki ciepła do mieszkania w najgorszym możliwym scenariuszu w zasadzie od 16 lat. Mhm. Przez większość zimy ten współczynnik wynosił 3,5, nawet 4, więc z jednej jednostki prądu 4 jednostki ciepła. I to się okazuje rozwiązanie bardzo korzystne ekonomicznie. Nawet w styczniu, który był rekordowo zimny i na początku lutego koszty ogrzewania tego naszego mieszkania klimatyzacją były niższe niż ogrzewania go z sieci ciepłowniczej miejskiej. Mimo tego, że w Warszawie są dość niskie ceny ciepła sieciowego, w wielu miastach, zwłaszcza tych mniejszych powiatowych, one potrafią być dwa razy wyższe. No bo też ekonomia skali robi

0: swoje. I teraz koszty naszego ogrzewania w styczniu wyniosły 250 zł za prąd, za tą klimatyzację w naszym mieszkaniu 80 m2. U sąsiadów to było 280 zł, więc różnica nie jest duża. Mhm. Ale przypomnę jeszcze, że w wielu miastach powiatowych te koszty byłyby na poziomie 500 zł. Mhm, więc wtedy tak naprawdę byłoby już o połowę taniej.
1: To prawda. No i oczywiście, drodzy Państwo, mój dzisiejszy gość ma na to wszystko papiery i dokumenty, bo kiedy laik słucha, że ogrzewanie klimatyzacją może być tańsze niż ciepło miejskie, to nie chce mu się w to wierzyć, bo ten klimatyzator przecież też chodzi na prąd. Ten prąd przecież też jest zużywany. Ten klimatyzator gdzieś tą wodę wypluwać musi. I o tym też jednym słowem tylko chciałbym wspomnieć i dopytać, no bo skoro mówimy o pompie ciepła, czyli tak naprawdę o klimatyzatorze, który ma możliwość też dogrzewania naszego mieszkania, no to jest jakaś jednostka zewnętrzna, prawda? I jest jakaś jednostka wewnętrzna i ta zewnętrzna, która u pana stała na balkonie przy okazji tego, że ogrzewała panu mieszkanie taniej niż ciepło miejskie, to jeszcze wyprodukowała panu 50 litrów w ciągu jednego miesiąca lodu do drinków, z tego co się zorientowałem i przeczytałem. Gdzieś tą wodę trzeba odprowadzać, też trzeba o tym pamiętać, prawda, mając taki klimatyzator.
0: Tak, zdecydowanie i dobrze też, że zwrócił nam na to instalator uwagę, bo pierwotnie chcieliśmy, mamy dwa balkony w tym mieszkaniu, jeden z nich no, wychodzi na ulicę, no i słusznie nam instalator zwrócił uwagę, że no, ta woda by kapała sobie na ulicę, więc w zasadzie stworzyłby się gigantyczny lód, no i też by było to zagrożenie dla przechodniów, więc dobrze, że zdecydowaliśmy się na montaż no, po drugiej stronie, tam sobie ta woda skapuje po prostu na trawnik, więc nie ma żadnego problemu i warto o tym pamiętać rzeczywiście, że ochładzamy powietrze atmosferyczne. Mm-hmm. No może dziwnie brzmi, ale nawet jak mamy minus 20 stopni, to ta pompa ciepła nam ochłodzi to ciepło atmosferyczne do minus 30 stopni na przykład, więc wykropli nam się tam woda i ta woda gdzieś musi sobie odpływać, więc przy pompach ciepła tych powietrznych to jest bardzo ważne, żebyśmy od razu przemyśleli, gdzie ta woda będzie się zbierać. I rzeczywiście nam na balkonie się stworzyło takie małe lodowisko. Wciąż bezpieczne, no bo to mniej więcej 50 kg, więc to żadne obciążenie dla balkonu. Tak jest. Natomiast to warto też wziąć pod uwagę.
1: Magazyn energii, powiedział pan 10 kWh. Co to oznacza z języka obcego na polski? Przez ile godzin urządzenia, które mam w domu, mogę zasilać? Jakie to są urządzenia i czy muszę część wyłączyć, czy mogą chodzić wszystkie z takiego właśnie magazynu energii?
0: No przy trzyosobowej rodzinie te 10 kWh spokojnie, jakby bez żadnego oszczędzania wystarczy na całą dobę. Mhm. Gdybyśmy oszczędzali, gdyby, nie wiem, był blackout i chcielibyśmy tylko na podstawowe potrzeby, no to pewnie na dwie doby by nam ten magazyn też wystarczył.
1: Okej. No bo my jeszcze nie mówiliśmy tak naprawdę o kosztach wyposażenia takiego mieszkania w te urządzenia, o których pan opowiada. Oczywiście pewnie u pana wygląda to inaczej i w pozostałych naszych domach wyglądałoby to inaczej. My wszystkie urządzenia musielibyśmy nabyć drogą kupna, zainstalować, prosić o pomoc specjalistów. No pan, jak wiadomo, zajmuje się tym na co dzień. Poza tym to mieszkanie jest troszkę eksperymentalne, jeżeli tak mogę powiedzieć. Zakładam, że niektóre firmy, żeby sprawdzić różne rzeczy, też panu ten różny sprzęt podarowały. Pytam o to, czy taka termomodernizacja, takie kompleksowe wyposażenie mojego mieszkania, czy to jest sytuacja taka, która może mi się zwrócić po roku, 5, 10, czy dopiero 35 latach użytkowania takiego mieszkania?
0: W zależności od technologii, ten okres zwrotu będzie od 8 lat w najlepszym razie do 15. Mniej więcej o takim okresie mówimy. W przypadku domów to może być krócej, bo mamy wsparcie dla właścicieli domów. Nie ma żadnego wsparcia w Polsce dla właścicieli mieszkań. Nie ma ulgi termomodernizacyjnej, czyste powietrze nie obowiązuje w tym przypadku. Nie mamy też, nie wiem, nawet tak naprawdę, nie wiem, dopłaty do magazynu też nie dostaniemy, bo nie mamy fotowoltaiki na dachu na przykład. Więc jakby państwo zupełnie zapomina o mieszkańcach mieszkań, czyli o połowie społeczeństwa.
1: No tak.
0: Więc tutaj niestety musimy się przygotować na to, że ten okres właśnie będzie nawet sięgał 10-15 lat w niektórych przypadkach. Mhm. Natomiast no, na przykład dość długi okres zwrotu jest w przypadku tej rekuperacji ciepłej wody użytkowej. Mhm. Ale to jest urządzenie, po prostu blaszana puszka, która może pracować sobie przez 50 lat. Ona jest na miedzi, więc tam się nic z nią nie stanie, ona nie skoroduje. Więc to też jest tak, że nawet jakbyśmy remontowali to mieszkanie, to ją wciąż możemy tam oczyścić i zostawić. Mhm. Więc akurat w tym przypadku nawet ten 10-15-letni okres zwrotu nie jest no, takim problemem, chyba żebyśmy no, już mieli 70 lat i się zastanawiali, okej, czy to w ogóle warto, tak? Mhm. przydaje. Natomiast jak jesteśmy w kwiecie wieku, mamy 30-40 lat, nawet 50, to myślę, że nawet takie urządzenie jeszcze warto montować.
1: To humorystycznie, jeżeli pan pozwoli, na koniec drugiej części tej naszej dzisiejszej rozmowy zapytam, mówi pan o tym okresie zwrotu 8 lat, załóżmy, niech to będzie taki okres, czy kiedy już ta cała instalacja i to wszystko, co ma pan u siebie w mieszkaniu, się panu zwróci za przeproszeniem, no to czy ją pan wtedy rozbierze wzorem na przykład niektórych polityków, którzy będą fotowoltaikę rozbierali na swoim dachu, kiedy tak naprawdę ona już im się zwróci?
0: Nie, słyszałem, że ten polityk już jednak
1: wycofał się.
0: Tak.
1: Dopiero jak będzie tani prąd, jak go zagwarantują.
0: Ale co ciekawe, ten polityk mówił o tym, że no jak będzie tani prąd, czyli tańszy niż zero, no bo przecież ta instalacja fotowoltaiczna, jak już się zwróci, będzie za zero. Mhm. Choć jest już tańszy prąd niż za zero, bo są już ceny ujemne energii elektrycznej. Mój rachunek, i spoglądam teraz, proszę państwa, w swój telefon, aby państwu powiedzieć, ile wynosi mój rachunek za prąd za maj, z dokładnością do jednej złotówki, to jest minus 17 zł.
1: Jak to jest możliwe?
0: A zużyłem 88 kWh.
1: No to jak to jest możliwe?
0: więc ten polityk w zasadzie już dzisiaj mógłby spokojnie rozbierać tą fotowoltaikę, bo na cenach dynamicznych może mieć ceny ujemne poniżej zera. No tak działają ceny dynamiczne. Akurat dość wyjątkowe, żebyście państwo nie myśleli, że w każdym miesiącu tak będzie. Mhm. No, akurat mamy początek maja, był długi weekend majowy. Było słonecznie, wietrznie, małe zużycie i ceny nurkowały do rekordowo ujemnych stawek, więc można było... Rekordziści to mają rachunki po minus 300 zł.
1: Okej, czyli żeby znowuż laik zrozumiał taki jak ja, jeżeli prądu jest dużo, wyprodukowano go dużo, bo wiało, bo farmy wiatrowe, bo do tego fotowoltaika, a do tego również nasze elektrownie, cały czas jeszcze opalane gazem, biomasą, nie wiem czym tam.
0: Akurat mamy początek maja, był długi weekend majowy, było słonecznie, wietrznie, małe zużycie i ceny nurkowały do rekordowo ujemnych stawek, więc można było... Rekordziści to mają rachunki po minus 300 zł.
1: Okej, czyli żeby znowuż laik zrozumiał taki jak ja, jeżeli prądu jest dużo, wyprodukowano go dużo, bo wiało, bo farmy wiatrowe, bo do tego fotowoltaika, a do tego również nasze elektrownie, cały czas jeszcze opalane gazem, biomasą, nie wiem czym tam,

0: rachunki osobiste. Reklama.
1: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo, Grupa Cygan, Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
2: Zapraszam, Kuba Przygoński.
1: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
3: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię znajdę. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
4: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
6: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
7: Cześć, sąsiad, nowe auto?
8: No tak, to nowy Changan.
7: Pierwszy raz słyszę.
8: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
7: No, robi wrażenie.
8: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
7: A cena?
8: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
7: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
8: U najbliższego dealera.
9: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
10: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej i ostatniej naszej dzisiejszej rozmowy o bardzo oszczędnym mieszkaniu, najoszczędniejszym w Polsce. Pan Bartłomiej Derski, właściciel tego mieszkania, ekonomista, dziennikarz i wydawca wysokienapięcie.pl jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry, panie Bartłomieju.
2: Dzień dobry jeszcze.
1: Muszę wrócić do sprawy związanej z klimatyzacją, bo tak, klimatyzator, który panu ogrzewa mieszkanie zimą i chłodzi mieszkanie latem, właściwie działa bez przerwy, a przecież straszyli nas od lat, że to klimatyzowane powietrze, czy w ogóle pomieszczenia klimatyzowane, to powietrze w nich jest niezdrowe. I że w ogóle katary, i że pleśnie, i nie wiem co jeszcze, i powietrze jest zbyt suche, albo właściwie wręcz odwrotnie, zbyt wilgotne i wtedy pleśń. Jak to wygląda naprawdę?
2: Wygląda tak, że rzeczywiście, jeżeli chłodzimy mieszkanie latem, to pozbywamy się z niego wilgoci. Zwykle latem mamy tej wilgoci nawet za dużo w mieszkaniu, więc akurat klimatyzacja dobrze działa w tym przypadku, jeżeli nie przesadzamy z tą klimatyzacją. Pamiętajmy, że taki zdrowy przedział wilgotności w mieszkaniu to jest między 40 a 60% wilgotności w powietrzu. Poniżej jest sucho, więc wysuszają nam się śluzówki w nosie, w oczach, szczypią nas oczy. Jak wysuszają nam się śluzówki w nosie, to też szybciej łapiemy infekcję, bo ta po prostu skóra pęka i ułatwia nam drogę dla drobnoustrojów, musimy nawilżać dłonie i tak dalej, więc poniżej tej wartości jest źle, powyżej tych 60% jest źle, bo wtedy też czujemy, że jest zbyt parno i jednocześnie łatwiej nam się będą rozwijać właśnie jakieś drobnoustroje na ścianach, grzyby, pleśnie i tak dalej, więc między 40 a 60% powinniśmy utrzymywać.

0: Nie kupujmy na tanich chińskich portalach. I warto taki czujnik sobie postawić, bo ten problem z wilgotnością będziemy mieli zwłaszcza mieć zimą. I to bez względu na to, czym ogrzewamy to mieszkanie. Dużo wilgoci, dużo wody w powietrzu jest wtedy, kiedy to powietrze jest ciepłe, bo wtedy po prostu jest w stanie się więcej tej wilgoci zmieścić. Zimą, kiedy powietrze ma 0, minus 10, minus 20 stopni, tam prawie, że nie ma w ogóle wilgoci. Jeżeli to powietrze o temperaturze minus 20 ogrzejemy do plus 20, to tej wilgoci w tym powietrzu już ogrzanym będzie na poziomie 15%, 10%. A pamiętajmy, 40-60% to jest to, co potrzebujemy mieć w mieszkaniu. Więc jeżeli będziemy dostarczać sobie tego zimnego powietrza w odpowiednich ilościach do mieszkania, w odpowiednich ilościach, żeby po prostu było świeże powietrze w tym mieszkaniu, to na pewno nam się to mieszkanie wysuszy. I jeżeli nikogo nie będzie w tym mieszkaniu, będziemy mieli cały czas rozszczelnione okna, czy będziemy mieli leciutko pracującą wentylację mechaniczną, to wilgotność tego mieszkania spadnie do 20%, do 15% nawet procent. I też takie testy przeprowadzaliśmy na przykład na święta, kiedy nas nie było. Była na leciutko chodząca wentylacja po to, aby po prostu była wymiana powietrza w tym mieszkaniu do 20%. Mhm. W sąsiednim mieszkaniu, tym z wentylacją grawitacyjną, było to samo. No bo tak samo działa fizyka w obu przypadkach. I teraz, jeżeli jesteśmy w mieszkaniu, pierzemy, suszymy i tak dalej. My jesteśmy, przecież z nas odparowuje też woda w mieszkaniu. Oddychamy, no wydychamy takie powietrze jednak bardziej wilgotne, to my sobie tej wilgoci dostarczamy do tego mieszkania. W tym naszym 80-metrowym mieszkaniu mniej więcej cały czas musi wisieć sobie 2 litry wody. Mniej więcej to jest ten przedział między 40 a 60%. I teraz jeżeli na przykład wysuszymy całe jedno pranie, no to dostarczymy z pół litra wody dodatkowo. Jak będziemy gotować obiad, to też pół litra, może jeden litr wody wpadnie w ciągu dnia. A tych wymian powietrza w ciągu dnia możemy mieć kilka. Jeżeli jesteśmy w domu, oddychamy tym powietrzem, potrzebujemy tych wymian więcej. Więc jednym słowem, zimą większość z nas w Polsce ma problem z wysuszonym zbyt mocno powietrzem. Dlatego warto kupić ten miernik i sobie to sprawdzać po to, aby nawilżać to powietrze.
1: Ale jak nawilżać? Nie tylko praniem, gotowaniem i włączeniem czajnika, żeby para wodna mi się rozeszła po mieszkaniu. No, nawilżacze powietrza?
0: Nawilżacze powietrza są najlepszą metodą i to też pytanie, jakie najlepsze będą ultradźwiękowe nawilżacze powietrza, które nam nie zostawią kamienia z tej wody gdzieś na ścianach. Będą nam tylko czystą parę wodną, czyste H2O w zasadzie wysyłać w powietrze i to też jest rozwiązanie najbardziej higieniczne, bo pamiętajmy też, że w tych nawilżaczach może nam się zalęgnąć jakaś pleśń, więc ważne jest ich utrzymywanie w higienie. Wbrew pozorom nie lanie oczyszczonej wody, odkamienionej, bo ona też pozbywa się na przykład chloru, który jest w małych ilościach dodany do tej wody po to, aby właśnie tam te drobnoustroje się nie rozmnażały, tylko zwykłej wody z kranu. Więc do nawilżaczy lejemy, no, przeczytajmy instrukcję producenta, bo to oczywiście może się też różnić w zależności od producenta, ale w zdecydowanej większości zwykła woda z kranu i ten nawilżacz naprawdę poprawi nam znacząco komfort. Ja we wcześniejszym mieszkaniu ze zwykłymi grzejnikami, mieszkanie z wielkiej płyty, w zasadzie krem do rąk, kropelki do oczu, to był standard. Po prostu zużywałem tego ogromne ilości w ciągu zimy. Teraz mam zero z tym problemu. Wentylacja mechaniczna, jeżeli zastosujemy jeszcze wymiennik entalpiczny w tej wentylacji mechanicznej, w rekuperacji, to on też odzyskuje część wilgoci, więc już nam trochę pomaga w zimie, ale i tak ten nawilżacz powietrza jest niezbędny, aby utrzymywać te 40-60%. W większości przypadków, oczywiście jakbyśmy bardzo dużo gotowali, bardzo dużo prali, może nie, ale w większości przypadków jednak będziemy potrzebować dowilżać to powietrze zimą i to jest bardzo ważne dla naszego zdrowia.
1: To jest bardzo ważna informacja, bo ja przyznam bez bicia, że do nawilżacza całe życie, człowiek uczy się całe życie tak naprawdę, do nawilżacza powietrza całe życie jeździliśmy po wodę destylowaną, bo wydawało się, że to jest dobry pomysł na...
0: Jeżeli ona będzie rzeczywiście destylowana, to ona będzie też pozbawiona już drobnoustroju, więc to jest też okej. Natomiast jeżeli będzie tylko przefiltrowana, to biologicznie się nie pozbędziemy zanieczyszczeń biologicznych, natomiast pozbędziemy się w części tej chemii, no i oczywiście kamienia, czyli po prostu tych pierwiastków, które osadzają nam się na

0: na przykład na filtrach. Mhm. Więc taka woda, jaką byśmy użyli do żelazka, powinna być okej, natomiast taka przefiltrowana w domu nie będzie okej.
1: Dobry nawilżacz ultradźwiękowy. Drodzy Państwo, pamiętajcie, garść cennych rad. Musimy na koniec też pogadać o kasie. Mówię na koniec, bo zostało raptem parę minut. Tak naprawdę też zrobił Pan to mieszkanie w celach, no w pewnym sensie też oszczędnościowych, żeby zobaczyć, ile na użytkowaniu takiego mieszkania można zaoszczędzić. Mówił Pan już o kwocie 4000 zł versus 2000 zł wydane przez Pana, a przez to mieszkanie sąsiednie.
0: W rachunkach za prąd.
1: W rachunkach za prąd. Mhm. Czy po tym roku, po dwóch sezonach grzewczych, może Pan tak zero-jedynkowo powiedzieć, o ile tańsze jest w ogóle użytkowanie takiego mieszkania?
0: 2000 zł w rachunkach za prąd, około 1000 zł w rachunkach za ciepło, bo wciąż płacimy opłaty stałe za ciepło, pamiętajmy. Gdybyśmy ogrzewali się gazem, to różnice byłyby większe i to byłoby pewnie 1500-2000 może. Więc tutaj już mówimy o 4000 w ciągu roku. Na ciepłej wodzie użytkowy ten rekuperator, no to będzie jakieś może 200-300 zł mniej więcej, w takim przedziale się poruszamy. Więc robi nam się z tego między 3 a 4-5 tysięcy złotych w przypadku 80 metrów kwadratowych i trzyosobowej rodziny. Więc to nie są małe pieniądze, ale oczywiście inwestycje są
1: te olbrzymie.
0: Olbrzymie. Wymiana okien, rząd wielkości 15 tysięcy złotych, ale pamiętajmy, jeżeli mówimy o nowym budynku, to w zasadzie te okna już takie będą po prostu, bo dzisiaj już nie kupimy nawet gorszych okien, więc to też nie jest tak, że to zawsze musi drożej kosztować. Rekuperacja z montażem, mówimy o około 20 tysiącach złotych, więc stąd ten okres zwrotu, no, liczony nawet w kilkunastu latach, ale zapewniający nam też dużo większy komfort, filtrowanie powietrza, większą wilgotność powietrza. Nie musimy otwierać okien, kiedy tego nie chcemy, więc też akustyczne kwestie są dużo, dużo lepsze, więc to też warto od razu dodać, że to nie jest tylko te kilkanaście lat, ale też większy komfort po prostu. Taki rekuperator wody użytkowej to jest kwota około 3-4 tysięcy złotych. Magazyn energii w dzisiejszych realiach to będzie około 20 tysięcy.
1: To prawda.
0: Złotych.
1: Właśnie to sprawdziłem w tej sekundzie, kiedy Pan o tym mówił, ile taki magazyn energii 10 kWh może kosztować. Tak, to faktycznie kwota około 20 tysięcy złotych.
0: To sprawia, no właśnie, że stąd te okresy zwrotu na poziomie na przykład 10 lat. Nie spodziewajmy się cudów akurat w przypadku w ogóle budownictwa. Mhm. Ocieplenie domu też nam się będzie zwracać niestety, ale no przez 10, 15, 20 lat, więc to są takie rzędy wielkości. Tutaj jest jedna rzecz, o której mało w Polsce się mówi. Większość takich nieruchomości, my też zresztą kupujemy na kredyt, mamy kredyt hipoteczny i dosłownie przedwczoraj podpisałem refinansowanie kredytu hipotecznego na to mieszkanie, uzyskując od banku, w którym je refinansuję, niższe oprocentowanie o 0,2% przez to, że mamy świadectwo charakterystyki energetycznej tego mieszkania, spełniające standardy, jakie narzuca ten bank, czyli jednym słowem banki, i to wiele banków w Polsce, premiuje energooszczędne nieruchomości, czy to mieszkania, czy domy. I teraz te 0,2% brzmi może trochę niewinnie, ale jak mówimy o kredycie na poziomie kilkuset tysięcy grubych złotych na 20-30 lat, to mówimy o łącznych oszczędnościach na poziomie 30-40, nawet 50 tysięcy złotych na tym kredycie, więc to 0,2% może nam pokryć ogromną część z tych nakładów. Jeżeli mówimy o domu, to odzyskamy jeszcze w uldze termomodernizacyjnej, czy możemy skorzystać z czystego powietrza, możemy skorzystać z programu dopłat do magazynów. W mieszkaniach z żadnego wsparcia rządowego nie skorzystamy, ale te kredyty hipoteczne tańsze też nam już pozwolą sporą część z tego pokryć.
1: To absolutnie też prawda, one nazywają się różnie w różnych bankach, to są zielone kredyty albo ekokredyty, ale faktycznie możemy dostać kredytowanie naszej nieruchomości nieco mniejsze albo niżej oprocentowane dzięki temu, że to jest właśnie taki zeroemisyjny lokal, takie zeroemisyjne mieszkanie. To muszę dopytać jeszcze o jedną rzecz, bo powiedział Pan tak, o tym nie mówi się zbyt często i powiedział Pan o tych kredytach. Kiedy zaczął Pan od tego, że o tym nie mówi się w takich sytuacjach zbyt często, myślałem, że powie Pan o zdrowiu także, no bo to jest rzecz, która jest trochę niemierzalna, ale jeżeli mamy czyste, naprawdę świeże powietrze, plus całą tą resztę, o której dzisiaj Pan opowiada, no to też są jakieś zyski, tak mi się wydaje.
0: No, zdecydowanie.

0: Już nawet te
1: krople, o czym mówił pan.
0: Krople, no. Tak, to wbrew pozorom, to też się nam robi 200 zł w skali, w skali roku na przykład.
1: No i nie wycenimy tego, drodzy państwo. Być może dzięki takiemu mieszkaniu będziemy żyli na każdy rok o 2 dni dłużej, co po kilkudziesięciu latach da nam parę lat dodatkowego życia.
0: Na pewno będzie mniej chorować i to zresztą też widzimy po swojej rodzinie, że tych problemów z infekcjami takimi zimowymi mamy dużo mniej. Ja nie miałem żadnej, od kiedy się przeprowadziliśmy. Wcześniej no, zdarzało mi się raz, dwa razy do roku, więc kwestia odpowiedniej wilgotności, kwestia też filtrowania tego powietrza dużo, dużo zmienia.
1: Tak jest. Przychodzi wiosna, ja otwieram okna na oścież, bo wydaje mi się, że świeże powietrze trafia do mieszkania. Jedna moja córka uczulona na, nie wiem, pylenie brzus, i inna na trawy, trzecia na jeszcze coś innego. To wszystko u pana zostaje na filtrach.
0: Dokładnie tak. I jeszcze kolejna rzecz, o której też nie myślimy, póki to się nie zadzieje. Ale gdyby doszło nam do jakiegoś blackoutu albo no, po prostu awarii, na przykład sieci ciepłowniczej, to nasze mieszkanie zachowa komfort termiczny, w zależności od tego, czy to jest normalna zima, czy super sroga zima, od 2 tygodni. Dwóch tygodni w takiej normalnej zimie, kiedy mamy tam parę stopni na plusie czy koło zera, no do 3-4 dni przy ostrych mrozach, gdzie no już u naszych sąsiadów będzie po prostu zimno. Tak. Więc ta efektywność energetyczna to też jest bezpieczeństwo tak naprawdę, no takie fizyczne mieszkańców tego mieszkania.
1: Kropka, panie Bartłomieju, tutaj?
0: Tak jest. Chcemy to postawić kropkę. Mam nadzieję, że no też zachęciłem państwa przede wszystkim do tego, aby zbadać te możliwości, i pamiętajmy, że pierwszy krok to pewnie warto zacząć od audytu energetycznego, poszukać sprawdzonego audytora.
1: No właśnie, mówi pan sprawdzonego audytora. Dzisiaj, jeżeli chcę zrobić to w internecie, jestem w stanie znaleźć dokumentację, którą ktoś mi wysyła, ja za to płacę 500 zł i załatwiam to od tak po prostu. To nie o to chodzi.
0: To zupełnie z tego nie korzystajmy. Nawet chyba za 200 zł możemy w internet zamówić, gdzie audytor nie zobaczy tego mieszkania, wpisze randomowe zupełnie wartości. Więc taki porządny audyt będzie nas kosztował 1500 zł, 2000, i to się wydaje dużo, ale jeżeli mówimy o mieszkaniu, które kosztuje kilkaset tysięcy złotych, i o kosztach ogrzewania na przykład tego mieszkania, które rocznie będą nas kosztować kilka tysięcy złotych, to naprawdę warto zainwestować te pieniądze raz i poznać to swoje mieszkanie, zrozumieć je. Warto też pewnie w jakieś czujniki temperatury czy wilgotności zainwestować, aby po prostu zobaczyć, jak ono się zachowuje.
1: Bartłomiej Derski, ekonomista, dziennikarz, wydawca wysokienapięcie.pl był dzisiaj moim państwa gościem.
0: Dziękuję również.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa. Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan, serwisowa 1A. Wstęp wolny.
8: Zapraszam. Kuba Przygoński.
7: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
9: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
10: Już w sobotę 20 czerwca za

0: Kręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię znajdę. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kaz. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
1: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
0: Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Reklama.

0: promocja. Melina. Este rok.
1: Zbigniew Parafianowicz.
2: To jest piąty rok wojny, a nie pierwszy. I że sytuacja jest odmienna. Że Ukraina nie jest państwem, któremu zagraża upadek, ale państwem, które ma największą armię w Europie. I możliwości uderzenia, dalekiego uderzenia w głębi Rosji. To nie jest Ukraina z lutego 2022 w wymiarze militarnym. Ukraiński nacjonalizm integralny w wersji light, który teraz jest, przeżywa swój renesans na Ukrainie, zakłada realizację celów tylko jednego państwa, bez oglądania się na cele innych państw. I jest to właśnie potencjalnie groźne dla Polski. Zresztą widać w polityce, że Zełenski, grając powyżej swojej wagi, w ogóle nawet nie uwzględnia tych interesów dotyczących handlu, zboża, czegokolwiek.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Już w sobotę, 20 czerwca, zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis. Za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Prońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
3: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
4: Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
5: Gastorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Już w sobotę, 20 czerwca, zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię znajdę. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136

0: To Maneskin i Begging Westy Rock na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 20 czerwca 2026 roku. Ostatni dzień i ostatnia sobota tegorocznej wiosny. Przed nami noc kupały, jutro już będzie lato. Proszę sobie to wyobrazić. Ja się bardzo cieszę, bo końcówka wiosny i początek lata to jest zdecydowanie mój ulubiony okres w roku. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry, zapraszam. Będziemy razem do 12, a teraz mam dla Państwa zespół, który powraca z reedycją poszerzoną w wersji deluxe swojej ubiegłorocznej płyty Antidepressants. Na tej płycie znajdzie się 5 nowych kawałków i 11 nagrań demo tych utworów, które na oryginalnej, czyli tej pierwszej edycji płyty Antidepressant się pojawiły. Jednym z tych 5 nowych kawałków jest numer zatytułowany Emotionally Unavailable. No i ten numer gram teraz dla Państwa w Westy Rock, a zespół, o którym mówię, to zespół Suede.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: siedzieli i muzyka była tłem, ale średnio nadawał się na takie typowe rock'n'rollowe koncerty. No i panowie stwierdzili w garderobie, że kurczę, potrzebujemy czegoś, czym będziemy zamykać koncerty i co będzie taką rockową petardą. No i nagle inspiracja spadła na głowę Andy'ego Frasera, czyli basisty zespołu, który w ciągu 10 minut napisał All Right Now, piosenkę, która stała się chyba największym hitem grupy Free. Ten numer za nami w Esterok, przed nami natomiast Three Doors Down i Here Without You, to już za moment.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo to było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano.
2: Tak.
3: No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację odkurzacze. Nie mogę przestać śpiewać!
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
16: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
17: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Reklama.
18: Hey, this is Rob Zombie.
19: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
20: Hey, this is Barry.
21: Brad.
22: Neil.
23: And Matt from

Republika i Mamona, Westrock. A ja przypominam, proszę Państwa, że nasi wysłannicy są w Pradze na festiwalu Metronome, gdzie oj się dzieje. Wczoraj gwiazda wieczoru Tom O'Dell. Dziś przed naszymi wysłannikami m.in. koncerty Manic Street Preachers i Nick Cave and the Bad Seeds. No a jutro, proszę Państwa, Razorlight of Monsters and Men. No i gwiazda

gwiazda całej imprezy, czyli Sting. To wszystko mogą Państwo śledzić na naszych socialach, bo tam nasza ekipa wysłanników zamieszcza relacje z tego, co się dzieje, jak się dzieje. No a przy okazji pokazuję Państwu, jak doskonale bawią się w tej, na tej czeskiej imprezie. Festiwal Metronom trwa w najlepsze do jutra, do wieczora, a Westerok teraz zespół, którego co prawda na tym festiwalu nie ma, ale myślę sobie, że kiedyś organizatorzy na ten festiwal go zaproszą, bo pasuje bardzo mocno do klimatu w Metronom w Pradze. A zespół, o którym mówię, to zespół Muse. Mam dla Państwa numer Supermassive Black Hole.

0: To Kaizer Chiefs i Ruby w Esterok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 10, a po 10 zagram dla Państwa m.in. Metallicę. Mam wybraną przepiękną balladę The Unforgiven.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansi, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Dzień dłuższy. Temperatura.

0: temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
5: Reklama.

0: To Kazik na żywo i Celina na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania w Esterok. Kazik na żywo, który na żywo, ale z zespołem Kult wystąpi między innymi w tym roku na Czochraj Bobra Fest w Namysłowie. Ten festiwal już od 9 do 11 lipca na namysłowskich Błoniach. Szczegóły znajdą Państwo oczywiście na skrock.pl. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry. Zapraszam. Jeszcze do 12 jesteśmy razem na antenie Skrock. Teraz mam dla Państwa najnowszy numer od grupy The Rolling Stones, czyli utwór zatytułowany In the Stars z płyty Foreign Tones. Ta płyta już 10 lipca. Ja nie mogę się tej płyty doczekać, jak każdej z tych poprzednich 24 płyt grupy The Rolling Stones. No to co? No to jedziemy. Stonesi i In the Stars w Esterok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Creed i What's This Life For w SC Rock. A ja już za momencik, proszę Państwa, zagram kawałek, który wybrałem po rozmowie z moją długoletnią znajomą, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu. No i podczas tej rozmowy usłyszałem między innymi, że hej, wy w tej SC Rock to trochę za mało Depeche Mode gracie. No i tak sobie pomyślałem, że być może coś w tym jest, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, że ta znajoma jest członkinią oficjalnego fanklubu Depeche Mode, to może mieć nieco spaczone spojrzenie na to, ile tego Depeche Mode faktycznie na antenie Eski Rock się pojawia. Tak czy inaczej, żeby nie było, że gramy mało Depeche Mode, to postanowiłem Depeche Mode zagrać i już za moment na antenie Eski Rock zabrzmi utwór It's No Good.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Coraz gorzej śpimy. Ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet rzadziej. Co gorsza, coraz więcej osób nadużywa leków nasennych.
3: To leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe. Raz uzależnia. Dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi. Na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań.
2: Moim gościem będzie doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, internista i pulmonolog.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też.

0: Marian.
1: To co, klima?
0: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
0: No przecież.
1: No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Reklama.
14: Hi, this is John Entwistle.
15: And this is Pete Townsend.
14: Of The Who.
16: Hi, this is Carlos Santana.
17: Hey, my name is Skin.
18: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Mescal Rock.

Aerosmith i Dream On w Est Rock. Przepiękny numer, bardzo go lubię. Ja przypominam, proszę Państwa, tylko, że festiwalowe lato w Est Rock rozpędza się coraz bardziej. Rozdajemy Państwu bilety i karnety na przeróżne festiwale i zabieramy Państwa na takie festiwale. Aktualnie ekipa Est Rock jest w Pradze na festiwalu Metronome, ale z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że już od poniedziałku będzie można zdobyć kolejne karnety na festiwale, tym razem na Colors of Ostrava i na festiwal, a w zasadzie na jeden z koncertów męskiego grania, tym razem w Żywcu. Także jeśli chcą Państwo takie karnety przytulić, to proszę być czujnym od poniedziałku, od samego rana. Tak tylko delikatnie zdradzę, gdyby co, nie słyszeli tego Państwo ode mnie. A gdybyście Państwo mieli ochotę zobaczyć, co się dzieje w Pradze na festiwalu Metronome, zapraszam.

0: Born in the USA to Bruce Springsteen w SC Rock. Gdyby Państwo byli ciekawi, jak ten utwór brzmiał w wersji demo, to odsyłam na stronę skrock.pl do zakładki podcasty. Zeszłotygodniowy odcinek Drogi 66. Tam się ten utwór w wersji demo pojawia. Polecam bardzo gorąco. Zbliża się tymczasem 11, a po 11 w SC Rock zagram dla Państwa m.in. Evanescence i Bring Me to Life.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi.

0: kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel, kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg

0: oprogramowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen? Wrzuca wyższy bieg. Do Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen.
3: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
4: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.

0: and Living. Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Reklam.

Nirvana i The Man Who Sold the World w SC Rock na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Spotkania wyjątkowego, ponieważ to ostatni dzień wiosny tego roku. To ostatnia sobota wiosny tego roku. Już jutro czeka nas zarówno astronomiczne, jak i kalendarzowe lato. Ja się bardzo z tego cieszę. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko, jeszcze do 12 jesteśmy razem. No to teraz przed nami historia o tym, jak ważne są dla nas nasze dzieci. Kilkuletni syn pewnego polskiego artysty wypowiedział jakiś czas temu niepoprawną polszczyzną zdanie: chciałbym urodzić się, żeby latałem. Zdanie tak bardzo się temu artyście spodobało i stało się tak ważną częścią jego życia, że postanowił sobie je wytatuować. Mało tego, postanowił również tym zdaniem zatytułować swój nowy krążek. Ten krążek pojawi się na jesień. Krążkowi będzie oczywiście towarzyszyła trasa koncertowa, a artysta, o którym mówię, to rzecz jasna Artur Rojek. No to posłuchajmy drugiego singla z krążka, który nosi tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Singiel nosi tytuł W objęciach, no a artysta to, jak już wspomniałem, Artur Rojek. No to słuchamy.

Poniedziałek od Foo Fighters skończyło się wczoraj na Summer Punch Festival, no i teraz jeszcze Metronome, teraz jeszcze Kazimiernication, no i w ogóle generalnie dzieje się masa rzeczy, koncerty, festiwale, i tak w kółko. No i zainspirowany tymi wszystkimi przeżyciami przypomniałem sobie, że bardzo dawno nie byłem na koncercie zespołu Rammstein. To już kilka ładnych lat, więc będzie trzeba to nadrobić. Za to na koncercie tego zespołu, który zagram dla Państwa już za moment, byłem i to nawet dwukrotnie. Niestety, albo stety, w obydwu przypadkach był to koncert z wokalistą, który nie próbował, broń Boże, naśladować oryginalnego wokalisty tej grupy, a chciał mu oddać tylko hołd. Niestety nie będzie mi dane zobaczyć

0: było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
2: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano.
0: Tak.
2: No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! Nowy drifterzy!
0: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
13: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
14: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

The Memory Remains to Metallica, Westy Rock. Kolejny duży zespół, który w tym roku nasz kraj nawiedził i bardzo dobrze. Przed nami jeszcze kilka wydarzeń w tym roku, od choćby między innymi System of a Down. I tu dwa koncerty już niebawem na Stadionie Narodowym. No dobrze. Ciekawy jestem, proszę Państwa, kiedy i czy w ogóle jeszcze będzie szansa na to, żeby zobaczyć w Polsce grupę Pearl Jam. Póki co panowie raczej nie planują żadnej trasy, przynajmniej na razie. Mam nadzieję, że to się zmieni i mam nadzieję, że może do Polski dotrą. Jeżeli chodzi zaś o Pearl Jam i najnowsze informacje, no to przypominam, że w minionym tygodniu Eddie Vedder wydał nowy singiel razem z Guitar Over Guns, Better Believe. To jest singiel nagrany na potrzeby organizacji Guitar Over Guns właśnie, która wspiera rozwój młodzieży za pomocą sztuki i muzyki. Gdybyście Państwo mieli ochotę posłuchać tego singla, znajdziecie go na pewno na skrock.pl. A ja teraz gram Westy Rock Pearl Jam i numer zatytułowany Garden.

0: To Ugly Kid Joe w piosence Harry'ego Chapina Cats in the Cradle. Tym numerem, proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Westy Rock. Zbliża się 12, po 12 tradycyjnie garaż. Zapraszam w imieniu Asi i Łukasza, a w swoim zapraszam już jutro od 9. Tutaj będę na Państwa czekał. Tradycyjnie, jak co sobotę, życzę Państwu pięknego popołudnia, wieczoru, spokojnej nocy, no i żebyśmy jutro spotkali się przy radioodbiornikach w komplecie, no i żeby nikogo jutro główka nie bolała. Łukasz Trzeciłowski, dzięki za dziś. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westy Rock.
2: Zbigniew Parafianowicz.
3: Europa jest ufundowana na tym, że nie czci się ludobójców. Że się kwestionuje ludobójstwo, kwestionuje się ludobójców i nawet jeżeli budujemy pojednanie na pewnej hipokryzji i na zapomnieniu, to zasada jest prosta. Nie czcimy ludobójców. Partie polityczne, czy politycy ukraińscy są przede wszystkim politykami prodolarowymi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg.

0: promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg

0: oszczędności. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Reklama.

0: w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, witajcie w garażu.
2: Joanna Ziętarska wita was i ja.
1: I Łukasz Bąk też was wita. Dużo bardzo fajnych rzeczy będziemy się też nabijać z jednego samochodu trochę.
2: No już cały świat się z niego nabijał, więc my tylko dołączymy do tego grona. Ale będą też takie auta, które nam się bardzo spodobały i o nich też będziemy dzisiaj
1: tak opowiadać. Jest, kochani, zaczynamy garaż, a co?
0: Garaż SC Rock.

0: Garaż. Garaż SC Rock.
1: No to już tak zupełnie oficjalnie startujemy, moi drodzy, z garażem. Będziemy przypominać o tym, że zmieniły się 3 czerwca przepisy.
2: Kolejna nowelizacja przepisów drogowych. Nie wiem, która na przestrzeni ostatnich lat. Niemniej sporo zmienia, bo wchodzi przede wszystkim i moim zdaniem to jest najważniejsza zmiana, obowiązek korzystania z kasków przez osoby poniżej 16 roku życia, które korzystają z rowerów, hulajnóg elektrycznych, także tych na minuty wynajmowanych.
1: Ja nie wiem, jak to się wydarzyło do jasnej ciasnej, że to w ogóle, kurczę, nie było tego przepisu wcześniej. Ja mam tylko nadzieję, że większość rodziców jednak jest myślących i w związku z tym wyposażali swoje dzieci w kaski, pomimo tego, że tego przepisu nie było.
2: Ja to w ogóle się dziwię, że trzeba wprowadzać taki przepis, bo wydawało mi się, że w 2026 roku...
1: Prawda?
2: Rodzice mają świadomość, że głowa dziecka to nie jest kamień, tylko to jest jajko, o które należy się troszczyć, dbać i koniecznie trzeba mu jakąś ochronę zapewnić.
1: No ale to jakoś tak dziwnie to się potoczyło. Fakt, że ten przepis teraz jest, w związku z tym pilnujcie swoich dzieci, żeby w kaskach jeździły. Ciekawostka też jeszcze taka, która mnie trochę zadziwiła, mianowicie, że z powrotem możemy kasować punkty karne przez kursy reedukacyjne. Raz na 6 miesięcy można skasować 6 punktów karnych. To, czego nie dotyczy ten przepis, to jest jazda pod wpływem alkoholu, rażące przekroczenie prędkości, czyli powyżej 30 km na godzinę i zagrożenie bezpieczeństwa pieszych. O, tak to właśnie wygląda, ale w razie czego kasować sobie jednak trochę można. Jakby ktoś
2: ale czuł. Kogo kasować? Czego kasować?
1: Punktów.
2: No 6 punktów. No to tylko dzisiaj 6 punktów, to możesz na najbliższym skrzyżowaniu wyjeżdżając ze skierokopasu złapać. Też, że to prosto się teraz robi bardzo. No. Ale też muszę przyznać jedną rzecz, że wprowadzenie tych wielu przepisów na przestrzeni ostatnich lat, czyli pierwszeństwo pieszych, jazda obowiązkowa na suwak, czy choćby ograniczenie prędkości w mieście w taki sposób, że przekroczenie jej o 50 skutkuje odebraniem prawa jazdy, zmieniły naszą kulturę jazdy.
1: Zrobiło
2: robotę.
1: Tak.
2: Naprawdę jeździmy spokojniej, rozważniej, kulturalniej, co jest istotne. I widać jest to gołym okiem na drogach.
1: Tak, to prawda. Słuchajcie, generalnie przepisy są po to, żeby było łatwiej, a nie po to, żeby było trudniej. I tej wersji się trzymajmy.
0: To jest Garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: będziemy się teraz nabijać. Słuchajcie, no będziemy się... Świat się nabija. Z Ferrari lucze.
1: My tylko dołączymy do grona milionów ludzi, którzy skomentowali wygląd nowego Ferrari. I to skomentowali go memami, skomentowali go śmiesznymi filmikami,
0: porównali do Multipli nawet tego biednego lucze. No.
1: Przez tak mniej więcej tydzień od debiutu śmiałem się w głos dzień w dzień, tyle było tego w internecie.
0: Nie bywało, ale słuchajcie, nawet wicepremier Włoch, pan Matteo Salvini, spojrzał na to auto i powiedział, co to jest?

0: To ma być innowacja? Co to w ogóle jest? Ciekawe, co powiedziałby na to wszystko Enzo Ferrari. Tak skomentował wicepremier.
1: No, Montezemolo, były szef Ferrari, w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. Że nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy, jeżeli ten samochód
0: zostanie. No, ale już na razie dobrze się nie ma, bo już akcje spadły o ponad 8%.
1: No, to w ciągu jednego dnia, potem nie sprawdzałem, czy odrobiły, czy nie odrobiły. Natomiast zobacz, jaki był wydźwięk przede wszystkim. Jeżeli chodzi o spojrzenie na to z punktu marketingowego, to jest coś absolutnie mistrzowskiego. Cały świat dowiedział się o samochodzie, o marce, która produkuje garstkę samochodów rocznie.
0: To prawda.
1: Nie?
0: Tak, no coś w tym jest niby.
1: Na zasadzie oczywiście,
0: strony...
1: nieważne jak o nas mówią, ważne, że mówią, byle nie zmieniali, nie przekręcali nazwiska. Jest takie powiedzenie. Natomiast tutaj w tym wypadku widzę dwie drogi dla Ferrari.

0: jest niby
1: na zasadzie oczywiście nieważne, jak o nas mówią, ważne, że mówią, byle nie zmieniali, nie przekręcali nazwiska. Jest takie powiedzenie. Natomiast tutaj w tym wypadku widzę dwie drogi dla Ferrari.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED.

0: odzież, wyposażenie premium w standardzie.
1: A cena?
0: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
1: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
0: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
2: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Reklama.

0: jest Garaż w Esce Rock.
1: Auto tygodnie w garażu, chcecie, opowiem wam o samochodzie, który widziałam w zeszłym roku. W zeszłym roku, bo ja wiem, że będzie teraz lifting. Ja się strasznie martwię o ten lifting, bo mi się teraz nie podobają nowe Lexusy. Poprzednie podobają się bardzo i przypomniało mi się właśnie, w zeszłym roku jeździłam Lexusem NX450H+, w dodatku wersję Omotenashi. Chciałam o nim opowiedzieć, póki pięknie wygląda. Mam nadzieję, że go nie schrzanią, jak zrobią mu lifting i że rzeczywiście dalej będzie miał taką śliczną mordę z klepsydrą z przodu, ale jednak no, są takie samochody, do których jak człowiek wsiada, to czuje się jak w dobrze skrojonej marynarce. Ja z NX-em tak mam, że ja wsiadam do NX-a i mam...
2: Bo ty nosisz małe marynarki.
1: Tak, właśnie. I on jest dla mnie idealny, jeśli chodzi o wzrost. Fakt rzeczywiście, że w ogóle Japończycy tworzą takie samochody raczej nie dla bąka. Ponieważ
2: nie, w RX jest. To jest marynarka dla mnie.
1: RX, ale troszkę ja mówię wyżej. O NX-ie.
2: No tak, NX to jest też? Dla ciebie. To
1: NX jest dla mnie marynarką. Ty powinieneś mieć rzeczywiście kawał fraku.
2: O, czyli no i to jest RX.
1: No, to właśnie. A ja jednak zdecydowanie NX, bo on mi bardzo, bardzo pasuje wielkościowo. Pasuje mi też w kontekście tego, jak to jeździ, bo rzeczywiście ja bardzo lubię ten silnik w ogóle. To jest oczywiście hybrydka, dwa silniki elektryczne, 2,5-litrowy silnik benzynowy. Bardzo pięknie to jest spasowane. To jest taki rodzaj i napędu na cztery koła, gdzie tam głównie elektryki to napędzają i to sobie naprawdę zupełnie świetnie radzi, ale lubię to minimalistyczne wnętrze w Lexusie, lubię też to, że dużo jest normalnych, regularnych przycisków.
2: Zdrowy rozsądek zachowany.
1: Bardzo śmieszne jest otwieranie drzwi od środka i to jest dosyć zabawne, rzeczywiście, że trzeba po prostu przycisnąć taki i on się, i to działa.
2: Ale dla mnie to jest bardziej intuicyjne rozwiązanie niż to, gdzie musisz przyciągnąć do siebie klamkę.
1: Tak.
2: Elektryczny zamek dopiero odpycha drzwi, więc najpierw przyciągasz klamkę, a potem odpychasz drzwi najczęściej łokciem. Mhm. A to rozwiązanie w Lexusie powoduje, że kładziesz rękę, naciskasz przycisk i odruchowo od razu pchasz drzwi.
1: Tak, i to jest naprawdę bardzo dobre. To jest bardzo dobrze rozwiązane, także Lexus 450H+. Ja jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał i ja naprawdę bardzo proszę, żebyście mi go nie popsuli.
2: Koniec tego roku będzie lifting. Natomiast teraz wysiadamy z Lexusa i ja zapraszam was do przesiadki do nieco innej marki. Za chwilę.

0: No więc ja chciałbym wam opowiedzieć o samochodzie, którym nie jeździłem, bo nie mogłem. Ale już go widziałem, bo mowa o zupełnie nowym Audi Q7. Pierwsze zaskoczenie jest takie, że ten samochód miał nie powstać. Miano zakończyć produkcję na etapie drugiej generacji po dwóch liftingach, ale Niemcy doszli do wniosku, że nie może być tak duże kolejne ich auto, tylko elektryczne. Lecimy nadal z Q7 spalinową. I zostawili faktycznie diesla pod maską. Udoskonalony.
1: Ale czad, ja się cieszę.
0: Cylindrowego, 299 koni, delikatnie wzmocnionego mild hybrydem, ale w takim dobrym wydaniu, gdzie silnik elektryczny też odpowiada za napędzenie kół, na przykład podczas manewrowania czy podczas cofania, więc działa to super. 48-woltowa architektura pozwala też zasilić zawieszenie pneumatyczne, czy choćby turbosprężarkę, która szybciej się rozpędza. Ale pomijając te kwestie technologiczne, w których Audi zawsze było dobre, no wszak ich hasło to Vorsprung durch Technik.
1: Jezus, od lat. Maria, jeszcze
0: to
1: raz?
0: Wiesz co? Vorsprung durch Technik.
1: Pięknie to
0: przewaga tak. Dzięki technice.
1: Tak jest.
0: Jawohl. Hendehoch.
1: Boże. O,
0: słuchaj, najbardziej zaskoczyło mnie w tym aucie co innego. Nie podoba mi się do końca jego stylistyka, bo jest zbyt zunifikowana, ale wnętrze zrobiło na mnie mega wrażenie. Przede wszystkim jakością, bo mam takie, odnoszę, nie mogę się pozbyć myśli, że Audi wyciągnęło wnioski z tego, co ludzie mówią o ich ostatnich modelach.
1: Ja widziałam nawet w środku ostatnie A4 i szczerze mówiąc to szajse.
0: To nie grzeszą one jakością w niektórych miejscach, a tutaj naturalne drewno zamiast piano.
1: No.
0: Naturalna skóra, plastik wysokiej jakości, jeżeli już gdzieś jest. Świetnie to wszystko zmontowane, ładne, stylistyczne. Tak jakby się obudzili i stwierdzili, ej, słuchajcie, no pukają tutaj już do nas Chińczycy nie tylko ze swoimi tanimi modelami, ale też z tymi luksusowymi. Więc musimy wziąć się do roboty i naprawdę widać po tym samochodzie, że się wzięli.
1: No ja jestem bardzo ciekawa, bo wszyscy mocno, w ogóle dużo się mówi o tym Audi Q7, więc poczekamy, aż się przejedziemy i zobaczymy, jak to jeździ, ale myślę, że technologicznie to będzie naprawdę bardzo spoko auto. Mamy cenę już?
0: Nie mamy, ale jeszcze w czerwcu ma być znana, więc możliwe, że nawet słuchacze nas teraz słuchają i mogą już sobie wejść w konfigurator i sprawdzić, ile by ich Q7 miało kosztować.
2: Garaż w ESC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: W życiu w ogóle najwięcej czasu pochłania nam wychowywanie naszych własnych dzieci.
2: No to też.
1: I Wojtek jest na tym etapie teraz, że ty jeszcze nawet nie wiesz, ile to potrwa, bo to potem nagle się zacznie szkoła, pomyślisz sobie, rany boskie,
2: kiedy.
1: A potem coś, nie, przecież to się nigdy nie skończy. A potem nagle masz dorosłe dzieci i nie wiesz kiedy, ale fakt faktem, że to pochłania dużo
2: jest
1: czasu.
2: Jestem na etapie, to się nigdy nie skończy.
1: W życiu w ogóle najwięcej czasu pochłania nam wychowywanie naszych własnych dzieci.
2: No to też.
1: I Wojtek jest na tym etapie teraz, że ty jeszcze nawet nie wiesz, ile to potrwa, bo to potem nagle się zacznie szkoła, pomyślisz sobie, rany boskie, A potem coś, nie, przecież to się nigdy nie skończy. A potem nagle masz dorosłe dzieci i nie wiesz kiedy, ale fakt faktem, że to pochłania dużo
2: czasu. Jestem na etapie, to się nigdy nie skończy.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko zł 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
13: Już są hybrydowe SUV Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.

0: SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Siętarska i Łukasz Bąk.
1: No dobra, to fruniemy, moi drodzy, teraz z autami rock'n'rollowymi w tej godzinie, ale będą ekstra. Podobają mi się naprawdę niezmiernie.
2: Mnie już się nazwy podobają tych samochodów. Ayrtonne Lancia Stratos Prototype HF0 i Lika Electric Lithium Ion Car.
1: Państwo wybaczą, Łukasz musi iść na kawę.
0: Garaż SC Rock.

0: piękną, słuchajcie, opowieść o rock'n'rollowym aucie, która jest niewiarygodna zupełnie, o Bertone Lancia Stratos Prototype HF0. A marka Lancia, kurczę, blady, na razie tak się ma słabo ciągle, ale kiedyś naprawdę świeciła triumfy, przede wszystkim w rajdach samochodowych. I powstał taki prototyp właśnie, który, to była bardzo śmieszna historia, bo to był prototyp samochodu, prototyp Lancii, który powstał bez wiedzy Lancii w ogóle. Bertone w tym czasie bardzo chciał z Lancią nawiązać współpracę, w związku z tym pokusił się razem ze swoim znajomym Marcello Gandini.
1: Tak jakby dziecko mojej matki powstało bez wiedzy mojego ojca.
0: Na przykład, właśnie coś w tym stylu.
1: To, tak.
0: Wiesz, no, dzieci mamy z żoną taty, to nie
1: grzesznie.
0: Są łatwe rzeczy. No i grzesznie, słuchajcie, on rzeczywiście skonstruował, Nuccio Bertone z Marcello Gandinim w 69 roku skonstruowali prototyp auta, które było jak naleśnik. Było, rzeczywiście wyglądało absolutnie kosmicznie. Miało taki cały w ogóle taki jeden pas świateł z przodu. Było płaściusieńkie, wchodziło się do tego samochodu od przodu. Miał 84 centymetry, że tak powiem, wzrostu, czyli nie za dużo. Silnik od Fulvi z 1,6 litra i wyglądał tak po prostu kosmicznie, że strasznie chciał Bertone nazwać go Stratolinę, żeby się kojarzył ze statkiem kosmicznym, ale ktoś powiedział, weź, ej, ty, jakie Stratolinę po prostu.
1: Stratolinę z boczkiem i ze śmietaną.
0: Prawda? Ja mówię tak, to dwa razy Stratolinę z boczkiem ze śmietaną, tak jest, i raz jeszcze spaghetti pomodoro. Nie, nie, w końcu postanowili, że będzie się nazywał Stratos. No i teraz legenda mówi, że Bertone, czy fakt, że Bertone wydzwaniał do Lancii, żeby im to auto pokazać, oni tacy byli, panie Bertone, nie mam czasu, nie mamy czasu, ale w końcu się zgodzili, no i legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lancii tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem. Efekt był, słuchajcie, tego taki, że Lancia się rzeczywiście zachwyciła tym autem, przybili piątkę, pokazali ten samochód oczywiście na targach w Turynie. Świat oszalał, świat zwariował i w gruncie rzeczy to wszystko dało podwaliny do wszystkich samochodów w sporcie motorowym, które jednak bądź co bądź zapierniczały jak szalone. No piękna ta historia, jest bardzo...
1: No i szkoda, że nie zaczęli produkować tego auta seryjnie i w dużych ilościach, bo byłoby idealną furą na...

0: samochodów w sporcie motorowym, które jednak bądź co bądź zapierniczały jak szalone. No piękna ta historia, jest bardzo...
1: No i szkoda, że nie zaczęli produkować tego auta seryjnie i w dużych ilościach, bo byłoby idealną furą na

0: genialne, masz rację.
1: No, że nikt jeszcze na to nie wpadł. Nikt,
0: wiesz co, bo nie, może oni wyszli wtedy z założenia, że to jeszcze nie jest potrzebne. Może jeszcze nie było wtedy tak mało miejsc do parkowania. Fakt, że piękna to historia i jak chcecie zobaczyć, to sobie absolutnie wejdźcie i zobaczcie, jak to auto wygląda w realu.
2: Garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Garaż Eski Rock. Otwarty.
1: Twój samochód był niski i drogi i dosyć słaby, bo miał silniczek tam chyba 115 koni, nie za mocny. Mój samochód ma 640 koni mechanicznych i 800 Nm.
2: Jezu.
1: I ma, uwaga, trzymaj się teraz mocno, mocno czegoś, 8 kół. Osiem.
2: Więcej się nie dało?
1: 8 kół ma.
2: Kurczę, duża ciężarówka.
1: Kół nazywa się Elika, Electric Lithium Ion Car. I powstał w 2004 roku, gdzie w ogóle Elon Musk...

0: Przednia pierwsza oś, druga i czwarta były skrętne, więc zawracał miejscu.
1: Nie dało rady.
0: Co w środku
1: znaczy,
0: dało
1: rady?
0: Nie, to trzecia, sztywna, trzecia była sztywna, natomiast przyspieszał ten bolid do setki w 4 sekundy i maksymalnie na torze w Nardo pojechał 370 km na godzinę.
1: No to trochę.
0: W 2004 roku elektryk, akumulatory były w podłodze, bo już miał taką platformę zrobioną w filozofii deskorolki, tak się mówi o tych platformach, bo nisko akumulator, niski środek ciężkości. Akumulatory nie były duże, bo miał pakiet baterii albo 31, albo 55 kWh. Ale jak na swoje czasy był czymś absurdalnym. Niestety również jeżeli chodzi o wygląd, bo wyglądał trochę jak Shinkansen połączony z jamnikiem.
1: Boże, ja nie mogę powiedzieć, że ładnego
0: jak
1: zrobić.
0: Jak dziecko jamnika z Shinkansen, ale... jak babcię kocham.
1: Słuchaj, ja rozumiem, że technologicznie można sprawdzać miliony rzeczy.
0: Lucze przy tym samochodzie jest pięknością.
1: Cicha msza przy bocznym ołtarzu.
0: Tak, z pięknością po prostu.
1: Dajcie spokój.
0: Ale wiesz co?
1: No, trudno.
0: Bo często zastanawiamy się, na co to komu i po co to zrobiono. Tutaj zrobiło to kilkadziesiąt firm japońskich, które w ten sposób testowały swoją nową technologię. Technologię silników elektrycznych, zawieszenia, skomplikowanego układu napędowego, akumulatorów, ładowania itd., itd. Więc czemuś się ten projekt przysłużył.
1: Generalnie prawdopodobnie bardzo dużo różnych koncepcji dzięki takim projektom zostało wdrożonych do życia i w sumie dobrze, że są takie świry, które takie rzeczy
0: robią. Oczy krwawią, ale my przynajmniej mamy o czym gadać.

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Czerwiec.
0: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
1: Lipiec.
0: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Ale jesteś zadowolony?
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Dzień dobry! Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale! Kupujemy!
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 60.

0: Otwarty Apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Megapaka 14,99.

0: Wielkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Reklama.

0: Słuchajcie, mamy piękną opowieść w
1: naszym programie.
0: Ona jest naprawdę wzruszająca. Słuchajcie, przyszedł pan w Stanach Zjednoczonych do salonu i chciał kupić sobie Forda. I go kupił zresztą, podpisał wszystkie papiery. Ford F-250, śliczny pick-up. Już go miał odbierać, jak pracownik, który się przechadzał po placu, zauważył, że w tym konkretnym egzemplarzu na kole gniazdo zrobił sobie rudzik. A ponieważ w Stanach Zjednoczonych te ptaki wędrowne są bardzo chronione i absolutnie nie wolno takiego gniazda likwidować, jeszcze karę można za to zapłacić, pieniężną, w dolarach. W związku z tym podrapali się po głowie, stwierdzili, kurczę blade, trzeba to jakoś temu panu powiedzieć. No i powiedzieli, wie pan co, no niestety, bardzo nam przykro, ale musi pan, szanowny panie, poczekać, aż te pisklaki się wyklują i się pojawią na świecie. No i pan cóż, wzruszył ramionami, stwierdził, dobra, poczekam, co mam zrobić. No i wszyscy czekali na te pisklaki i czekali. W końcu się pisklaki urodziły i dostały swoje imiona. Lagnat, Excel, Diesel i Turbo.
2: O, to Diesel nie może wlatywać do Krakowa.
0: No dobrze, że ma daleko.
2: A to ptak migracyjny.
0: No ale to tak, niby tak.
2: Nie, ale on gdzieś tam dobrze w Stanach sobie. A teraz sobie wyobraźcie taką sytuację. Normalnie jak dzwonicie do salonu i pytacie, jaki jest status waszego zamówionego auta, to wam mówią, już wyprodukowane, już w transporcie, już na tle, już mamy w salonie, już zarejestrowane. Tu koleś dzwonił do salonu i pytał, jak status mojego auta. Już złożone jajka, już się wykluły, już są na etapie karmienia i już potrafią latać. Dobrze, że mu się, wiesz, dobrze, że mu bocian na pace gniazda nie założył. Biedny byłby.
3: Garaż SC Rock.

0: Słuchajcie, mamy dla Was piękną też opowieść na sam koniec. Mam dzisiaj naprawdę dosyć ciekawe te informacje, a mianowicie samonaprawiający się beton. Wymyślili taką historię naukowcy z Delft, zresztą z Uniwersytetu, która to technologia opiera się na mikroorganizmach, które zresztą produkują wapno.
1: One tak są takie bakterie, które produkują wapno. I pewien profesor z tego Uniwersytetu Technicznego porozumiał się z innym profesorem, a w zasadzie z doktorem Henkiem Jonkersem, czyli biologiem, i zaczęli próbować, co się stanie, jak oni zaczną te bakterie umieszczać w betonie. I okazało się, że produkując wapno, są w stanie pęknięcia w betonie zasklepić te bakterie. Więc opracowali technologię, która polega na tym, że umieszczają te bakterie w małych, glinianych kapsułkach mikroskopijnych. Umieszczają w nich również odżywkę dla tych bakterii.
0: Umieszczają
1: to wszystko w betonie. Mm-hmm. Powiedzmy, robimy tamę, wylewamy tamę z betonu. Tam mamy te kapsułki. W momencie, kiedy tama pojawia się w niej jakaś szczelina, jakieś pęknięcie, dostaje się tam woda, gliniana kapsułka się rozpuszcza, bakterie zaczynają się żywić i zaczynają produkować wapno, zasklepia się ta szczelina w tamie. Genialne rozwiązanie.
0: Słuchajcie, genialne, zwłaszcza, że nie trzeba będzie wydawać pieniędzy na naprawianie takich rzeczy. Jedyny rzeczywiście problem jest taki, że te bakterie potrzebują wody. W związku z tym sprawdzą się świetnie tam, gdzie, nie wiem, leje, pada, gdzie ta woda po prostu jest.
1: No i już są wykorzystywane. Już ta technologia jest wdrażana przy budowie mostów, tuneli, zbiorników wodnych. Moim zdaniem tylko kwestią czasu pozostaje, kiedy upowszechni się tak bardzo, bo bakterie się łatwo rozmnażają. Mhm. Kiedy się upowszechni do tego stopnia, że będziemy mogli stosować ją na przykład w wylewkach tarasowych.
0: No kurczę, genialnie. Wyjdziesz sobie, wodą polejesz.
1: Dokładnie.
0: I myślisz sobie, poczekaj, bakteria mnie tu zrobi robotę. Fantastyczna informacja, strasznie jestem ciekawa, czy to właśnie, że tak powiem, szybko będzie wdrożone do życia i oby tak się stało. A my w takim razie już dobiegamy do końca.
1: Pięknie Wam dziękujemy za dzisiaj. Polecamy również naszą audycję w formie wideo. Na YouTubie oczywiście.
0: Oglądać.
1: Premiera co wtorek.
0: No i w ogóle tam jesteśmy. Przebywamy z naszymi facjatami, a z naszymi, że tak powiem, głosami wracamy do Was za tydzień. Oczywiście o tej samej porze, jak zwykle w sobotę. Trzymajcie się ciepło.
1: Dziękujemy pięknie. To była Joanna Ziętarska.
0: I Łukasz Bąk. To pa.
2: Garaż w SC Rock. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.

0: SK Rock Warszawa.
1: Autopromocja. Drogowskazy, drogowskazy w SC Rock.
2: Coraz gorzej śpimy. Ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet rzadziej. Co gorsza, coraz więcej osób nadużywa leków na sen.

0: SK Rock Warszawa.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Coraz gorzej śpimy. Ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet rzadziej. Co gorsza, coraz więcej osób nadużywa leków na sen.

0: Monolog.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Cześć, sąsiad, nowe auto?
13: No tak, to nowy Changan.
12: Pierwszy raz słyszę.
13: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
12: No, robi wrażenie.
13: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
12: A cena?
13: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
12: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
13: U najbliższego dealera.
14: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
15: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
17: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto. A legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
0: Reklama.

0: Przyznam szczerze, że zaskoczyła mnie ta emocjonalna reakcja pana Wesa Borlanda, czyli gitarzysty formacji Limp Bizkit. A propos pytania o Sama Riversa, czyli o basistę Limp Bizkit, który zmarł niestety w ubiegłym roku, w październiku, w wieku 48 lat. No, to była ogromna tragedia, o czym pisali sami muzycy. Teraz po kilku miesiącach głos zabrał Wes Borland, także wspominając, że niemal 6 miesięcy po jego śmierci stwierdził, że czuje się, jakby Limp Bizkit stracił część swojego DNA. Powiedział, że sam jest osobą nie do zastąpienia, że był sercem i zresztą Wes w tym wywiadzie był na tyle poruszony, że w jego oczach pojawiły się nawet łzy. Więc panowie jeszcze kompletnie sobie tej strasznej tragedii jeszcze nie przerobili. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, do tego smutnego tematu. Natomiast przed nami Paul McCartney, który w odróżnieniu od Wesa Borlanda ma powody do świętowania i to robi. Przy okazji swojej najnowszej płyty The Boys of Dungeon Lane, która doczłapała się do pierwszego miejsca brytyjskich list przybojów. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie do Eski Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: I są takie chwile, kiedy boję się czasami nawet zerknąć do kalendarza, bo okazuje się, że ta kompozycja formacji Cedar z ich płyty Finding Beauty in Negative Spaces, wyobraźcie sobie, że w przyszłym roku, a więc już za kilka ładnych miesięcy, będzie świętować swoje 20-lecie. Tak, mnie też to dosyć mocno zmroziło.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: I kiedy nikt nie patrzy, to ja idę z dzieckiem moim potrenować na egzamin poprawkowy na kartę rowerową. A ja mówię, to ty sobie jeździ, a ja będę jeździł jak ci inni użytkownicy ruchu drogowego.
3: Jadę sobie, no, spotykamy się na pierwszym skrzyżowaniu i słyszę ten dziecięcy głosik. Jak jedziesz, ty głupia pało?
4: Czyli jednak czegoś dziecko nauczyłeś.
3: No właśnie, gdzie się tego nauczyła, tego nie wiem.
5: Był kiedyś taki niemiecki selekcjoner reprezentacji Niemiec. Na imię miał Joachim i on robił naprawdę mroczne rzeczy.
3: Go powiedz państwu, bo może nie wszyscy Joachima Lewa pamiętają.
4: Ojejku, no czasami mu się zdarzyło na przykład najpierw zupełnie przypadkiem wsadzić palec do nosa, a potem ten sam palec do buzi, a czasami za głęboko do kieszeni, a potem pod nos. No.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
14: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z

0: Silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wiadomo, że niskie ceny są

0: Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Comarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Comarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Comarché. Nasze ceny rządzą.
2: Reklama.
3: All right, this is Kirk from Metallica.
4: Hello, I'm David Gilmour.
5: Hello, I'm Richard Wright.
6: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
7: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

to bogatsi o 300 milionów dolarów muzycy Red Hot Chili Peppers. Bogatsi, bo miesiąc temu wyprzedali całkowicie swój muzyczny katalog, a to oznacza, że muzyka Red Hot Chili Peppers, która powstała do tej pory, już nie należy do muzyków tego zespołu. Ale to nie oznacza końca przecież działalności tego zespołu. Oni nie tylko koncertują, ale przede wszystkim szykują także następcę ostatniej płyty sprzed 4 lat. Całkiem niedawno w magazynie Mojo pan Flea powiedział, że pisali, nagrywali u Johna w domu i muzyka brzmi świetnie. Kiedy zaczynamy grać, chodzi o to, żeby odnaleźć tę magiczną energię i zrobić to jak najlepiej. No, jeśli państwo oglądali jeszcze z lat 90., z początku, tak naprawdę ten proces twórczy, jak to wyglądało między panem Flea a Johnem Frusciante, to można powiedzieć, że panowie właściwie dogadują się na gesty. I to wystarczy, żeby tworzyć najbardziej epokowe płyty w historii światowej muzyki. A skoro już tak mówimy o tej światowej muzyce, no to może zawędrujmy w te rejony. To Good Charlotte i I Don't Wanna Be In Love w SC Rock.

0: Pearl Jam Westerok. To Eddie Vedder, który niecałe 24 godziny temu na antenie Eski Rock w Radarze prezentował swoją najnowszą kompozycję Better Believe, która miała swoją okazję zainaugurować Obama Presidential Center, czyli takie centrum, które zostało ostatnio otwarte w Chicago, i towarzyszył wtedy na scenie Eddiemu Vedderowi także Guitars Over Guns, czyli mówiąc w skrócie dzieciaki z organizacji, która wspiera rozwój młodzieży za pomocą sztuki i muzyki. Warto wspomnieć o tym, że ten dochód z singla został przeznaczony na rzecz tej właśnie organizacji. Better Believe można znaleźć w internecie, ale my do tego wątku jeszcze na pewno będziemy wracać, no bo tam jest więcej podobno szykowanych elementów zaskakujących nas wszystkich.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eserok.
2: Zbigniew Parafianowicz.
3: To jest piąty rok wojny, a nie pierwszy. I że sytuacja jest odmienna. Że Ukraina nie jest państwem, któremu zagraża upadek, ale państwem, które ma największą armię w Europie. I możliwości uderzenia, dalekiego uderzenia w głębi Rosji. To nie jest Ukraina z lutego 2022 w wymiarze militarnym. Ukraiński nacjonalizm integralny w wersji light, który teraz jest, przeżywa swój renesans na Ukrainie, zakłada realizację celów tylko jednego państwa, bez oglądania się na cele innych państw. I jest to właśnie potencjalnie groźne dla Polski. Zresztą widać w polityce, że Zełenski, grając powyżej swojej wagi, w ogóle nawet nie uwzględnia tych interesów dotyczących handlu, zboża, czegokolwiek.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.

0: to dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą

0: okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą

0: Mienie na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSU w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.

0: skoro już tak zahaczamy o te nadzieje, to warto wspomnieć o tym, że ostatnio Dave Grohl, lider formacji Foo Fighters, kiedy występowali na Narodowym, miał wielką nadzieję, że nie dostanie mentosem w głowę. I tak się stało, że nie dostał, natomiast na scenie w pewnym momencie wylądowały setki białych piłek. Tak to jest, jak czasami się zaskoczy w pewnym teledysku. Do tego tematu jeszcze będziemy nawiązywać, tak jak teraz wracamy do tych dźwięków od zespołu Foo Fighters. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek

0: Fani Metaliki już powoli odliczają godzinę do tego, co wydarzy się już 24 czerwca, kiedy będą mogli usłyszeć zremasterowaną wersję kultowego albumu Reload. I to uwaga na 2 dni przed światową premierą. I takie jedyne oficjalne wydarzenie odsłuchowe będzie odbywać się w Warszawie w Beer & Bones Music Club. Daję znać, żeby nie było, że nie mówiłem.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy.

0: Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i...

to niemiecki zespół, który trochę nam zniknął z tego naszego muzycznego radaru, ale to wszystko za sprawą tego, że po prostu zniknęli nie tylko z mediów społecznościowych, ale także te wszystkie koncerty, nawet przekładane, które miały odbyć się w Warszawie, zostały już odwołane. Ba, cała trasa została odwołana z powodu przedłużenia.

przedłużających się problemów zdrowotnych wokalistki zespołu Guano Apes. Trzymamy bardzo mocno kciuki za panią Sandrę, natomiast my muzycznie będziemy pochylać się nad facetem, który nie zwalnia tempa. Robert Smith, lider formacji The Cure, całkiem niedawno zaprezentował swój nowy album Songs of a Lost World i to nie koniec. Już wtedy powiedział, że tych albumów będzie mnóstwo. Drugi album, który właśnie zapowiedział, będzie mroczniejszy, dużo mroczniejszy. Jest już gotowy, natomiast ten trzeci, który jest już powoli przygotowywany, ma być podobno bardziej popowy, z takim optymistycznym repertuarem. No to my uzbrajamy się w cierpliwość, tak naprawdę ocierając łzy radości. Boys Don't Cry w Esc Rock.

0: potwierdza się to, co mówią także najwięksi muzycy na świecie, że jeśli jakaś kompozycja powstaje dosłownie w chwilę, to bardzo często jest tak, że staje się ona ponadczasowa, że jest w jakiś sposób magicznie natchniona. I tak było także z tymi magicznymi słowami, które powstały w zaledwie kwadrans, a napisał je Andrzej Adamiak, lider formacji Rezerwat. Wyjątkowe dźwięki sprzed lat.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do

0: gotówki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na

0: A marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Reklama.

0: Prawda, że wakacyjnie nam się od razu zrobiło za sprawą tej formacji? To Boys of Summer, Wester Rock. I skoro już zahaczamy o te wakacje, to warto wspomnieć, że 23 lipca Suede zamelduje się także w Polsce, a 10 lipca zamelduje się ich nowa, stara płyta. Ponieważ w ubiegłym roku wydali Antidepressants, to teraz na 10 lipca szykują Antidepressants Expanded. Dostaniemy tak naprawdę wersję demo tych utworów, które znamy, oraz 5 zupełnie nowych kompozycji, w tym właśnie te. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To panowie, którzy wczoraj pojawili się w Warszawie, warto wspomnieć, że są w końcu muzycznymi miliarderami, ale to nie oznacza, że mają tyle na koncie, to znaczy jeśli chodzi o Spotify, to tak, bo właśnie I Hate Everything About You to jest ta kompozycja, która doczłapała się do tego wyjątkowego klubu miliarderów, jeśli chodzi o odsłuchy na Spotify. Natomiast zaskakujące jest to, że właśnie kolejna kompozycja osiągnęła ten niesamowity wynik. Chodzi o kompozycję Animal I Have Become. Przyznam szczerze, że stawiałem na nieco inny numer a propos tych miliardów na Spotify.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Coraz gorzej śpimy. Ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet rzadziej. Co gorsza, coraz więcej osób nadużywa leków nasennych.
3: To leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe. Raz uzależnia. Dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi. Na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań.
2: Moim gościem będzie doktor nauki.

0: medycznych Jacek Nasiłowski, internista i pulmonolog.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście.

0: spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Brak prądu przez kilka dni.

0: składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Brak prądu przez kilka dni.

0: uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Reklama.
6: Hi, this is Daniel.
7: I'm Chad, we're from Nickelback.
8: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
9: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

Miejmy nadzieję, że ten wielki zespół wróci jeszcze do regularnego koncertowania. Tak jak wielkim zespołem mógł być Velvet Revolver, mógł być nawet większy jak Guns N' Roses, wspomina Matt Sorum, gdyby tylko po prostu przetrwali wystarczająco długo. Zresztą mówił, że niesamowitą energię panowie musieli tak naprawdę włożyć w ten zespół, żeby świat przestał widzieć w nich tylko odpady z Guns N' Roses. I mówiąc szczerze, to się fenomenalnie udało. Tylko właśnie zabrakło tego czasu. To Fall to Pieces w SC Rock.

0: A to kolejny dzisiejszy przykład a propos tych 15 minut, które poświęca się na napisanie tekstu, jak to było z Rezerwatem i Zaopiekuj się mną. Dokładnie tak samo było w tym 98 roku, kiedy wokalista Scott Stapp zaczął pisać tekst do tego numeru i zajęło mu to zaledwie kwadrans podczas próby dźwięku. To nie żarty, drodzy Państwo, ale to potwierdza tylko to, że te największe utwory bardzo często, przynajmniej tekstowo, wcale nie są wychuchane nie wiadomo jak mocno.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Przedsiębiorcom w naszym kraju prościej jest dać podwyżkę sprawdzonemu człowiekowi, żeby zapewnić ciągłość operacyjną firmy, niż szukać nowego pracownika.
3: Ja już to widzę swoją drogą. To jest wersja w stylu, jak nie podwyżka, to odchodzę. No to cześć.
4: A macie też tak, że jak się nażrzecie czegoś nieciekawego, to potem, jak nikt nie patrzy, sprawdzacie sobie, dmuchając w rękę, jak wam pachnie złośni?
3: Niestety czasami druga strona też to czuje i wtedy robi się głupio.
5: Przepraszam najmocniej, to była papryka dzisiaj rano na śniadanie. To ja myślę, że to Aśka.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoni.

0: Nowej. Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
6: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
10: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
9: Oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Trudno wskazać faworyta.
9: Spróbuj, może tobie się uda.
10: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
13: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
12: Zaraz wszystko wyjaśnię.
14: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Ale obrodziło nam z tymi dźwiękami od Perfektu. Z jednej strony dostaliśmy kilka miesięcy temu kompozycję od Perfektu i Łukasza Drapały, czyli Liczbę Pi. Do tego jeszcze Perfect Gold także nie zwalnia tempa i dostaliśmy od nich nowy singiel Naiwny Sen. Mało tego, natomiast sam pan Hołdys ostatnio zdradzał, że znalazł nie tylko mnóstwo jakichś niewydanych płyt i teraz siedzi w studio i to wszystko próbuje jakoś pozbierać do kupy. Należy spodziewać się także zaskakującej płyty właśnie od pana Hołdysa, to tak robiąc małą klamrę wokół całej historii formacji Perfect. To teraz perfekcyjnie podzielimy się tym, co panowie z formacji The Rolling Stones mają najlepszego, a mają m.in. płytę Foreign Tongues, która już 10 lipca będzie miała swoją premierę. I to właśnie z niej. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Myślę, że to może być ekscytująca informacja dla wszystkich fanów tego zespołu, ponieważ już od tygodnia dostępne jest winylowe wydanie Out of Exile, czyli drugiego albumu tej legendarnej formacji, albumu, który trzykrotnie był nominowany do nagrody Grammy, a teraz dostaliśmy nie tylko klasyczny czarny krążek, ale także tak zwane liquid vinyl, czyli to po prostu płytę winylową w środku z płynem. Pięknie to wszystko wygląda, myślę, że fani powinni być ukontentowani w kontekście tych pięknych dźwięków od zespołu Audio Slave.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Zbigniew Parafianowicz.
3: Europa jest ufundowana na tym, że nie czci się ludobójców. Że się kwestionuje ludobójstwo, kwestionuje się ludobójców i nawet jeżeli budujemy pojednanie na pewnej hipokryzji i na zapomnieniu, to zasada jest prosta. Nie czcimy ludobójców. Partie polityczne, czy politycy ukraińscy są przede wszystkim politykami prodolarowymi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tylko teraz na

0: Jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na Alior. Bank.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy.

0: czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy.
1: W okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
2: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis, za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskiej cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Reklama.
7: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
8: This is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
9: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

No lubi, no polubił nasze pierogi, drodzy Państwo, Slash, kiedy pojawił się 13 lat temu w Katowicach. Pierwszy raz powędrował do pewnej restauracji, gdzie zjadł dobre pierogi. Teraz po 13 latach znów w te same miejsce zawędrował. Jednak te kubki smakowe trzymają dosyć mocno. Zresztą pracownicy tego lokalu ujawnili, że gitarzysta wybrał pierogi z mięsem. Dokładnie te same, co podczas pierwszej wizyty 13 lat temu. Naścion! To Fire in Your Eyes. A propos wielkiej miłości do pani Sandry i do zespołu, który nam zniknął z naszego muzycznego radaru. To Guano Apes.

0: Jak słychać, ekonomicznie kończymy nasze sobotnie popołudniowe spotkanie na antenie Eski Rok. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień. No i przy okazji polecam się w poniedziałek po 18. Z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
8: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis, za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: A gdyby tak cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jakość naszego snu wpływa na właściwie każdy aspekt naszego życia. Od energii, koncentracji i zdrowia psychicznego po relacje i zdrowie sercowo-naczyniowe. Tymczasem wyniki najnowszych badań ResMed pokazują bardzo jasno, że problemy ze snem wśród Polek i Polaków są powszechne, a jedną z ich często pomijanych przyczyn może być obturacyjny bezdech senny. Wczesne rozpoznanie i leczenie tego poważnego schorzenia mogą bardzo wyraźnie poprawić komfort życia oraz ograniczyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych. O tym dziś w drogowskazach, o jakości naszego snu, dlaczego z nią nie jest za dobrze, jakie są tego przyczyny, jakie też są konsekwencje. A w roli eksperta ze mną i z wami w studiu drogowskazów jest doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora w gościnnych progach drogowskazów. Witam.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, z badań ResMed bardzo jasno wynika, że ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet jeszcze rzadziej. Jakie są, jakie mogą być tego konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, gdybyśmy mogli od tego zacząć?
2: No, sen jest podstawą naszego zdrowia psychicznego, ale również fizycznego. Bez zdrowego snu no nie możemy dobrze funkcjonować. Dlatego należy o ten sen bardzo dbać. Dlaczego się nie wysypiamy? No niestety winna jest nasza cywilizacja, nasz rozwój cywilizacyjny i nasz tryb życia. Przede wszystkim zaburzony jest rytm całodobowy życia. My większość czasu, tak jak pan redaktor tutaj w studiu jest ekstremalnym tego przykładem, spędza czas w zamkniętym pomieszczeniu bez światła dziennego. W związku z tym

0: na organizm odbiera to tak, jakby to był już czas spania. Człowiek w ciągu dnia powinien przebywać na dworzu i być wyeksponowanym na światło słoneczne i to jest naturalne. Potem w sposób naturalny słońce zachodzi, robi się ciemno i wtedy nasz organizm odczuwa, to jest czas, żebyśmy poszli spać. Mhm. A organizm obecnie ludzki przez całą dobę ma tak samo ciemno, prawda? Sztuczne światło nie zastępuje światła słonecznego. W związku z tym nasz rytm dobowy jest zaburzony. I niewiele możemy z tym zrobić, no bo pan redaktor nie przeniesie przecież studia na dwór, prawda? Bo to jest niemożliwe. I no, większość osób pracuje jednak w zamkniętych pomieszczeniach. Mało jest osób, które pracują na dworzu. I to jest podstawowa przyczyna. No a kolejną przyczyną to niestety już jesteśmy troszeczkę my sami winni, że nie dbamy o higienę snu. Czyli na przykład przed snem przeglądamy smartfona, tableta, oglądamy telewizję, narażenie na światło emitowane z takich urządzeń jest bardzo niedobre i też nie sprzyja zasypianiu. No, do tego dochodzą jakieś różne używki, różne leki, których nie powinniśmy brać, które też zaburzają strukturę snu. I taka higiena ogólnie funkcjonowania, to znaczy wysiłek fizyczny. Przecież my, no, nas życie nie zmusza do wysiłku fizycznego praktycznie, bo są windy, są samochody, wózki i tak dalej. I no, my bardzo mało mamy tego wysiłku fizycznego, a on jest niezbędny do tego, żebyśmy mieli zdrowy sen. To może się wydawać nieintuicyjne, ale żeby zdrowo, głęboko spać, my musimy w ciągu dnia się zmęczyć. I zachęcam
1: po swoim synu,
0: do tego,
1: 14-letnim,
0: żeby tą aktywność fizyczną każdy na swoim poziomie jednak uprawiać i tak traktować to jako tabletkę na zdrowie.
1: Z badania ResMed, panie doktorze, które tutaj dzisiaj przywołujemy, wynika, że 80% badanych deklarowało, że ma świadomość ryzyka chorób przewlekłych wynikających z braku jakościowego snu. O jakich chorobach przewlekłych tutaj mowa i dlaczego akurat te mogą pojawić się, kiedy nasz sen przestanie być jakościowy?
0: Dobrze, że dużo osób ma tego świadomość, natomiast no, pytanie, czy coś z tą wiedzą zrobią. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że zdrowy sen powoduje to, że później albo w ogóle nie będą się rozwijały choroby cywilizacyjne, które mogą nas dotknąć, czyli przede wszystkim cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie choroby, które no, są bardzo powszechne, bardzo często występują w populacji i zaburzenie snu, sny, podczas którego nie jesteśmy w stanie dobrze odpocząć, nie jest odpowiednio długi, nie jest w odpowiednim czasie, powoduje, że te choroby będą się rozwijały szybciej. A więc jest jakby kolejny czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
1: 16% Polek i Polaków śpi każdej nocy w oddzielnym łóżku od partnerki i partnera. Najczęściej wskazywaną przyczyną zakłócania snu jest chrapanie i głośny oddech osoby, która śpi obok nas. Tak naprawdę nie wysypiają się wtedy, takie mam wrażenie, tak sobie głośno myślę, dwie osoby na łóżku. Ta, którą wybudza chrapanie partnerki, partnera i osoba, która chrapie, prawda? Dlaczego chrapanie wpływa na jakość snu? Wpływa negatywnie, zaznaczmy.
0: Tak, no nawet chrapanie osoby, która głośno chrapie w pokoju obok, może powodować brak snu osoby w tym pierwszym pokoju. Natomiast tak, no chrapanie może być objawem zaburzeń oddychania podczas snu, a może być tylko samym chrapaniem. Natomiast jest oczywiste, że głośne chrapanie będzie powodowało no, dyskomfort osoby, która śpi w tym samym pomieszczeniu, bo po prostu będzie to budziło tą osobę. Pytanie pana redaktora dotyczyło osoby chrapiącej, czy osoby, która jest ofiarą chrapania?
1: Nie, osoby chrapiącej, na niej się skoncentrujmy.
0: No więc jeżeli chodzi o osobę chrapiącą, to chrapanie jest podstawowym i najczęstszym objawem obturacyjnego bezdechu podczas snu. Chrapanie to jest właściwie taki no, sygnał dźwiękowy tego, że powietrze przechodzące przez nasze drogi oddechowe ma utrudnioną drogę przechodzenia, w związku z tym jest tam jakieś zwężenie. I to zwężenie w pewnym momencie może całkowicie się zamknąć i następuje brak przepływu powietrza przez drogi oddechowe, to wszystko dzieje się na poziomie gardła. I wtedy dochodzi do tak zwanego bezdechu obturacyjnego. Dlatego no, jest to sygnał do tego, żeby rozpocząć diagnostykę w tym kierunku.
1: A właśnie, czy chrapanie można całkowicie i skutecznie wyleczyć? Czy to jest czasochłonne, bolesne? Na czym polega taka terapia? Często pacjenci o to pytają w internecie.
0: Tak, wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna chrapania i przyczyny mogą być zasadniczo dwie. Pierwsza przyczyna to jest nieprawidłowa budowa gardła, głównie podniebienie miękkie, długi języczek i tak dalej. Druga przyczyna to właśnie są bezdechy obturacyjne. Oczywiście można to skutecznie leczyć. Trzeba udać się do laryngologa, który obejrzy nasze gardło i zobaczy, czy coś tam jest do poprawienia, czy nie. Na chrapanie może również wpływać pozycja ciała. Często jest tak, że osoba leżąca na plecach chrapie, gdy się przekręci na bok, już nie chrapie.
1: Przetestowałem to nieraz, dokładnie tak, jak jest, tak, jak pan doktor mówi.
0: To jest tak zwane chrapanie pozycyjne i wtedy bardzo łatwo jest się tego pozbyć, tylko trzeba wszyć sobie albo piłkę w piżamę, albo jakieś specjalne poduszki, koce stosować, żeby się nie przekręcać na plecy.
1: Czyli pacjent może troszeczkę samodzielnie nad tym zapanować poprzez zastosowanie odpowiedniej pozycji w czasie snu, prawda?
0: Tak, ułożyć no to jest odpowiednio. To z tym, że to są sytuacje nie tyle wyjątkowe, co jeżeli jest to rzeczywiście chrapanie pozycyjne, bo są osoby, które chrapią na boku, ale jeżeli jest to pozycyjne, to jak najbardziej. Mhm. Ale pamiętajmy o tym, że chrapanie może być właśnie objawem czegoś gorszego, czyli obturacyjny bezdech podczas snu. Mhm. Czyli są osoby, które chrapią i nie mają bezdechu, ale są osoby, które chrapią i mają bezdech bardzo ciężki. Mhm. Ale również są takie sytuacje, że ktoś nie chrapie, a ma bezdech.
1: Ten bezdech to jest taka sytuacja, kiedy ktoś milknie, tak? Chrapie,
0: dokładnie.
1: Zawiesi się.
0: Bezdech to jest całkowity brak możliwości wciągnięcia powietrza do płuc, ponieważ nasze gardło jest całkowicie zamknięte. W czasie snu, zwłaszcza snu głębokiego, wiotczeją nasze mięśnie, również mięśnie gardła, które trzymają drożność gardła. Zapada się język, zapada się ściana tylna gardła, zapada się podniebienie miękkie i jest całkowity kolaps. Człowiek próbuje wciągnąć powietrze, ale nie może, bo tam jest zamknięte. Taki bezdech może trwać kilkanaście sekund, a rekordziści do 2 minut dociągają. Co jest trudno w to uwierzyć, bo gdybyśmy chcieli zanurkować przez 2 minuty do wody, to byśmy nie dali rady.
1: Znaczy aż się dziwię, że człowiek po takim czasie jeszcze się jest w stanie obudzić w ogóle.
0: No więc właśnie, to obudzenie człowieka to jest jego ratunkiem. Wyjaśnijmy może na początku jedną rzecz. Bezdech obturacyjny w czasie snu nie spowoduje zgonu. Więc proszę się o to nie bać, ponieważ organizm ludzki jest tak skonstruowany, że nie dopuści do tego, żeby człowiek się udusił, tylko obudzi człowieka, a w momencie wybudzenia następuje wzmocnienie napięcia mięśni, otwarcie gardła i wtedy zwykle następuje taki głęboki wdech potem po tej ciszy spowodowanej bezdechem i człowiek zaczyna głęboko oddychać, czyli łapać łapczywie to powietrze, tak jak osoba, która wychodzi z wody po dłuższym nurkowaniu. Mhm. To jest dokładnie to samo, tak? Po prostu nie oddychamy przez jakiś okres czasu. To oczywiście ma bardzo duże konsekwencje, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Mhm. To ciągłe przestawanie oddychać i potem gwałtowne oddychanie. To jest zabójcze, jeżeli chodzi o nasz organizm, bo powoduje to ciągłe wahania rytmu serca. Okay. W momencie, kiedy jest bezdech, zwalnia się czynność serca. W momencie, kiedy się wybudzamy, gwałtowny wyrzut aminokortyzolowych i gwałtowne przyspieszenie akcji serca. I to serce z wolnego do szybkiego. To spowoduje arytmię, migotanie przedsionków, oczywiście nadciśnienie tętnicze, insulinooporność i z kolei prowadzi to do szybszego rozwoju miażdżycy. A miażdżyca to są udary mózgu, zawały serca. Mm-hmm. Także jeżeli chcemy o to zadbać, przebadajmy się. Jeżeli chrapiemy, jeżeli... Może powiemy o innych objawach, nie tylko samo chrapanie, bo chrapanie jest takie bardzo widowiskowe czasami, natomiast są inne skryte objawy, których nie należy lekceważyć i które też powinny być powodem do diagnostyki. A więc budzę się rano i nie jestem wyspany, wypoczęty. Większość z nas powie, to jest naturalne, nie spałem odpowiednio długo, mam stresy i tak dalej, ale to równie dobrze może być właśnie objaw tego, że po prostu mam bezdechy. Nadmierna senność w ciągu dnia. Nie mogę się skupić na jakichś zadaniach, chce mi się ciągle spać, walczę z tym snem, piję kolejne kawy i tak dalej. Po prostu być może się nie wysypiam odpowiednio, a najczęstszą przyczyną, jeżeli chodzi o jednostkę chorobową, która powoduje nieprawidłowy sen, to jest właśnie obturacyjny bezdech podczas snu. Okazuje się, że to jest bardzo powszechna choroba i dotyczy co najmniej 10% populacji, tak mówiąc tak z grubsza, prawda? Czyli bardzo częsta choroba.
1: A takie idealne warunki do snu z perspektywy pana jako lekarza. O pozycji już mówiliśmy, tak, że ona ma jednak też znaczenie.
0: Może mieć
1: dokładnie. A na przykład temperatura otoczenia, hałas,
0: oczywiście.
1: Pełny żołądek na przykład.
0: Tak. Oczywiście nie należy się najadać przed snem, tak jak mówiliśmy o tym, że nie należy patrzeć się w ekran ze światłem niebieskim przed snem co najmniej godzinę, to również posiłek też co najmniej godzinę, dwie i nie ciężki posiłek. Należy unikać napojów różnych, również alkoholowych przed snem. Temperatura. Oczywiście jak najbardziej raczej powinno być chłodniej niż cieplej. Nasz organizm wtedy lepiej śpi. Zaciemnienie powinno być. Czyli nie powinniśmy gdzieś tam światła mieć w pokoju. Niektórzy na przykład zasypiają przy włączonym telewizorze. To jest zupełnie bez sensu. Ciemne kotary, prawda? Żeby stworzyć te warunki takie całkowitego zaciemnienia, tak jak kiedyś nasi przodkowie nie mieli świateł, po prostu było ciemno, szli spać.
1: Dokładnie.
0: Wstawało słońce, wstawali i mieli prawie

0: prawidłowy rytm dobowy. My to zaburzamy przez naszą cywilizację, ale powinniśmy odtwarzać te warunki. W momencie, kiedy wstajemy, odsłaniamy zasłony, zapalamy światło, żeby stworzyć warunki snu, wtedy nasz organizm się od razu adaptuje do czuwania, zjadamy śniadanie, jakiś wysiłek fizyczny, żeby cały nasz organizm, przewód pokarmowy, mięśnie odczuły, że my już wstaliśmy, prawda? Nie może być tak, że my się budzimy, ale dalej leżymy w łóżku i właściwie nie wiemy, czy mamy dalej wstawać, czy leżeć. No to jest niezdrowe, to jest niezdrowe. Organizm potrzebuje jasnych sygnałów. Albo śpimy, albo nie śpimy.
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec pierwszej części naszego spotkania w drogowskazach. 15% respondentów badania ResMed przyznaje, że więcej niż 4 razy w roku korzystało ze zwolnienia lekarskiego po źle przespanej nocy. Jak działa organizm, panie doktorze, organizm człowieka po zarwanej jednej nocy? Co się dzieje źle? Jakie są tego objawy? No L4 po kiepsko przespanej nocy, to brzmi poważnie i niepokojąco, szczerze mówiąc.
0: Tak, to jest sprawa taka bardzo niejednoznaczna, no bo czy zarwana noc powinna być powodem do L4? Każdy oczywiście subiektywnie odczuwa te swoje dolegliwości, ale no lekarze, pielęgniarki też pracują w nocy i tak naprawdę tak. Zarwana noc to też jest, może być noc w pracy. Natomiast rozumiem, że chodzi o sytuację, że jakiś człowiek, nie wiem, nie mógł zasnąć długo, budził się w nocy i ten jego sen był bardzo nieefektywny, prawie nie przespał nocy, no nie nadaje się do pracy następnego dnia, bo na przykład ma odpowiedzialną pracę, musi być skupiony, skoncentrowany. To oczywiście tak, że musi iść na zwolnienie, bo to może zagrażać bezpieczeństwu innych. No więc w takiej sytuacji jak najbardziej jest to uzasadnione. To tak naprawdę każdy pacjent sam musi ocenić, na ile ta noc dała mu wypoczynku, musi ocenić swój stan i wtedy jak najbardziej powinien pójść do lekarza i nie ryzykować, prawda, pracy w takich sytuacji, że on może na przykład przysnąć w tej pracy, na przykład jest kierowcą ciężarówki. No, nie wyobrażam sobie, żeby taka osoba poszła do pracy. Czyli objawy, no zmęczenie, chęć snu, chęć położenia się do łóżka i...
1: Mikrosny jakieś się, tak, pojawiają.
0: Oczywiście,
1: wtedy,
0: tak, może coś takiego być są zawody, które no wykluczają taką sytuację.
1: Dokładnie. Ponad 41% Polek i Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Średni czas snu wynosi 7 godzin i 15 minut, jednak jego bezcenne, regenerujące właściwości są często niweczone przez stres, gonitwę myśli, nadużywanie technologii czy choroby przewlekłe. Skutkuje to ogromnymi kosztami dla na przykład polskiej gospodarki, szacowanymi na minimum 8 miliardów złotych rocznie. Takie dane znalazłem w sieci. Dlaczego tak źle śpimy? Jak można to poprawić? O tym między innymi dziś w drogowskazach. Na moje pytanie odpowiada doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski do rozmowy z ekspertem, z panem doktorem. Wracam już za chwilę.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witam was ponownie. Obturacyjny bezdech senny to powtarzające się zatrzymanie lub spłycenie oddechu podczas snu, wynikające z zapadania się ścian gardła przy zwiotczeniu mięśni. Skutkuje to niedotlenieniem i spadkami saturacji, wybudzając mózg ze snu nawet kilkadziesiąt razy w ciągu godziny, tak czytam. Rodzi to bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka. Z przypadłością tą zmagają się tysiące Polek i Polaków. Śpimy źle, a w zasadzie to coraz gorzej. Dlaczego? Jakie są tego skutki? O tym dziś w drogowskazach w roli eksperta doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz drugi.
2: Dzień dobry.
1: Chociaż ankietowani twierdzili, że już samo uczucie zmęczenia lub brak koncentracji w wyniku kiepskiego snu zmotywowałoby ich do konsultacji z lekarzem, to w praktyce wybierają jednak proste metody i zmiany w codziennych nawykach. Jakie zmiany, panie doktorze, można wprowadzić, żeby spało nam się lepiej? No i jakie szkodliwe nawyki powodują krótki sen z zakłóceniami? Trochę już o tym mówiliśmy, ale ja bym chciał to jeszcze raz wypunktować.
2: Przede wszystkim musimy starać się, żeby nasz sen, nasz spoczynek nocny był jak najbardziej regularny. Czyli stała pora kładzenia się spać, mniej więcej stała pora wstawania. Ale przygotowanie do dobrego snu to tak naprawdę jest też dzień. Czyli to, o czym już wcześniej wspomniałem, aktywność w ciągu dnia, na tyle, na ile można przebywanie na dworzu, bycie wystawionym na światło słoneczne, ale również wysiłek fizyczny, taki, który doprowadza do przyspieszonej akcji serca, do zmęczenia. To jest bardzo ważne. Gdy zbliża się już pora nocna, staramy się wyłączyć telewizor, radio, no chyba, że tą audycję, to wtedy możemy jeszcze chwilkę dłużej posłuchać, ale chodzi o to, żeby nie być narażonym na światło z ekranów, komórek, tabletów, na godzinę przed. Staramy się zjeść lekką kolację również w odpowiednim czasie przed położeniem się spać i starać się trzeba wyciszyć i na tyle, na ile to możliwe, zapomnieć o codziennych problemach i stresach, bo to na pewno też z tego wynika ten niepokój podczas snu. No i wtedy gasimy światło, zamykamy się, staramy się, żeby nikt nam nie przeszkadzał, czyli prosimy innych domowników, sąsiadów też o zachowanie tej ciszy nocnej, uszanowanie naszej potrzeby spoczynku. W momencie, kiedy się budzimy, wtedy powinniśmy zapalić światło albo zasłony odsłonić, żeby od razu być wystawionym na światło słoneczne.
1: Przechodzimy w tryb dzienny.
2: W tryb dzienny, aktywny. Przebieramy się, żadne chodzenie w piżamie nawet weekendy, żeby po prostu nasz organizm nie był do tego przyzwyczajony. I może jeszcze wrócę do momentu zasypiania. To, co jest ważne, jeżeli nam nie do końca chce się spać jeszcze, czujemy, że organizm nas nie potrzebuje, to nie kładziemy się do łóżka i nie czytamy w łóżku. Dopiero wtedy kładziemy się do łóżka, kiedy czujemy, że rzeczywiście chyba będę zasypiał, tak? Po aktywnym dniu to nie jest problem. Po mniej aktywnym dniu, no to możemy się czuć tacy trochę, no jeszcze bym coś porobił, posiedział, ale nie raczej w łóżku, bo nasz organizm już jest trochę zdezorientowany. Niby leżymy w łóżku, ale tutaj jeszcze jakaś aktywność, jakieś coś, rozmowy przez telefon. Nie, to robi się bałagan w naszym zegarze biologicznym. Także unikajmy takich rzeczy. Czuję się śpiący, przebieram się, gaszę światło, chcę zasnąć. To jest prawidłowe postępowanie.
1: A jakie są aktualnie takie największe trudności, też może wyzwania związane z leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego? I czy w Polsce da się to schorzenie leczyć dobrze, sprawnie? Pytam też w imieniu pacjentek i pacjentów.
2: Trudności jest niestety bardzo dużo. Wynika to z tego, że pacjentów jest bardzo dużo. I to jest ogromny problem. Nasz system opieki zdrowotnej, zresztą nie tylko nasz nie jest przygotowany na tak dużą ilość pacjentów. Pierwsza trudność to jest diagnostyka. Jeżeli pójdziemy do lekarza pierwszego kontaktu z informacją, co nam dolega, jesteśmy śpiący, zmęczeni, chrapiemy, mamy podwyższone stężenie glukozy we krwi, nadciśnienie,

Pierwsza trudność to jest diagnostyka. Jeżeli pójdziemy do lekarza pierwszego kontaktu z informacją, co nam dolega, jesteśmy śpiący, zmęczeni, chrapiemy, mamy podwyższone stężenie glukozy we krwi, nadciśnienie, mamy podwyższone stężenie glukozy we krwi, nadciśnienie,

rok, dwa lata. No więc to jest pierwszy dramat. Potem, jak już uda nam się na to badanie dostać, no to wtedy czekamy na wynik. Jeżeli wynik jest taki, że jest bezdech senny, który trzeba leczyć, czyli mamy co najmniej 20-30 bezdechów lub spłyceń oddychania w czasie godziny snu, no to to już jest wskazaniem do leczenia. I teraz właściwie jedyną dostępną, po części refundowaną formą leczenia, to jest zaopatrzenie w aparat zwany CPAP, to jest skrót z angielskiego Continuous Positive Airway Pressure. Polega to na tym, że ten aparat poprzez maskę zakładaną na twarz wdmuchuje nam powietrze do gardła. To wdmuchiwane powietrze pod ciśnieniem ma zadanie takie, żeby gardło nam się nie zamykało, nie zapadało w czasie snu. A więc jest to tak zwana proteza powietrzna. Czyli po to dmucha to powietrze, żebyśmy przez cały czas mogli wdychać i wydychać swobodnie powietrze. Jest to leczenie niewygodne, ale pacjenci się do tego adaptują, uczą, zwłaszcza ci, którzy mają ciężkie bezdechy. I które odczuwają skutki tych bezdechów, bo nie każdy ciężki bezdech niestety daje takie objawy. A więc musimy potem zgłosić się na ustawienie, żeby lekarz ustawił nam parametry tego aparatu. I tu znowu jest problem, bo mało jest specjalistów, którzy tym się zajmują. I znowu pacjent czeka w kolejce ileś miesięcy na to, żeby lekarz ustawił u niego to leczenie, dobrał odpowiednią maskę, bo masek też jest dużo i trzeba dobrać maskę, żeby ta maska była szczelna. I potem dostaje pacjent skierowanie na refundację takiego aparatu częściową. Częściową refundację. Można powiedzieć, że są dwa typy aparatów. Aparat, który daje stałe ciśnienie, on jest tańszy i dopłata jest około 500 zł. To nie jest dużo. Aparaty bardziej zaawansowane, skomplikowane, tak zwane automatyczne CPAP-y, u nich ustawiamy zakres ciśnień i aparat sam dostosowuje siłę dmuchania do tego, jak bardzo zapadają nam się drogi oddechowe, czyli gardło. Czyli jak jest potrzeba dmucha mocniej, jak jest potrzeba dmucha mniej. I tutaj dopłata jest około 2500. To jest jednorazowy wydatek na co najmniej 5 lat.

0: Jeżeli uznamy, że nawet jeżeli 5% społeczeństwa ma te bezdechy ciężkie, które kwalifikują się do leczenia, no to obliczmy sobie, ile to jest milionów ludzi.
1: Dokładnie.
0: Czy setek tysięcy, tak? Więc to jest kolejny problem. A więc bardzo dużo osób w Polsce ucieka się po prostu do prywatnej służby zdrowia i opłaca sobie takie badania odpłatnie. Tutaj jest duże pole do działania i dla lekarzy, i dla decydentów, i dla NFZ-u. Na przykład można uprościć diagnostykę obturacyjnego bezdechu podczas snu poprzez wykonywanie tak zwanej poligrafii, czyli takiego badania uproszczonego, gdzie nie badamy snu, ale badamy samo oddychanie, czy są bezdechy, czy nie ma. Jeżeli to badanie, które jest dużo tańsze, dużo prostsze, można je zrobić w domu, to znaczy pacjent poinstruowany może przyjechać do poradni, odebrać sprzęt, w domu sobie go założyć, następnego dnia przywieźć. Jeżeli występują bezdechy i ten aparat to wykaże, to mamy dowód, że pacjent jest chory. Niestety to badanie nie jest refundowane. Kosztuje ono około 400 zł, więc to też nie jest jakiś bardzo duży koszt i często pacjenci się na nie decydują. Kłopot jest, jeżeli to badanie nie wykaże, że mamy bezdech, wtedy trzeba wykonać to badanie bardziej zaawansowane polisomnografię, prawda? Natomiast w Polsce niestety system diagnostyczny oparty jest o to najbardziej zaawansowane, skomplikowane i najdroższe badanie, które nie jest łatwo przeprowadzić. Trzeba przeszkolić personel, żeby umiał to badanie podłączyć. Trzeba przeszkolić lekarzy, żeby umieli przeanalizować takie badanie, bo to jest bardzo skomplikowane. Bo nie wiem, czy pan redaktor zdaje sobie sprawę, że analiza takiego badania to jest przejrzenie w takich odcinkach 30-sekundowych całego snu pacjenta. Czyli ja muszę przeklikać cały sen pacjenta, który trwa 6-7 godzin, w klatkach 30-sekundowych. I muszę zakwalifikować, czy dane 30 sekund pacjent śpi,
1: rozumiem,
0: nie śpi, a jak śpi, to w jakiej fazie snu on śpi, bo mamy kilka faz snu, prawda?
1: Tak.
0: No więc to jest bardzo czasochłonne. Jeszcze sztuczna inteligencja bardzo w tym nie pomaga i automaty. Trzeba je, no właśnie, niestety jeszcze tutaj sztuczna inteligencja, miejmy nadzieję, że kiedyś nas wyręczy, ale jeszcze nie. W związku z tym, no to jest bardzo czasochłonne i po prostu siłą rzeczy, no jest za mało specjalistów, żeby tak dużą ilość pacjentów móc badać i sprawnie ich leczyć.
1: Na bezdech senny, jak wyczytałem w sieci, panie doktorze, może cierpieć nawet 1 na 5 kobiet w ciąży. Zaburzenia oddychania podczas snu mogą wpływać zarówno, jak czytam, na zdrowie matki, jak i rozwijającego się dziecka. W jaki sposób wpływa to na zdrowie dziecka, bezdech senny jego mamy?
0: Tak, okres ciąży jest trudnym okresem dla kobiety i szereg różnych patologii wtedy właśnie może się uaktywnić. Jedną z nich jest to, że po prostu może dojść do wystąpienia obturacyjnego bezdechu podczas snu. Podczas obturacyjnego bezdechu, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej, dochodzi do tego, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund człowiek nie oddycha. W momencie, kiedy nie oddychamy, dochodzi do takiej sytuacji, że nie dostarczamy do płuc tlenu. W związku z tym spada stężenie tlenu w organizmie, czyli spada, popularnie mówiąc, saturacja, czego wszyscy podczas COVID-u się nauczyliśmy. W momencie, kiedy mamy niedotleniony organizm matki, on przecież odżywia dziecko również w tlen i wtedy ten tlen nie dopływa do dziecka i dziecko również nie dostaje tyle tlenu, ile powinno. Więc no tutaj jest jakby
1: oczywiste.
0: Tak, że nie jest to...
1: To jest też jeszcze ciekawy wątek, tak myślę sobie, rozmowy, którą dzisiaj toczymy w studiu drogowskazów. Co dziesiąty badany w badaniu ResMed twierdzi, że zła jakość snu negatywnie wpływa na jego życie seksualne. Czy pan doktor może rozszerzyć ten temat? Nawet krótko, mówiąc pół żartem, pół serio, czy chrapiący partner jest mało pociągający, czy problem jest o wiele bardziej skomplikowany?
0: Może chrapanie również przeszkadza, ale no zwykle do jakichś relacji intymnych dochodzi mnie w czasie snu, tylko na jawie, kiedy nie ma chrapiania. Natomiast rzeczywiście, no to powinno być kolejnym, że tak powiem, no motywatorem do badania się w tym kierunku, że po prostu obturacyjny bezdech senny nie pozwala na to, żebyśmy weszli w głęboki okres snu, tak zwany REM. A w czasie tego okresu wydzielany jest testosteron. No i niestety konsekwencją tych bezdechów jest obniżone libido. Obniżone libido, problemy z erekcją, niechęć do jakichś tam relacji.
1: Nawet, tak,
0: no bo to staje się obojętne. No i to też może popsuć relacje, prawda? W związku z tym, no to jest kolejna rzecz, która powinna zmotywować potencjalnie chorych pacjentów do tego, żeby o siebie zadbać i zacząć leczenie. Więc to dość istotna sprawa. Tak.
1: Po menopauzie ryzyko wystąpienia bezdechu sennego znacząco wzrasta, jak wyczytałem. Dlaczego? I czy tak samo dzieje się w przypadku andropauzy u mężczyzn? I czy jest tak, że im jesteśmy po prostu starsi, panie doktorze, tym problemy ze snem są większe?
0: Tak, generalnie im jesteśmy starsi, tym wszystko powoli się psuje, również napięcie naszych mięśni gardła również jest coraz mniejsze. Natomiast u kobiet jest sytuacja specyficzna, bo hormony kobiet

0: wiece chronią kobietę przed wieloma czynnikami chorobowymi, na przykład później kobiety rozwijają miażdżycę, później mają zawały serca i tak dalej. Więc ten okres, kiedy jest menopauza i nagle kobieta przestaje dostawać te hormony, które ją chronią, również te hormony chronią ją przed obturacyjnymi bezdechami podczas snu, bo tak na przykład progesteron, który w czasie ciąży jest wydzielany, bardzo zachęca do snu kobietę. No kobieta w czasie ciąży dużo śpi, prawda? I w okresie menopauzy, kiedy jajniki tracą funkcję wydzielniczą hormonów, mamy coraz mniej hormonów, nagle okazuje się, że częstość występowania bezdechu u kobiet i u mężczyzn jest taka sama. Podczas gdy w młodszym wieku mężczyźni chorują co najmniej 2 razy częściej. A więc ten okres ochronny się kończy, jeżeli chodzi o hormony kobiece, i wtedy z tym bezdechem u kobiety należy się liczyć. I co więcej, kobiety inaczej objawiają obturacyjny bezdech podczas snu niż mężczyźni. U nich rzadziej występuje chrapanie, rzadziej senność w ciągu dnia, zmęczenie. U nich występują zaburzenia nastroju, depresja, wahania nastroju, rozdrażnienie, prawda? Bo niewyspana jest taka osoba, prawda? I coś jej ciągle nie pasuje, jest rozdrażniona.
1: Miałem o to, przepraszam, pan wejdę w słowo, panie doktorze, miałem właśnie spytać o to, że nawiązując też do kolejnego pytania, że ponad połowa kobiet z obturacyjnym bezdechem sennym cierpi jednocześnie na inne schorzenia. To jest to, co pan przed chwileczką powiedział, tak? Że może się
0: wpaść depresja. O schorzeniach takich psychologiczno-psychicznych, tak?
1: Tak, tak,
0: tak. Mhm. Tak, no bo niestety kobiety są bardziej wrażliwe, prawda? To wszyscy wiemy i to też właśnie ten obturacyjny bezdech rzutuje się na tą psychikę kobiety dużo bardziej niż u mężczyzn. U mężczyzn bardziej na fizyczność, czyli to zasypianie, chrapanie, takie zmęczenie w ciągu dnia. No i to też jest sygnałem, prawda, że kobieta nagle ma depresję, obniżony nastrój, jest rozdrażniona. Trzeba by, jeżeli ma trochę nadwagi, a to też jest częste u osób, prawda, u kobiet w okresie menopauzy, no to wtedy też należałoby się przepadać. A więc u kobiet trzeba być bardziej czujnym, jeżeli chodzi o występowanie obturacyjnego bezdechu podczas snu.
1: Obturacyjny bezdech senny dotyka głównie osoby, jak wyczytałem, dorosłe. Sporadycznie występuje u dzieci. Dlaczego i co go powoduje u najmłodszych pacjentów? I czy leczenie tego schorzenia konkretnego u dzieci wygląda może jakoś inaczej niż u osób dorosłych?
0: Tak. U dzieci podstawową przyczyną to są problemy laryngologiczne, czyli powiększone migdałki, czy gardłowe, czy podniebienne, i zabieg laryngologiczny dzieci jest w stanie wyleczyć.

0: dzieci? Dlaczego i co go powoduje u najmłodszych pacjentów? I czy leczenie tego schorzenia konkretnego u dzieci wygląda może jakoś inaczej niż u osób dorosłych?
1: Tak. U dzieci podstawową przyczyną to są problemy laryngologiczne, czyli podwiększone migdałki, czy gardłowe, czy podniebienne, i zabieg laryngologiczny dzieci jest w stanie wyleczyć.

0: Zabieg laryngologiczny niestety z obturacyjnego bezdechu podczas snu w stopniu, powiedzmy sobie, umiarkowanym czy ciężkim nie wyleczy. Ciężki stopień to jest ponad 30 bezdechów spłyceń na godzinę. Jeżeli mamy 30 i więcej bezdechów, zabieg laryngologiczny, który polega najczęściej na podcięciu podniebienia, skurczeniu języczka, on nie wyleczy, ponieważ problem bezdechów jest niżej, na poziomie gardła, a nie samego podniebienia. Podniebienie to jest górna część gardła tylko. W związku z tym, jeżeli chodzi o dzieci, jak najbardziej pierwsza rzecz, że to jest laryngolog. Jeżeli zabieg laryngologiczny nie jest skuteczny, no to wtedy trzeba uciec się również do tej maszyny i do zakładania maski na noc. A męczone, które nie mogą się nauczyć, tak, bo nie zapamiętują, podsypiają w szkole, nie mogą się skoncentrować na odrabianiu lekcji. I to jest też bardzo zły sygnał i należy takie dziecko przebadać i leczyć, żeby po prostu pomóc mu się rozwijać. Tak?
1: Jeśli podobnie jak co czwarty Polak śpicie mniej niż 6 godzin na dobę, to naukowcy nie mają dla was dobrych wiadomości. Niedosypianie to szalenie ryzykowna gra ze zdrowiem. Oznacza znacznie większe prawdopodobieństwo rozwoju np. cukrzycy typu drugiego, chorób serca, otyłości, nawet wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. Takie są fakty. Jeśli do tego dochodzi jeszcze tak zwany obturacyjny bezdech senny, to sytuacja już naprawdę jest bardzo poważna i wymaga pomocy medycznej. Dziś o tym w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się doktor nauk medycznych Jacek Nosiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski, do rozmowy z panem doktorem wracam jeszcze po raz ostatni i zarazem po raz trzeci. Już niebawem zapraszamy.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki czy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przy snacki, zawsze przy meczu.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Burgers Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
13: Czy szpieg może mieć własny dekalog?
7: Już 23 czerwca o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
13: Reklama.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, moje uszanowanie. Najczęściej spotykany schemat snu to 6-8 godzin. Jednak coraz więcej Polek i Polaków nie dosypia albo wręcz skarży się na chroniczną bezsenność. Z badań wynika też, że im niższy poziom wykształcenia, tym krótszy sen. Osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym częściej śpią krócej niż 6 godzin w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi i też takimi, które świadczą o wykształceniu. Kobiety sypiają gorzej i krócej niż mężczyźni, częściej zgłaszają też regularne problemy ze snem. Z najnowszego badania ResMed wynika jasno, że tylko co dziesiąta kobieta w Polsce deklaruje, że śpi dobrze 6 nocy w tygodniu. Co trzecia osiąga regenerujący sen jedynie 3-4 razy w tygodniu, a aż 27% pań regularnie budzi się niewyspanych. Potężne problemy z jakościowym snem powodują też obturacyjny bezdech senny, o czym mówi się stosunkowo niewiele, a temat jest szalenie ważny. Co złego dzieje się z naszym snem? Jak to można próbować naprawić? O tym w tej edycji Drogowskazów. W studiu cały czas jest. Jeszcze przez chwilę będzie doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Trudności z zaśnięciem, częste wybudzanie się w nocy lub zbyt wczesne budzenie się rano to zmora tysięcy Polek i Polaków. Troszkę o tym już chyba mówiliśmy kilkanaście minut temu. Chciałbym jeszcze na moment do tego wrócić. Panie doktorze, co pomaga łatwiej zasnąć, kiedy nie jesteśmy w stanie natychmiast, czasem mimo potężnego zmęczenia, bo tak się zdarza. I co mówi o naszym zdrowiu częste wybudzanie się na przykład podczas spoczynku nocnego i albo zbyt wczesne budzenie się rano? Jak to wygląda z perspektywy lekarza?
2: Tak, no nasz sen powinien trwać odpowiednią długość czasu, natomiast ile powinien trwać, tak naprawdę jest indywidualnie zmienne. Nie ma czegoś takiego jak przepisowy czas snu, bo są osoby, i to jest uzależnione genetycznie, których wystarcza 4 godziny, a są osoby, które muszą spać po 8-9 godzin, czyli każdy ma swoją indywidualną normę snu, więc proszę jakby nie przejmować się tym, że są jakieś zasady, ile należy spać, bo każdy ma swoje. Ale trzeba poznać tą swoją normę snu i ją wyrabiać. Nie skracać, ale też niepotrzebnie nie wydłużać. W związku z tym należy ocenić, czy ten mój sen, który akurat ja mam najczęściej, czy to jest taki, który powinien być, prawda? Jeżeli ja na przykład poszedłem spać o godzinie 22 i budzę się o 5, no to jest 7 godzin snu. Być może to mi wystarczy, więc to, że ja się o 5 obudziłem, być może jest naturalne, prawda? I to jest w porządku. Także przede wszystkim poznajemy swój własny organizm. Jeżeli wydaje nam się, że śpimy tyle, ile powinniśmy, a budzimy się niewyspani, budzimy się często w nocy, nie możemy zasnąć, to jest sygnał do tego, żeby jednak skonsultować się ze specjalistą, bo należy omówić z nim, jak wygląda nasz tryb życia, jaki jest nasz kalendarz dzienny. Być może popełniamy jakieś proste błędy, które można
1: skorygować.
2: Bo być może jest tak, że na przykład nasza praca nam nie pozwala na to i tutaj no niewiele możemy zrobić. Czyli jeżeli rzeczywiście uważamy, że nasz sen nie wygląda tak, jak powinien, zgłośmy się do specjalisty. Najczęściej lekarz rodzinny nie udzieli fachowej porady, chociaż pewne wskazówki może na pewno dać. Unikajmy sytuacji takich, że przychodzimy do lekarza i prosimy go o coś na sen, bo źle śpimy. To jest najgorsze rozwiązanie. To może doprowadzić do uzależnienia od środków nasennych, a środki nasenne nie dają zdrowego, głębokiego snu. Dają nam uczucie, że my zasypiamy. Ten sen jest płytki, jest niewydajny. W związku z tym tego unikajmy. Szukajmy przyczyn, dlaczego my nie śpimy odpowiednio.
1: Świetnie, że pan powiedział o tych pigułkach, panie doktorze, bo chciałem króciutko o tym porozmawiać. Fakty, mity na temat leków nasennych szkodzą na dłuższą metę, upośledzają sen, czy autentycznie pomagają spać? Czy farmakoterapia jest w przypadku zaburzeń snu drogą na skróty jednak, bo przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę tej dysfunkcji.
2: Dokładnie, trzeba znaleźć przyczynę, a nie leczyć objawowo, zwłaszcza, że to leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe.
1: Jasne.
2: Po prostu szkodliwe. Raz uzależnia, dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych, nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi, na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań, tak? Bo w ciągu dnia funkcjonują w sposób lekko przyćmiony, ich umysł, potykają się, przewracają, tak? To jest udowodnione naukowo, chociażby, tak? W związku z tym unikajmy, brońmy się od takich leków. Takie leki są wskazane w sytuacjach szczególnych na krótki okres czasu. Mamy jakąś stresową sytuację, jakaś tragedia, coś, no musimy sobie pomóc, wyciszyć własny organizm. Okej, tydzień czasu, i potem odstawiamy. Potem musimy sobie już radzić inaczej. No starajmy się unikać tego, żeby po prostu się nie uzależnić od tych leków. Melatonina, taki powszechnie używany lek, to jest łagodny lek, to można brać, jeżeli to komuś pomaga, ale pamiętajmy o tym, że przyjmowanie takiej tabletki może z nas zdjąć obowiązek wyregulowania swojego czasu dnia i dbania o te rzeczy, które naprawdę mogą pomóc naszemu snu, żeby był jak najbardziej efektywny. A więc zalecam, żeby zgłaszać się na konsultacje. Są poradnie na pewno w Warszawie, nie wiem jak w całej Polsce, ale w Warszawie, zwykle przy oddziałach psychiatrycznych. Proszę nie bać się tego słowa. Tam po prostu są specjaliści, którzy zajmują się snem i oni rozłożą na czynniki pierwsze nasz rytm dnia. Często dają zadanie domowe, żeby wypełniać kalendarz dnia przez tydzień. Kiedy my śpimy, kiedy jemy, ile tak naprawdę śpimy i potem analizują to i potem starają się nam podpowiedzieć, czy to jest taka terapia behawioralna, tak, żebyśmy to, co możemy, żebyśmy zmienili w naszym życiu, co może bardzo poprawić. Także nie ma prostej odpowiedzi. Źle śpię, zrobię to i nie mam problemu. Nie ma prostej odpowiedzi. U każdego będzie to troszeczkę inaczej, a czasami specjalista musi w tym pomóc.
1: Panie doktorze, hipersomnia, jest to zbyt długi sen powyżej 9 godzin lub też nadmierna senność, jak czytam, która pojawia się w ciągu dnia mimo przespania nocy. Hipersomnia to częsty objaw czego tak naprawdę, panie doktorze, i czy też wymaga poszerzonych badań?
2: Koniecznie wymaga poszerzonych badań, bo na przykład mogą być takie schorzenia, które powodują, że my śpimy za długo, nie dlatego, że sen jest niewydajny, ale dlatego, że na przykład mamy narkolepsję, tak, czy inne zaburzenia. Także tu koniecznie już od razu biegniemy czy do psychiatry, czy do neurologa na specjalistyczne badania, żeby to zbadać, bo najczęściej da się to leczyć, tak? Mhm. Więc

0: tutaj nie bagatelizujemy tego. Natomiast może być tak, że to jest taka fałszywa hipersomnia, bo jak mamy bezdech obturacyjny w czasie snu, to my w czasie tego snu praktycznie nie śpimy, bo nasz organizm stale się wybudza, to nawet nie nazywa się wybudza, to się nazywa wzbudza. To znaczy, to jest wybudzenie umysłu, ale my świadomie tego nie odczuwamy, że my się obudziliśmy. Tylko nasz umysł z fazy snu przechodzi do fazy czuwania bez naszej świadomości. Czyli my tak naprawdę nie śpimy w czasie nocy, no i wtedy jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia i staramy się pokładać i nam się wydaje, ciągle śpię, tak, ale w nocy się nie wyspałem. To oczywiście trzeba wszystko zdiagnozować, rozróżnić prawdziwe hipersomnie od takich fałszywych hipersomni związanych z tego, że nasz sen nie jest odpowiednio wydajny.
1: Panie doktorze, używki a sen, papierosy, alkohol, narkotyki, w jaki sposób i dlaczego mają one zły wpływ na nasz sen? Poznałem w swoim życiu, mogę się przyznać, kilka osób, które piły alkohol w większej ilości nawet, tylko po to, żeby szybko i sprawnie zasnąć. Droga donikąd?
0: Tak, no droga donikąd podobnie jak z lekami, bo na te same receptory działają leki nasenne i działa alkohol. Czyli receptory, które stymulują zaśnięcie. Rzeczywiście szybciej się zasypia, ale ten sen jest płytki, przerywany i nie jest wydajny. A więc jest to no, fałszywe. Fałszywy sen i oczywiście może to prowadzić do uzależnienia, co ma inne konsekwencje oczywiście zdrowotne, wiadomo, wątroba i tak dalej. Także no nie, unikajmy tego. Jeżeli pijemy alkohol dlatego, że nie możemy zasnąć, znaczy mamy problemy ze snem, trzeba rozwikłać problem, dlaczego ja nie mogę zasnąć, czy dlaczego mój sen nie jest ciągły, a nie uciekać się do takiej używki, która może spowodować inne poważne konsekwencje zdrowotne.
1: Każda osoba mająca problemy ze snem powinna wykonać jakiś pakiet takich ogólnych badań lekarskich? Jakie to badania?
0: Oczywiście takie podstawowe badania można wykonać, bo tak, może się okazać, że mamy inny problem somatyczny, tak zwany, czyli po prostu nagle nam chorują nerki, wątroba i tak dalej, a objawia się to złym snem. Ale to łatwo, lekarz rodzinny zleci badania. Najczęściej one są prawidłowe. To, co jest ważne, żeby zrobić poziom glukozy, tak? Czy nie mamy już insulinooporności, być może cukrzycy, żeby mierzyć sobie regularnie ciśnienie tętnicze. To, co jest jeszcze istotne, hormony tarczycy, bardzo częste choroby, czyli albo nadczynność, albo niedoczynność. Niedoczynność będzie powodowała nadmierną senność, ale też rozwój bezdechu sennego. Nadczynność to, że nie możemy zasnąć, bo ciągle jesteśmy pobudzeni i aktywni. Proste badanie, hormon TSH badamy i wiemy. Także te podstawowe badania muszą być oczywiście wykonane, żeby nie przegapić czegoś ewidentnego, tak? Więc jak najbardziej to na poziomie lekarza rodzinnego. Wszystko jest w porządku w tych badaniach, idziemy krok dalej do specjalisty.
1: Jasna sprawa. Wiadomo, że długotrwały brak snu może doprowadzić człowieka nie tyle do obłędu, ale nawet do śmierci. Choć bezpośrednie, jak czytam, i też natychmiastowe zgony z wyczerpania są niezwykle rzadkie, a skrajne pozbawienie snu wywołuje poważne uszkodzenia w organizmie, tak? Nie tylko w mózgu. Jakie to uszkodzenia i co w pierwszej kolejności brak snu niszczy po prostu w naszym ciele?
0: To znaczy tak, no to są sytuacje ekstremalne.
1: Ekstremalne,
0: tak,
1: oczywiście.
0: Wspomniał jakieś tortury albo jakieś takie sytuacje, no nie wiem, wojenne i tak dalej. Oczywiście.
1: Challenge, to jest głupota.
0: Żeby narażyć swoje zdrowie, właściwie nie wiadomo dlaczego, tak, dla popularności. Wracając do pytania, no po prostu nasz organizm jest kompletnie rozregulowany. Nasza psychika jest no po prostu wykończona totalnie. Reagujemy nieadekwatnie do bodźców, które nas spotykają. Jesteśmy drażliwi, zniechęceni, wszystko nas denerwuje i tak dalej, i tak dalej. Także nasza psychika, no, siada zupełnie, tak?
1: Czyli mózg. Nie do życia.
0: Tak, nasz mózg, tak. Jest nieodpowiednie ilości różnych hormonów w mózgu i tak dalej. W związku z tym, no powinniśmy unikać tego jak najbardziej. Natomiast co jeszcze? Nie mówiąc o takich ekstremalnych sytuacjach, ale w ogóle brak snu, no są badania, które dowodzą tego, że nieodpowiedni sen, brak snu może być przyczyną przyspieszenia czy rozwoju demencji, czyli choroby Alzheimera. I te ciągłe niedotlenienia również przy obturacyjnym bezdechu, ale też sam sen zdrowy też może sprzyjać rozwojowi demencji. Oczywiście my tego nie zauważymy, bo to jest rozciągnięte na lata.
1: Tak.
0: Ale dbając o nasz dobrostan już na emeryturze, dbajmy teraz o nasz sen, prawda? Tak jak dbamy, biorąc leki na cholesterol, prawda, na ciśnienie, dbamy o to, żeby za 10 lat nie mieć zawału, tak, to tak samo dbajmy o sen, żeby no, w wieku starszym móc z tymi wnukami poczytać i porobić lekcje, a nie być tylko osobą, którą trzeba się opiekować.
1: I to niech będzie najlepsze przesłanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Po prostu dbajmy o sen. I kończymy. Czas odpocząć, panie doktorze. Moim i waszym gościem był dziś doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. A rozmawialiśmy o wynikach najnowszych badań na temat jakości snu Polek i Polaków. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas.

0: i za spotkanie przy Radiowym Stole.
1: Bardzo dziękuję.
0: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify i YouTube, ale nie tylko. Jesteśmy w wielu miejscach. Jeśli słuchaliście tej edycji drogowskazów przed snem, no to życzę wam chyba razem z panem doktorem, prawda?
1: Oczywiście.
0: Długiego, jakościowego i spokojnego snu. Pozdrawiamy. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: W życiu w ogóle najwięcej czasu pochłania nam wychowywanie naszych własnych dzieci.
2: No to też.
1: I Wojtek jest na tym etapie teraz, że ty jeszcze nawet nie wiesz, ile to potrwa, bo to potem nagle się zacznie szkoła, pomyślisz sobie, rany boskie,
2: kiedy to...
1: A potem coś, nie, przecież to się nigdy nie skończy. A potem nagle masz dorosłe dzieci i nie wiesz kiedy, ale fakt faktem, że to pochłania dużo
3: jeszcze
1: czasu.
3: Jeszcze na etapie jest, bo to się nigdy nie skończy.
1: W życiu w ogóle najwięcej czasu pochłania nam wychowywanie naszych własnych dzieci.
2: No to też.
1: I Wojtek jest na tym etapie teraz, że ty jeszcze nawet nie wiesz, ile to potrwa, bo to potem nagle się zacznie szkoła, pomyślisz sobie, rany boskie, kiedy to... A potem coś, nie, przecież to się nigdy nie skończy. A potem nagle masz dorosłe dzieci i nie wiesz kiedy, ale fakt faktem, że to pochłania dużo
3: czasu. Jeszcze na etapie jest, bo to się nigdy nie skończy.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni.

0: drżąca powieka,
1: bicie nocne, skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy

0: Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Zapowiada się piękny, słoneczny weekend? Nie zmarnuj go w domu. W Julinek Park czekają na Was podgrzewane baseny, wodny plac zabaw, rodzinne zjeżdżalnie i ponad 50 atrakcji dla małych i dużych. Zobaczcie pełne emocji lipski Circus Show. Bawcie się podczas piana party i odkrywajcie świat kreatywnych oraz cyrkowych warsztatów. To idealny sposób na rozpoczęcie lata. Aktywnie, rodzinnie i blisko natury. Julinek Park, tylko 30 km od Warszawy. Dobra zabawa blisko natury. Bilety kupicie na julinek.com.pl.
2: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
0: Reklama.

0: Przestań wyjść!
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Abelard Giza.
3: To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał, wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, zajęliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę,

0: Ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl. Zapowiada się piękny, słoneczny weekend? Nie zmarnuj go w domu! W Julinek Park czekają na Was podgrzewane baseny, wodny plac zabaw, rodzinne zjeżdżalnie i ponad 50 atrakcji dla małych i dużych. Zobaczcie pełne emocji Lipski Circus Show. Bawcie się podczas piana party i odkrywajcie świat kreatywnych oraz cyrkowych warsztatów. To idealny sposób na rozpoczęcie lata. Aktywnie, rodzinnie i blisko natury. Julinek Park, tylko 30 km od Warszawy. Dobra zabawa blisko natury. Bilety kupicie na julinek.com.pl.
3: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
1: Reklama.

ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz w